0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
5: Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
6: Słuchasz Radia Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor. Preview. Meteor Exe.
1: Nie przesłyszeliście się, to jest Meteor Exe w wakacyjnym wydaniu, bo mamy 1 lipca, więc no trochę tak, no już po roku akademickim, ale sesja jeszcze trwa, wiem, że pewno niektórzy z was tutaj studentów mają jeszcze przed sobą jakieś ostatnie egzaminy, ostatnie zaliczenia, na co, no jak najbardziej życzę wam po prostu powodzenia, bo trzeba to wszystko zdać, więc słuchajcie, no naprawdę wakacje już dla niektórych już są dosłownie za momencik, no ale jeśli potrzebujecie przerwy, żeby sobie trochę posłuchać, to ostatnio w Giereczkowie się działo trochę dużo rzeczy, więc trochę wam dzisiaj popowiadamy, bo nie jestem sama, jest ze mną ekspert, jeśli chodzi o gry, no bo tutaj już praktycznie absolwent groznactwa. Proszę bardzo, Nije Bagińskie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Faktycznie w Giereczkowie działo się ostatnio bardzo dużo. Działy się rzeczy dobre, działy się rzeczy trochę mniej dobre. A będzie o czym rozmawiać i z perspektywy groznawczej, i z perspektywy konsumenckiej.
1: Tak, bo naprawdę no mamy takie świeżynki, które dosłownie dzisiaj po prostu wyszły na światło dzienne, na przykład między innymi no, prawdopodobną śmierć wydań pudełkowych gier, ale o tym porozmawiamy już po Manalan Majla z Control Resonant.

0: To było Manalan Majla z Control Resonance produkcji, na którą oboje czekamy i to bardzo mocno.
1: Zdecydowanie jedna z ciekawszych premier września.
0: Września, który będzie w tym roku bardzo zatłoczony. No i też premiera, która pojawi się w pudełku i będziecie mogli zakupić w niej ją w wersji fizycznej, takiej, że będziecie mieć płytkę z grą. Co, uwaga, uwaga, praktycznie od 2028 roku, przynajmniej w grach od PlayStation, już nie będzie miało miejsca, bo właśnie dzisiaj miało miejsce ogłoszenie na oficjalnym blogu PlayStation, że zaprzestają oni produkcji gier na płytach, na tych nośnikach fizycznych. Właśnie z rokiem 2028 będą podejrzewam, że będą sprzedawać jeszcze pudełka, ale po prostu składem w środku, czyli no praktycznie zmierza to wszystko do śmierci wydań fizycznych.
1: Do pełnej cyfryzacji, na dobrą sprawę. To jest w ogóle bardzo interesująca decyzja ze strony PlayStation, biorąc pod uwagę, że właściwie symultanicznie wypuścili też wieści o tym, że kończą wspierać sklep PlayStation na PlayStation 3 i na PlayStation Vita, a co w połączeniu z newsami o tym, że kończy się era fizycznych wydań, jest co najmniej ciekawą decyzją i decyzją, która spotkała się z bardzo gwałtownym odezwem graczy.
0: No tak, no bo od razu zaczęły się pojawiać bardzo negatywne komentarze dotyczące tej decyzji, że no przede wszystkim jest to ograniczenie wyboru konsumenckiego, no bo jednak mogliśmy sobie wybrać, czy chcemy kupić tą grę w wersji cyfrowej, czy chcemy sobie ją kupić w wersji fizycznej. No zawsze ten wybór był, mimo że on był na korzyść jednak cyfrówek, bo wynikało ze statystyk, czy to od samych właśnie Sony, czy innych dużych wydawców, że te gry w cyfrowej wersji sprzedają się po prostu lepiej, że tam jest podobno nawet 70% tej sprzedaży na korzyść cyfrówek. No nie dziwi mnie to, ludzie są pewnie troszkę z natury wygodnialscy, nie bójmy się tego powiedzieć, że no łatwiej jest po prostu kupić tę gierkę w sklepie cyfrowym, mieć ją po prostu cały czas na konsoli i nie musieć wstawać po pudełko, żeby specjalnie je odpalić, wyciągnąć z tego pudełka, wyciągnąć tą płytę, wstawić do konsoli, bo to też tworzy pewne takie no zawirowanie.
1: Strony to jest pewnego rodzaju rytuał, który mnóstwo ludzi sobie ceniło i trzeba zwrócić uwagę na to, że wielu ludzi wybierało PlayStation właśnie ze względu na to, że mogli kupić fizyczne wydania, że mogli się cieszyć tym rytuałem, no i przede wszystkim, że mogli mieć grę na własność, grę, której nie da się im już odebrać.
0: No tak, no myślę, że tutaj bardzo duża część tego wątku, tego całej tej naprawdę społeczeństwa tutaj konsolowego będzie bardzo, no jest przede wszystkim bardzo wkurzony na to, że im się zabiera tą opcję posiadania po prostu własności, bo dużo mówimy o tym, że teraz w tym cyfrowym świecie my tak naprawdę niczego nie posiadamy. No ile osób z nas, no tak trzeba się przyznać ręką na sercu, no ja się akurat przyznaję, bo ja posiadam fizyczną kolekcję, ale na przykład zbiera filmy w wersjach fizycznych. To jest bardzo mały odsetek. Łatwiej sobie odpalić Netflixa, odpalić sobie jakikolwiek inny streaming i poszukać tego filmu.
1: To też ciekawy wątek w kwestii PlayStation, bo PlayStation niedawno rozpoczęło usuwanie swojej bazy filmów.
0: Tak, tak, był to ten cały wątek właśnie, że ludzie potracili dostępy do filmów, które zakupili, więc no Sony trochę sobie ostatnio strzela w stopę i to dosyć mocno. No my jeszcze musimy przypomnieć z dziennikarskiego tutaj obowiązku, że no ta decyzja jest na pewno mocno powiązana z tym, jaką premierę będzie miała chyba największa gra tego roku, jak nie ostatnie tak naprawdę dekady, czyli Grand Theft Auto 6, które będzie miało premierę 15 listopada, bo otóż 25 czerwca w zeszłym tygodniu ruszyły preordery, tak? Wszyscy czekaliśmy o północy każdego lokalnego czasu startowały preordery. No i tutaj się okazało rzeczywiście, że ta gra nie będzie na nośnikach fizycznych, nie będzie na płytach, tylko pudełka będą sprzedawane tylko z kodem w środku, więc to też nie kupujemy tak naprawdę gry na własność, kupujemy jej tylko licencję, co jak sobie przeczytacie we wszystkich takich warunkach umowy i tak dalej, którą się zgadzacie kupując produkt, no to doczytacie się, że tak naprawdę gry nie posiadacie, więc no ciężki czas przed nami. Prawdopodobnie wiąże się to z tym rzeczywiście, że PlayStation 6 nie będzie miało napędu, nie będzie można nawet dało się dokupić tego napędu, bo po co?
1: Po co, skoro gry na PlayStation 6 nie będą już wychodziły w ogóle w wersjach fizycznych, tak będą wychodziły tylko w wersjach cyfrowych.
0: Ja jestem ciekawa, co na ten temat będą sadzić jednak zewnętrzni wydawcy, no bo na ten rynek cały czas jest popyt na te wydania fizyczne.
1: Wydania fizyczne przestały być normą, ale stały się ciekawym elementem kolekcjonerskim przede wszystkim dla wielkich fanów, ponieważ te duże wydania, deluxe, steelbooki i tak dalej, one zazwyczaj zawierały fizyczną płytę.
0: Tak, no ostatnio Sony trochę to ukróciło, bo rzeczywiście w tego co pamiętam, już właśnie w Spider-Manie 2 nie było na przykład płyty w edycji kolekcjonerskiej, za którą się płaciło tam grube tysiące, więc no z jednej strony jest potencjał, żeby one się nadal ukazywały na tych płytach, ale z drugiej strony no skoro pewno Sony powie, nie ma napędu, Xbox pójdzie pewno za tym samym, bo to dla nich lepiej, żeby za gry płacić mimo wszystko w ich sklepach drożej, no to się może okazać rzeczywiście, że stajemy przed po prostu końcem tego.
1: Stajemy przed pełną cyfryzacją medium, jakim są gry.
0: No jest to przyszłość dosyć mroczna, bo no nie wszędzie będziemy mieć takie konkurencyjne ceny jak Steam, gdzie rzeczywiście istnieje jeszcze Epic Games Store, istnieją inne sklepy, gdzie można w miarę konkurować z cenami, no na takim PlayStation będziemy mieć tylko PlayStation Store i no zobaczymy jak to się też odbije na samej sprzedaży konsol i na tym co rynek powie, no bo rynek też zweryfikuje jak to mówi to słynne powiedzenie. No na razie możemy wierzyć, że jest to dosyć bardzo, no jest to przede wszystkim kontrowersyjna decyzja i na pewno smutna dla wielu fanów właśnie wydań fizycznych. Ale co dalej, bo trochę jeszcze tych smutnych informacji dzisiaj będzie, to już po piosence.

0: To było Banquet od Block Party. No i my przechodzimy do kolejnych tutaj smutnych informacji, a bardziej też takich mocno kontrowersyjnych, ale od tutaj tym razem obozu zielonych, bo no w Xboxie się ostatnio bardzo dużo dzieje. No tam była przecież ta zmiana na stanowisku szefostwa, tak Phil Spencer ustąpił tutaj Asię Sharmie, która miała tak od początku być bardzo prograczowa, miała te swoje takie ruchy, pokazywała się w mediach, był showcase Xboxa, który mam wrażenie, że trochę jednak niby pokazał bardzo dużo gier, niby nawet było kilka produkcji wyglądających bardzo interesująco, no ale potem dostajemy na przykład informację, że no ale chyba Ninja Theory, którzy robią Hellblade 3, czy, znaczy w tym przypadku Senua po prostu, nagle zostanie wystawiony na sprzedaż i tyle, i pozbywają się. No i ostatnio też między innymi poszło informacja do mediów, że prawdopodobnie zostanie zamknięta albo wystawiona na sprzedaż Arkane Studios, które odpowiada za obecnie Blade, grę zapowiedzianą już chyba 5 lat temu na The Game Awards. Szumnie zapowiedzianą, no bo jednak mówimy tutaj o studiu bardzo docenianym w branży. Znaczy, czy mocno docenianym można byłoby się kłócić, ale chodzi jednak o to, że no duża
1: kultowym,
0: seria. Kultowym, tak. No tutaj myślę, że Dishonored, seria Dishonored to jest wszystkim takim zajaranym graczom jak najbardziej znana seria. No i tutaj trzymaliśmy, że mamy dostać tego Blade'a, no Marvel, wielka marka. Marvel, który bardzo fajnie eksperymentuje ostatnio z grami, bo czy to dostaliśmy Overwatchowe Marvel Rivals, czy dostaliśmy już teraz jakoś mające premierę w sierpniu Tokon Souls, czyli tą bijatykę w takim dosyć charakterystycznym stylu graficznym. No i właśnie Blade, który mam wrażenie, że miałby być takim fajnym odrodzeniem tutaj immersive simów, które nie jest aż tak doceniane w branży, jakbyś powinno, mimo że bolące mnie tutaj serduszko mówiąc to. No ale tak, ale to dostajemy informację, że no możliwa jest właśnie likwidacja tego studia.
1: To jest seria bardzo dziwnych decyzji ze strony Xboxa. Z jednej strony kreują się na bardzo prograczowych, a chociażby obniżając ceny Game Passa, ale z drugiej strony zamykają jedno studio za drugim, a o ile o Arkane można by powiedzieć, że przecież finansowo nie radzili sobie jakoś świetnie, ale mimo wszystko jest to studio po pierwsze bardzo znane, bardzo ikoniczne, kultowe, a po drugie, jeśli spojrzeć na wszystkie studia, o zamknięciu których Xbox myśli, to można dosyć łatwo zauważyć, że sukces marki, sukces gier nie ma tu żadnego znaczenia, ponieważ zamykane są zarówno studia, które radzą sobie dobrze, jak i studia, które od dawna nie wypuściły niczego interesującego.
0: Tak, mówimy tutaj o czymś, co ma być taką częścią większej inicjatywy, jaką jest taki reset Xboxa. No to by się zgadzało na tym polu, że były te przetasowania w zarządach, przetasowania w ludziach i tak dalej. To takie nagle jednak cofamy się do tej ekskluzywności niektórych tytułów, tak? Że tutaj mamy, niektóre wypuszczamy na PlayStation 5, a teraz już nie wypuszczamy tych niektórych. Więc widać, że Xbox ma teraz problem tożsamościowy ze sobą i starają się po prostu dojść do jakiegoś konsensusu. No, przyznaję, niby łatwo mogliby teraz wyjść na prostą, patrzą, że niebiescy sobie teraz strzają w stopę teraz co chwilę kolejnymi decyzjami. No ale tutaj te decyzje też na pewno nie są odpowiednie i patrząc, że tutaj tyle studiów ma iść pod po prostu pod topór tylko dlatego, że tak naprawdę mają jakąś swoją wizję, no nie zachęca. Znaczy, warto też dodać, że Arkane miało swoje dwa oddziały. Było to Arkane Lyon we Francji i Arkane Austin w Stanach Zjednoczonych. I to Austin, które było odpowiedzialne za Redfall, czyli tą tak naprawdę ostatnią grę studia. Był to taki co-op, gra usługa trochę z wampirami. No nie, ona była typowo do Game Passa, była raczej blamarzem, jeśli chodzi
1: no,
0: o
1: odbiór. Była przyjęta dosyć chłodno.
0: Była przyjęta bardzo chłodno i to studio zostało zamknięte, więc został tylko to Arkane Lyon i no wszyscy oczekiwali, no ten Blade gdzieś tam, przyznaję, no była cisza medialna, na Arkane nic nie mówiło. Spodziewaliśmy się, że może w końcu coś pokażą na tych ostatnich pokazach, nic się nie dowiedzieliśmy. Więc no już zaczęło to budować takie małe niepokoje związane z tym, czy ten tytuł ma szansę się ukazać. No te ostatnie informacje powodują jeszcze większe pogłębienie się tych niepokoi. No ja liczę na to, że jednak wszystko wyjdzie na prostą, bo no potrzebujemy takich studiów branży. No nie możemy zamykać teraz studiów singleplayerowych, kiedy tak naprawdę te singleplayery pokazują po prostu, w jakim kierunku powinniśmy iść.
1: Ja, pełna zgoda. Tytuły singleplayerowe to są tytuły, w które wydaje mi się, powinniśmy wkładać więcej czasu, więcej pieniędzy, ale niestety obecne decyzje Xboxa nie wróżą szczególnie dobrze dla studia Arkane, ponieważ to nie jest jedyne studio, które spodziewa się problemów w związku z nowym kierunkiem, jaki obiera Xbox.
0: Tak, mówimy tutaj teraz o IO Interactive, którzy wypuścili ostatnio po prostu dosyć dobrze przyjęty 007 First Light, czyli tutaj z uniwersum Jamesa Bonda. No, gra, którą myślę, że czekało bardzo dużo osób, no bo dawno nie mieliśmy po prostu dobrej gry z Bondem. No to się okazało dosyć dużym sukcesem, duża ilość sprzedanych gier, duża ilość tak naprawdę pozytywnego, krytycznego odbioru, więc no tu mogła sobie IO Interactive powiedzieć brawo dla siebie i brawo dla nich. No szkoda tylko, że teraz niedawno dostali informację, że ich projekt Fantazy, mieli robić takie RPG Fantazy, zostaje tak naprawdę pod znakiem zapytania, bo zewnętrzny partner, który miał im pomagać w finansowaniu tego tytułu, się po prostu wycofał i jest tutaj plotkowane, że był to Xbox, czyli rzeczywiście mamy takie powiązania z tym, że Xbox się też trochę od tych zewnętrznych studiów też odcina i no zobaczymy, co będzie. Jeśli w przyszłym tygodniu mają być jakieś większe informacje, no to musimy na nie poczekać, no ale tutaj szkoda, bo czuć było z tweeta, które udostępniło samo studio, że oni chcieli bardzo ten projekt zrobić, a teraz nagle nie mają jak.
1: Zdecydowanie liczyli na więcej, też podzielili się informacją, że zerwanie współpracy zakończyło się, jak to bywa ostatnio w branży gier, falą zwolnień w studiu, czego studio zresztą zdaje się chciało uniknąć. No i jest to kolejna cegiełka do kryzysu, który branża gier przeżywa obecnie.
0: Tak, no trzeba liczyć na to, że ktoś podchwyci ten pomysł, no bo jednak mówimy o studiu, które jest znane z dosyć udanych produkcji i mające dobrą obecnie pasę w branży, więc no zdecydowanie warto, żeby ktoś to zauważył i może udało się uratować ten projekt, no bo no przede wszystkim szkoda ludzi, którzy muszą teraz szukać pracy, tak jak wiele, wiele tysięcy innych.
1: Albo no praca w świecie gier, to jest niełatwo.
0: A nie jest łatwo i no przede wszystkim ludzi, którzy chcieli po prostu stworzyć coś pięknego, muszą się niestety, ale teraz po prostu znaleźć w nowej rzeczywistości. Ale na pocieszenie możemy wam puścić tutaj coś znanego, coś dobrego i megalowania na antenie Radia Meteor.

0: Ale się tak trochę nostalgicznie zrobiło, nie sądzisz?
1: Bardzo nostalgicznie, jakby to jest już ile, 11 lat?
0: Oj, tak, no.
1: To jest dzieciństwo.
0: Ludzie, ja nawet nie pamiętam, kiedy Undertale wychodziło.
1: Ludzie, którzy dorastali z tą grą, są teraz dorośli. No. Na przykład ja.
0: Mówi to samo przez się, ale wracamy tutaj do informacji z Giereczkowa. No teraz trochę w nawiązaniu do tych obaw o to, czy dane gry się ukażą, czy nie, no bo mówiliśmy tutaj o tym właśnie Arcane i kwestii Blade'a, a my teraz przejdziemy do też czegoś, co Xbox wydaje i finansuje, ale tym razem mówimy spokojnie, powstaje, bo mówimy nie o kim, nie opowiem o nikim innym, jak o Hideo Kojimie i jego OD.
1: OD, które zostało zapowiedziane dawno, dawno temu, a jeszcze na system Stadia, więc długo czekaliśmy na jakiekolwiek wiadomości o OD, poza tym, że jest. Ale ostatnio dostaliśmy, jakiś czas temu dostaliśmy trailery, ostatnio dostaliśmy pięknego screena od samego Hideo Kojimy z Hunter Schafer w u progu drzwi i bardzo jasną deklarację, gra powstaje, gra będzie. A pytanie tylko, jaka będzie?
0: Jaka będzie? No tego jeszcze nie wiemy. No tutaj musimy się cofnąć, jeśli chodzi o szumne zapowiedzi do 2023 edycji The Game Awards. Teraz większość gier były zapowiadane właśnie na The Game Awards. Czyli no 3 lata temu prawie 3 lata temu. Kiedy to w tej sferze właśnie Xboxowej wyszedł Hideo Kojima i mieliśmy ukazany taki zwiastun, gdzie Sofia Lillis, Hunter Schafer i Udo Kier, już świętej pamięci Udo Kier, krzyczeli na ekran. Jakby były te ujęcia, jak oni krzyczą.
1: Były ich twarze, które krzyczały na czarnym tle.
0: Tak, dokładnie. I to była zapowiedź OD, więc dużo, dużo nie dostaliśmy, ale tam Hideo Kojima wyszedł i powiedział, no to będzie coś innego, to będzie doświadczenie. Jakby to nie było, nie jest nawet idealnie, mówiąc, że to jest gra, że to jest takie doświadczenie, prawdziwe horrorowe doświadczenie. No tutaj od razu myślę, że fani przede wszystkim tego japońskiego twórcy zauważyli inspirację PT, praktycznie wzięcie tych motywów z PT, no bo Hideo nigdy nie był w stanie stworzyć tego Silent Hills słynnego, no PT pozostaje jednym z takich najbardziej znanych dem, które wyszły, które obecnie, jak ktoś ma jeszcze konsolę z PT, to praktycznie złoty gral w branży. No to tutaj praktycznie dostaniemy coś bardzo podobnego, bo jakiś czas temu też ukazał się zwiastun taki na YouTubie, gdzie można zobaczyć taki kawałek tam chyba 2 minutki, jak się świeczki zapala i jest po prostu ten taki klimacik, no i Hideo teraz udostępnia również screeny z tej gry, więc rzeczywiście mamy takie iskre nadzieje, że już coraz bliżej do tej premiery i tylko czekamy na to ogłoszenie, czego tak naprawdę się możemy spodziewać, bo nadal o tym tytule wiemy bardzo mało.
1: Ale gra zapowiada się, po tym co mamy niewiele, ale gra zapowiada się bardzo ciekawie, szczególnie właśnie dla fanów PT, którzy od czasów, od kiedy dowiedzieliśmy się wszyscy, że Silent Hills nie powstanie, czuli taki ogromny niedosyt. Czuli potrzebę, żeby z tym coś się stało. I o ile były studia, które próbowały, nawet polski Bluebird, prawda? To jednak nie był to Kojima, nie było to samo, nie była to jego wizja. I w tym momencie możemy mieć nadzieję, że jego wizja z PT ujrzy jeszcze światło dzienne w trochę innym wydaniu.
0: Tak, no tutaj warto jeszcze przypomnieć, że sama gra jest przecież współtworzona przez Jordana Peele'ego, który też tam pisze połowę scenariusza. Więc
1: też król horrorów.
0: Król horrorów współczesnego, niektórzy powiedzieli takiego post-horroru, więc zdecydowanie mamy tutaj na co czekać. No i no wygląda na to, że za to Xbox się nie bierze, że tutaj nie obcina funduszy, ale tak szczerze to sobie nie wyobrażam, żeby Xbox powiedział Kojimie nie.
1: Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek powiedział Kojimie nie. Jeśli Kojima mówi, robię grę na twoją platformę, to jedyne co możesz powiedzieć, to dziękuję.
0: Dziękuję i dajesz pieniądze.
1: Oczywiście.
0: Razem właśnie, przy tym dziękuję. Więc absolutnie myślę, że tutaj fani horroru mają zdecydowanie na co wyczekiwać, no bo no to jest myślę, że powrót do horrorowego klimatu, na który wszyscy czekamy, no ale to nie jest też jedyna gra, która musi przypominać o swoim istnieniu i mówić powstaje. Spokojnie robimy, gdyż słynne francuskie studio Quantic Dream właśnie, które zajmuje się produkcją ze znanego uniwersum Gwiezdnych Wojen, tutaj Star Wars Eclipse, które też już było zapowiadane wiele lat temu, też przypomniało o sobie i powiedziało, nie, słuchajcie, spokojnie, robimy, te Star Warsy powstają, nie bójcie się, jakby one wyjdą, już jesteśmy naprawdę blisko.
1: Co prawda ta informacja jest trochę związana z pewnym rozłamem w doktrynie, ponieważ w studiu odbywa się strajk deweloperów i ci deweloperzy twierdzą, że szanse na powstanie tej gry maleją z każdym dniem, a ponieważ brakuje ludzi do pracy, ale samo Quantic Dream uspokaja, nieprawda, gra nadal jest robiona. Pytanie, komu bardziej wierzymy, deweloperom czy studiu?
0: No Francuzi znani są ze swojego temperamentu, więc tu nie możemy im tego odjąć, ale no tak, no słuchaj, jeśli grę powstaje, powiedzmy jest robiona przez jakiegoś jednego gościa, który tam programuje sobie po prostu jakąś, nie wiem, trzy ścieżki dialogowe, no bo to jest Quantic Dream, to wiadomo, że bardziej interaktywny film.
1: Od roku nie widział rodziny.
0: Od roku nie widział rodziny, to powstaje, tak? No więc jeśli większość twórców strajkuje, no to nadal jest gdzieś ta jedna, która tam coś robi. Albo sam David Cage po prostu siedzi i pisze jeszcze.
1: No właśnie, bo ten jeden, co pracuje, to prawdopodobnie nie będzie Francuz.
0: Tak, to prawdopodobnie może być David Cage. No i no też wynika to z tego, że w pewnym momencie Quantic Dream powiedział, że oni już są studiem po prostu wielozadaniowym, że oni już robią wiele produkcji naraz. Oni przecież wydali to Spellcaster Chronicles, to tak wejście na rynek MOBA. Oczywiście chyba im trochę nie wyszło, bo nic o tej grze nie słychać, więc zdecydowanie mogłoby być lepiej.
1: Poza tym, że również wywołała strajk pod siedzibą studia.
0: Dlatego nie wiem, jak to odbierać, no sądzę, że ma wszystko gdzieś tam dociągną te Star Warsy, bo tam chyba raczej jest też kwestia umowy, że trzeba do niej jakby nie patrzeć, trzeba jej dotrzymać po prostu. No, Disney jest też bezwzględny.
1: No, spodziewam się, że Quantic Dream, nawet jeśli gra w tym momencie nie powstaje, to ze względu na umowę z Disneyem nie mogą tego powiedzieć.
0: Nie mogą tego powiedzieć, więc dla fanów tego studia możemy tak naprawdę tylko powiedzieć, że na promocji letniej na Steamie ich taka kolekcja czterech gier jest za 35 zł, więc jeśli ktoś chce ograć przed wyjściem Star Wars Eclipse, to prawdopodobnie macie jeszcze bardzo dużo czasu. Ale na razie możecie je spędzić na posłuchaniu Dark Ocean Summoning od Old Gods of Asgard.

0: Ale to nam zagrali po prostu Old Gods of Asgard, no po bosko zagrali, tyle mogę powiedzieć. No i teraz przechodzimy coś takiego lekko z polskiego podwórka, chociaż w tym newsie to raczej też polsko-japońskiego, no bo został pokazany pierwszy zwiastun drugiego sezonu Cyberpunk Edgerunners. No i przyznaję wam, jest świetny, polecam go zobaczyć.
1: Wygląda przepięknie, widać bardzo wyraźnie inspirację Ghost in the Shell, co wiadomo, wszystkich fanów cyberpunka jako gatunku powinno cieszyć, bo a gdyby nie było Ghost in the Shell, to nie byłoby cyberpunka, to nie byłoby też gry cyberpunk, a więc to jest taki trochę powrót do korzeni, powrót do przyszłości, do przeszłości, a który mi się bardzo podoba. No i w tym sezonie mamy do czynienia z zupełnie nową ekipą, zupełnie nowym zestawem postaci i prezentują się

0: obecnie zmaga się z tym, że jest trochę cieniem samego siebie i musi wrócić na ten szczyt. Myślę, taki typowy, rzeczywiście stary wyjadacz, który będzie co chwilę na pewno narzekał, że kiedyś to było, a teraz nie ma czasów i czasy już minęły.
1: Z drugiej strony mamy postać Dee, co do którego fani słusznie zauważyli, że showrunnerzy cyberpunka wcisnęli w niego bardzo dużo nawiązań do postaci Sasuke z Naruto. I to jest i w imieniu jego klanu, Snake Nation, i w jego historii, ponieważ jego klan zostaje wymordowany i on jest teraz w trakcie swojej podróży po zemstę, co brzmi bardzo edgy.
0: Brzmi bardzo edgy, wygląda też przede wszystkim bardzo edgy i no kreuje nam się takiego chyba bohatera, który też już widzieliśmy, no tutaj tu w Naruto czy gdzie indziej, no ta, myślę, że ta blizna taka, ta na połowie twarzy nawet trochę Zuko przypomina Zavatara.
1: Jest to Sasuke z pistoletem.
0: No tak, więc tutaj no twórcy biorą to, co jest dobre z naszych mediów, no i też fajnie widać po prostu, że oni wiedzą doskonale, że cyberpunk to jest zbiór po prostu różnych motywów, że sam cyberpunk nie jest taki w pełni oryginalny, to zawsze był zbiór po prostu dużo różnych motywów, sam Mike Podsmith po prostu tworzył to jako zbiór tego, co w sci-fi'u uważał za interesujące, tego, co rzeczywiście można przedstawić i żeby wyglądał przede wszystkim cool, no bo o to chodzi, no cyberpunk ma musi wyglądać cool, bo ma być punkowy, ma wywoływać tą taką ekscytację. No jeszcze jeśli chodzi o bohaterów, to jest Talia Young, do której serce należy do chromu i przemocy, tak jest ten. No tutaj brakuje jej między innymi połowy twarzy, tym się wyróżnia, że ma dosyć dużo tych wszczepów. No myślę, że tutaj trochę ta wariacja na tej postaci Lucy, tak, no znowu musimy mieć dosyć atrakcyjnie wyglądającą kobiecą postać. Tak, no musimy mieć dobrze wyglądającą kobiecą postać, no to taki jest no kwestia cyberpunka.
1: Musi być jakaś ładna kobieta, żeby było na co patrzeć. Jak przy okazji zrobi coś fajnego, to super, ale jak nie, to będzie na co popatrzeć.
0: Dokładnie, to jest coś, co się zawsze sprawdzało i będzie sprawdzać. No i chyba ostatni z bohaterów, który dosłownie chyba faworyt nasz.
1: Najlepszy, najciekawszy i jedyny w swoim rodzaju, Roman Kinofil.
0: Roman Kinofil. Bohater, który jest po prostu takim wielbicielem filmów i nie lubi braindance'ów, tego jak obecnie te filmy w tym świecie cyberpunka zanikły. On chce stworzyć prawdziwy film dokumentalny, więc on będzie nagrywał wszystko i on będzie po prostu dążył do pokazania światu swoich umiejętności.
1: Jestem bardzo ciekawa, czy wspomną w samym serialu, w samym anime jakieś tytuły, jakieś przykłady starych filmów, które on uwielbia, bo myślę, że możemy się nieźle zaskoczyć doborem.
0: Myślę, że tak. No ja osobiście czekam, no tu już w zwiastunie mieliśmy dosyć dobrą nutę, ale ja czekam na to, co dalej nam pokażą tutaj podwykonawcy, no bo no przede wszystkim dostaniemy znowu no Trigger, pewno odwalił świetną robotę, jeśli chodzi o animację, no już to widzimy. Te inspiracje, czy to właśnie Ghost in the Shell tutaj widoczne jeszcze mocniej. No szykuje się przede wszystkim audiowizualna uczta, myślę, że wyciskacz łez także. No bo o to chodzi, żeby było, żeby się działo. No i warto też wspomnieć, że dla tych, co już nie mogą się doczekać tej jesieni premiery Cyberpunk Edgerunners 2, no to no, mamy teraz obecnie na dosyć dużej promocji Cyberpunka 2077 na Steamie z okazji letniej wyprzedaży na Steamie i między innymi pobił on już od 2 lat rekord graczy, znaczy no nie ten całkowity rekord, ale od 2 lat ma najwyższy po prostu, więc tam przeszło chyba 80 tysięcy graczy, więc...
1: Wygląda na to, że są już tacy, którzy stwierdzili, że to jest niepowtarzalna okazja, żeby po prostu nadrobić sobie Cyberpunka przed premierą Edgerunners 2.
0: Tak, więc jeśli też jeszcze nie macie tego za sobą, albo macie ochotę wrócić do tego Night City, no to idealny moment, żeby sobie albo zakupić, albo wrócić i potem jeszcze jesienią wrócić do tego miasta, no bo to miasto nigdy nie śpi, a my chcemy z nim zostać jak najdłużej, więc teraz na antenie I really want to stay at your house.

0: Oj, ta nuta się nigdy nie nudzi, no i chyba zawsze przywołuje te smutne wspomnienia, ale no po to można sobie odświeżyć żurnal, żeby wiedzieć, o czym mówię, dla tych, co nie wiedzą, bo warto, jak mówiliśmy, premiera w jesienią, jeszcze nie wiem kiedy dokładnie na Netflixie, Edgerunners 2. No i teraz wracamy do największej premiery tego roku, no bo no nie bójmy się powiedzieć, no teraz o GTA 6 po prostu trzeba mówić, no jak chcemy być na czasie, to trzeba mówić, bo jednak największa produkcja ostatnich lat, chociaż ostatnio mówi się o nią bardzo negatywnym świetle i to już nie tylko chodzi o to, że praktycznie nam pewno zabili branżę pudełkową, jeśli chodzi o wydania fizyczne gier, ale też o to, jak traktują po prostu swoich klientów.
1: Tak, szczególnie dużo kontrowersji wywołały ceny tej gry, ponieważ ruszyła przedsprzedaż, a w związku z tym udało nam się poznać ceny zarówno wersji podstawowej, jak i wersji deluxe. No i te ceny, niezależnie od tego, czy patrzymy na dolary, czy złotówki, powalają.
0: Powalają. Mówimy tutaj o kwocie 349 zł za wersję podstawową, tą taką zwykłą, standardową i 429 zł za wersję Ultimate Edition. I tu warto dodać, że ta wersja Ultimate Edition posiada rzeczy, które według mnie, i myślę, że nie też się ze mną tutaj zgodzisz, powinny być po prostu w wersji standardowej i to jest po prostu totalna hamuwa, za przeproszeniem, tak powiem, żeby dawać takie rzeczy w prawie 100 zł droższej edycji.
1: No tak, ponieważ w tej wersji Ultimate znajdują się całe misje, które powinny prawdopodobnie znaleźć się w wersji podstawowej, ale zostały z niej okrojone. Znajdują się dodatkowe sklepy, możliwości kustomizacji broni, tak? To są rzeczy, które mam wrażenie nie były tworzone jako fajny dodatek do gry, ale zostały po prostu z tej wersji uznanej za, w cudzysłowie, podstawową, a zostały po prostu odjęte.
0: Są odjęte. No mówimy tutaj też przede wszystkim o sklepach, o fryzurach, no o tym, żebyśmy mogli tworzyć tę rozgrywkę trochę pod siebie. No ja mogę powiedzieć z takiego personalnego podwórka, no że gram sobie teraz, nie wiem, w nowego Batmana, tego w tej wersji Lego, tego z maja. No i tam mogę sobie w pewnym momencie za tam zbierane rzeczy w grze, tak, za zbierane klocki, kupować po prostu nowe stroje, czy zbierać je po prostu w trakcie rozgrywki i tak sobie customizować swoje doświadczenie. No tutaj Rockstar mówi, no spoko, tych fryzur nie dostaniesz, tych tatuaży, które są w ogóle w współpracy z kolektywem artystycznym. Nie dostaniesz, bo one są płatne dodatkowo dla mnie w ogóle. Tatuaże tworzone we współpracy z kolektywem artystycznym nie będą dostępne w standardowej edycji, tylko musisz zapłacić 100 zł więcej, żeby je zobaczyć w grze, na tych postaciach. No to jest tragedia. Mówimy też o tym, że tych gier się nie będzie dało kupić u mnie wersji tańszej niż są, no bo wypuszczają je tylko na PlayStation i na Xboxa, gdzie masz po jednym sklepie i nic więcej. Więc nie możesz też tej gry odsprzedać, bo uwaga, GTA 6 nie wychodzi na płytach, wychodzi tylko w kodach.
1: Wychodzi oczywiście w pudełku, ale w pudełku będzie można znaleźć tylko i wyłącznie kod. No i to tyle, ale można kupić plastik.
0: Można kupić plastik, który sobie postawisz na półce i tyle, ale jak kupisz standardową edycję, to nie, tam sobie możesz umieścić ten ładny wzór, który będzie płatny 100 zł dalej. Jest to zdecydowanie bardzo kontrowersyjna decyzja i no Rockstar tylko pokazuje, że no możemy sobie to zrobić, no bo ta gra i tak się sprzeda i ludzie i tak się na to rzucą, bo nie ma innej opcji, żeby się nie rzucili, więc...
1: No, trzeba zwrócić uwagę na to, że Rockstar ma świadomość, że nie musi szanować swoich fanów. Nie musi zapewniać swoim fanom jak najlepszego doświadczenia. Nie musisz sprawiać, żeby to doświadczenie było dostępne dla fanów. A ponieważ Rockstar wie, że fani tę grę i tak kupią i będą bronić decyzji Rockstara, co by się nie działo. I to wpływa w tym momencie bardzo negatywnie na cały rynek gier. Ponieważ to Rockstar w tym momencie, czy tego chcemy, czy nie, ustala standardy, takie jak chociażby cena.
0: Tak, no tutaj ja się osobiście trochę bałam, że polecą z ceną jeszcze wyższą, no i to nadal są bardzo wysokie ceny, ale sądziłam, że podstawowa wersja będzie za 400 zł, więc tu przynajmniej mnie zaskoczyli pozytywnie, że nie poszli o te 10 dolarów więcej, które było, jakby nie patrzeć, teraz spekulowane. No ale obecnie Rockstar też zmaga się z problemem, jeśli chodzi o samą Take-Two i dużą korporację, czyli to, że jest pewien związek, który istnieje wewnątrz tej firmy, nazywa się IWGB Game Workers, jest to związek zawodowy, tylko nie jest on jeszcze oficjalnie uznany. No i tutaj twórcy, między innymi GTA 6, domagają się o oficjalne zatwierdzenie tego związku, żeby mogli otrzymać prawa, które będą ich chronić przed na przykład nadmiernymi nadgodzinami, o których się często mówiło, czy to w przypadku tworzenia GTA 6, czy innych produkcji Rockstara, czyli to, że ludzie po prostu crunchują i te gry są tworzone w dosyć mało humanistycznych warunkach, ale no, w tej chwili muszą poczekać na to, czy Rockstar się w ogóle zgodzi na uznanie tego związku. No, podejrzewam, że decyzja może być raczej negatywna, ale no
1: przed
0: to tylko...
1: premierą GTA 6 na pewno się nie zgodzą. Po premierze GTA 6 prawdopodobnie też nie, ale przynajmniej do tego czasu związkowcy będą mogli żyć w nadziei.
0: Tak, no tutaj warto powiedzieć, że sam związek przyczynił się między innymi do wywalczenia podwyżek wynagrodzeń w pierwszej historii firmy, czy dodatkowych świadczeń finansowych za pracę w okresach wzmożonych nadgodzin, więc widać, że oni działają prężnie, no i chcą przede wszystkim, żeby to też działało dobrze, no bo no skąd się te żarty wzięły, że ten pracownik Rockstara siedzący nad włosami, nie wiem, Jamie, ten Lucy w nowym GTA 6, który musiał siedzieć po godzinach, swoją rodzinę widział ostatni raz na święta.
1: O ile widział na święta.
0: O ile widział na święta, więc zobaczymy, jak się dalej ta epopeja GTA 6 potoczy, no bo jest potężna, dużo się wokół dzieje, no i będziemy o tym tutaj tylko słyszeć coraz więcej, no do listopada jeszcze trochę czasu, ale...
1: I im bliżej listopada, tym tych newsów będzie więcej.
0: Tak, więc zdecydowanie musimy jeszcze poczekać, no dla tych, co chcą, można już tą grę preorderować, ale ja osobiście wam powiem, można poczekać, akurat tych gier cyfrowej edycji wam raczej nie zabraknie.

0: Nie, tutaj nam zagrało Lumière z Clair Obscur, Trenty Trend, nie wiem, jak jest 33 po francusku, przepraszam was.
1: Ja już nie pamiętam.
0: No ja niestety nie uczyłam francuskiego, uczyłam się tylko przy okazji Clair Obscur, no wiadomo, wtedy każdy się uczy, każdy znał francuski, tak?
1: Francuskie przekleństwa mamy wszyscy w małym paluszku.
0: Tak, no więc zdecydowanie można powiedzieć, że jesteśmy wręcz ekspertami. No tu mamy dla was jeszcze takie ostatnie newsiki, małe, mniejsze, takie wybrane specjalnie dla was, między innymi to, że słuchajcie, że możecie doświadczyć na własnej skórze Odysei w Robloxie.
1: Odysei Nolana.
0: Odysei Nolana, tak właśnie, bo to tak oficjalnie filmowo.
1: Tak, ale jest to oficjalna współpraca Nolana z Robloxem. Jest to produkcja 18+, przeznaczona dla dorosłych użytkowników Robloxa, czyli prawdopodobnie dla plus minus 3 osób. No i w tym doświadczeniu będziemy mogli odtworzyć drogę Odyseusza do domu.
0: Tak, jak tutaj twórcy samej gry zapowiadają, że każda wyprawa zaoferuje nowy ocean, sugeruje obecność elementów tutaj generowanych proceduralnie, czy zmieniające się dynamiczne środowisko, ale no mamy, będą sztormy, będą potężne wiry wodne, będą walki z cyklopami, będą zmagania z syrenami. No.
1: Piękne kwadratowe potwory.
0: Piękne kwadratowe potwory. No, przyznaję, zachęcili. No słuchajcie, no do Odysei już naprawdę niewiele, bo 17 lipca będzie mieć premierę ten film. Myślę, że bardzo wyczekiwamy ten film Nolana, no świetna obsada tutaj, czy to Zendaya, czy to Tom Holland, ostatnio też na salonach znani, więc, no czy to sam przecież Matt Damon w głównej roli, dlatego jeśli ktoś nie może się już doczekać, to chyba warto odpalić Robloxa i spróbować swoich sił w walce z cyklopem, nie wiem jak to nie je.
1: A jeśli ktoś potrzebuje podbudować sobie hype, no to również doskonała okazja, żeby odpalić Robloxa. A przypomnieć sobie fabułę wielkiej epopei.
0: No co
1: i iść do kina.
0: No co mogę powiedzieć? No Homer pewno nie myślał kiedyś, że Odyseja będzie w Robloxie.
1: Myślę, że nie. Myślę, że mógł tego nie przewidzieć.
0: Mógł tego nie przewidzieć, więc zobaczcie, do czego tutaj zaszliśmy. No ale masz też jakieś specjalne oświadczenia.
1: Odnośnie Robloxa i Odysei, czy ogólnie?
0: Ogólnie. Już zostawmy Odyseję w przeszłości i w przyszłości dla tych, co będą w kinie. I przejdźmy.
1: Tak, jeśli chcemy wrócić na chwilę do współczesności, to Variety podało, że Netflix zaczyna pracę nad live action adaptacją Persony. Prawdopodobnie Persony 5 i co ciekawe, osobą odpowiedzialną za tę adaptację będzie ten sam reżyser, który jest odpowiedzialny za ten słynny odcinek 911 z deszczem meteorytów.
0: O kurde, dobra, zapowiadam się, po prostu hitowa produkcja, no, live action Netflixa na pełnej skali. Nie wiem, dlaczego nie poszli jak genre z anime, to aż się prosi.
1: Ale mam nadzieję, że meteoryty nadal będą.
0: Ale mam nadzieję, że meteoryty nadal będą. No, Persona zdecydowanie przyciągnie do siebie bardzo dużą publiczność i no, długo trzeba było czekać na jakieś takie live action, patrząc na to, że ostatnio One Piece im dosyć wyszedł, więc ten japoński materiał źródłowy zdecydowanie, no, dużo mieli już tych live action wersji różnych anime, czy to manga i tak dalej, więc pora też na jakąś grę.
1: A Persona wydaje się być dobrym wyborem, biorąc pod uwagę, że nie dość, że dostaje w najbliższym czasie remake 4, a to dostała też zapowiedź nowej odsłony. Dostaliśmy zapowiedź Persony 6, więc to jest świetny moment, żeby podbudować hype i dorzucić coś jeszcze. No i tym razem tym coś jeszcze okazuje się być serial na Netflixie.
0: Tak, no więc jest na co czekać. Ja wam jeszcze mogę dać z takich adaptacji gier, że tutaj twórca Zack Cregger filmu Resident Evil, który będzie miał premierę pod koniec tego roku, mówi, że główny bohater będzie totalnym idiotą, więc ja już się nie mogę doczekać i liczę na to, że...
1: Prawie jak ja grając w Residenta.
0: No, więc liczę na to, że będzie super oddane to, jak wszyscy gramy w te gry i no te adaptacje, wiadomo, to jest zawsze 50-50, może wyjść, może nie wyjść. No, wiemy, że raczej Adrenaline powinno wyjść, raczej nie powinien nas tutaj zaskoczyć negatywnie, co dalej, no to przyszłość pokaże. No i też przyszłość pokaże, co dalej z Meteor Exe wakacyjnym, bo to jest na dzisiaj już ostatnie, co mieliśmy dla was przygotowane, ale spokojnie, jeszcze przez wakacje będziemy dla was nadawać, jeszcze nie wiem kiedy, ale postaramy się pojawiać tutaj na tych audycjach co środę, co o 18, żeby wam ten garść świeżych newsów z giereczkowa, czy może coś innego wam zaproponować, no bo gry nie śpią, gry cały czas działają.
1: Zawsze będzie o czym mówić.
0: Zawsze będzie o czym mówić, więc za dzisiaj dziękuję wam. I Alicja Rychlewicz, byliśmy z wami tutaj pogadać, porozmawiać i liczymy na to, że zostaniecie z nami w Radiu Meteor, bo to zawsze świetne przeżycie i świetne doświadczenie.
2: Review. Meteor Exe.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby 2 utalentowanych ludzi się kłóciło.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
1: Magazyn muzyczny.
2: Godzina 20 na naszych zegarach, a w naszym kalendarzu 1 lipca, więc z tej okazji na powitanie na naszej antenie Sky, Playboi Carti.

trzeba przyznać, że zawsze Sky na pierwszy dzień miesiąca wjeżdża wyjątkowo sławne Wake Up is the first of the month. Wraz z początkiem lipca przeszliśmy również magiczną barierę połowy roku, to tym bardziej myślę, że naprawdę jest to wskazany numer. Witam was, ja, Mikołaj Plewa, za mikrofonu, ale również dzisiaj wyjątkowo za stołu realizatorskiego. Jeżeli będą jakieś pomyłki, to wybaczcie, jest to mój debiut audycji solo. No i co? Dzisiejsza audycja to nie jest standardowy soundcheck, a bardziej moje osobiste co słychać. Będą świeże premiery, będą numery, które zostały wydane jakiś czas temu, będą też takie produkcje, które moi koledzy nazywają pod ziemią Majkiego, będą takie nazwiska, których nigdy nie słyszeliście i bardzo mnie to cieszy, bo chcę wam to wszystko pokazać. Ale zaczniemy od kogoś, kto jest znany, szczególnie słuchaczom Bass from Space. Zaczniemy od miłego ATZ i jego premiery Kombosy.

za nami kombosy miłego ATZ, które zapowiadają przez niego wyprodukowaną płytę ATZ Core, która składa się z czterech wydań. Pierwsze z nich to jest epka ATZ Core Overdrive, którą usłyszeliśmy, którą dostaliśmy 11 czerwca. 7 utworów, gdzie na produkcji pojawiają się znane już dosyć w środowisku basowym ksywki, jeśli chodzi o produkcję I Hate You Paro, Hollow, Henio, Kasper Cempa, TVB i alterego samego miłego ATZ, czyli Misza GPC. Tak jak już mówiłem, Overdrive to pierwsza z czterech części ATZ Core, czyli projektu, na którym nasz wspomniany artysta chce pokazać swoją wszechstronność i ten core, gatunki, inspiracje, które od lat go kształtują. Epka uchyla nam rąbka tajemnicy i przedstawia mocną drum and bassową, half-stepowo-trapową część ATZ-a, a całe ATZ Core to jest osobiście dla mnie bardzo wyczekiwany album, myślę, że jedno z najbardziej wyczekiwanych wydawnictw tego roku. Byłem jakiś czas temu na imprezce ATZ Sound, pozdro dla Eryka WikiWiki i dla wszystkich ziomali, których tam spotkałem, bo to jest naprawdę wyjątkowe przedsięwzięcie. ATZ Sound odwiedzi festiwal Audio River w Łodzi, a także w poznańskiej Tamie na wydarzeniu Sexy Dancing 28 sierpnia, także serdecznie zapraszam do interesowania się tą sprawą. Pozostaniemy w klimacie muzyki elektronicznej i teraz przed nami utrzymany w klimacie UK Speed Garage'u Part 2 of the Journey, jak to pisze DJ Bleak, czyli autor bitu do piosenki Bliska, którą usłyszymy za moment. Czy Journey, może tak nazywa się projekt, który to zapowiada? Nie wiem, niestety nie udało mi się do tego dotrzeć, ale posłuchajmy singla Bliska. DJ Bleak, Dominika Płonka, remix Nowik.

Pozostajemy w klimacie UK, tylko tym razem już zostajemy naprawdę na wyspach i posłuchamy sobie dżunglowo-breakowy Vertical od Naya Archives, czyli utwór pochodzący z Emotional Junglist, który w całości na naszych słuchawkach już 17 lipca. A następnie usłyszymy Nidia, czyli produkcja Muramasy z wokalem Led by Her, artystki, której zdecydowanie numerem jeden, jest ona zdecydowanie numerem jeden wśród postaci, które należy obserwować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Nazywana przez The Guardian reprezentantka undergroundowej sceny rapowej w UK, a sama Led by Her opisuje swój styl jako bedroom drill. Myślę, że może to was nieźle zaskoczyć. W tym roku wydała mixtape The Elephant nakładem Island Records i utrzymane w klimacie nieco lo-fi z bardzo ciekawą oprawą wizualną i generalnie niemałym kreatywnym zacięciem. Bardzo polecam sobie sprawdzić chociażby teledysk do Remember, Remember albo Daydreaming Made Me Blue, bo to naprawdę wyjątkowe i ciekawe produkcje. Zaczynam od Vertical, następnie Nidia.

wieści z najnowszej chwili. Miły ATZ zapowiedział kolejny singiel z projektu ATZ Core i będzie to Boost, który sam wyprodukował Miły ATZ, ponieważ widzę tutaj na ficie, że będzie Misza. Także ja się jaram. Mam nadzieję, że fani muzyczki łupanej również nie mogą się doczekać. I powiem sobie dalej o tym, czym są etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Jest to najnowsze wydawnictwo Jimka, składające się z 16 utworów. Nigdy nie zależało mi na podążaniu za trendami czy tworzeniu muzyki według określonego wzoru. Ten album jest raczej odpowiedzią na pytanie, co w hip-hopie wciąż mnie fascynuje i czego jeszcze jestem w nim ciekaw. Są tu utwory mocno osadzone w klasyce gatunku, są też bardzo spokojne momenty, ale nie brakuje również zupełnie nieoczywistych, które poszły własną drogą. Nie próbuję niczego na siłę redefiniować, po prostu pozwalam muzyce prowadzić mnie tam, gdzie chcę. Taka różnorodność i łączenie pozornie odległych światów to już chyba mój znak rozpoznawczy. Tak o albumie Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów mówi sam Jimek. Generalnie każda z etiud została przygotowana z innym artystą, a pośród nich jest Eldo, OSTR, PZ, BDS 2115, Soku, Focus z Rahimem, Oscar 83 z Problemu, Molesta, Abradab, Wzgórze Japa 3, Kosma, Król, z którym Jimek już wcześniej współpracował, a usłyszymy etiudę numer 7 z Łoną już teraz na antenie Radia Meteor. Zapraszam.

kjes. Je ti juda sentimentalna, čoveku? O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczył by człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans. Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięci.

parę zwrotek, czekaj kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia, nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na non-dobr dasz ten wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na

0: Spadać do lustra, zobacz, kto wyglądasz. Na świecie jest 4 miliardy kobiet. Same się będą chłopie pchały do mieszkania, nie? Same będą wchodziły. Ty będziesz po prostu siedział, oglądał serial, jadł chipsy, a tu dzwonek do drzwi cały czas. Bim bom, bim bom, bim bom.
1: Jak układałem playlistę, to nie zakładałem, że przejście z gwizdaniem mi się tutaj wydarzy, ale cieszę się, że ono zaszło. Usłyszeliśmy, tak już jest, Staś Kropka i Conor to duet raper-producent, który jest dla mnie całkiem wyjątkową sprawą na polskiej scenie rapowej. Panowie tworzą muzykę bardzo lekką, ale jednak poruszającą takie dosyć poważne tematy, tematy też przeżywania po prostu młodości jako takiej. Obserwuję karierę Stasia już od jakiegoś czasu i fajnie widać, jak to się rozwija. Na utworze Jak już jest był gościnnie świtała, a sam Staś na Insta pisze po wydaniu tego numeru tak. Mega fajnie, że to już wychodzi. Męczyliśmy to chyba z rok na różnych koncertach i zawsze było pięknie. To kolejny singielek, który zbliża nas, nasz wiecznie zapowiadany album, ale tak for real, to już bardzo niedługo. W przyszłych miesiącach będą fajne rzeczy. No i co tu mogę dodać? Ja osobiście czekam. Słyszałem Stasia na poprzedniej edycji 3R i bardzo mu kibicuję. Kwiatki, chyba się tak nazywa jeszcze jeden jego numer. To bardzo serdecznie polecam. A jeżeli mówimy o zawodnikach, którym kibicuję, to od dawna śledzę karierę Franklina. I przed nami teraz najnowszy singiel, gdzie jest Frank Ocean, który pochodzi z albumu Zdanie bez kropki, który mamy usłyszeć już jesienią.

czekajcie na nowości od Franklina, sprawdzajcie sobie na jego Instagramie bardzo ładne zapowiedzi różnych singli i chociażby trasy, która również jesienią niestety omija ona Poznań, ale Radio Meteor dociera wszędzie, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. I co? Wracamy na wyspy, ale wracamy tym razem, może nie wracamy, przechodzimy do części bardziej rapowanej, gdzie coraz szerzej i częściej słyszymy zawodników, którzy w swojej świeżości przede wszystkim objawiają się użytkiem jazzowych sampli i delikatnej nawijki. Zaczniemy od Poziego, który słychać, że jest inspirowany nieco Loele Carnerem, jak sam przyznaje, również Bruno Marsem czy Jamiroquai. Występował wiosną w Warszawie, gdy był w trasie z Kiloenem, także jest to już zawodnik, który jest tam gdzieś rozpoznawalny, ale nadal myślę, że będzie i tylko rósł. Jest gość, który swoją ścieżką wytycza przez taką osobistą, surową, ale i uniwersalną nawijkę, pełną szczerości, oryginalności i właśnie wcześniej wspomnianego mieszania gatunków. Przed nami singiel Levels, produkowany przez T.O., i z gościnną zwrotką Siminga, gościa, który też zdecydowanie świetnie się odnajduje na jazzowych samplach. Levels.

0: wzmocnienia na środku obrony są potrzebne w Radomiaku. Nie jestem przekonany, czy akurat Filip Koperski jest rozwiązaniem ich problemów, ale no też dajmy mu czas na spokojnie. No i kolejną protką, jeśli chodzi o potencjalnych nowych piłkarzy Radomiaka Radom, jest Ronaldo Lumungu. To jest reprezentant kraju i to jest reprezentant Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
1: To jest obok Republiki Zielonego Przylądka, oni grają dobrze na mundialu.
0: Tak, tak, no ale to jest zawodnik, który grał w Vitorii Guimaraes, potem no to... zajczył Pacos de Ferreira w drugiej lidze portugalskiej i był trzecim najlepszym skrzydłowym w tej lidze pod względem przyspieszeń, więc pasowuje się pod profil skrzydłowego, jaki może Radomiak Radom poszukiwać. 14 w lidze pod względem kontaktów z piłką w polu karnym i 17 pod względem liczby driblingów. No i Lumungu przede wszystkim zaimponował względami motorycznymi i jak najbardziej to jest zrozumiałe, gdyż no dobrze wiemy, że ci skrzydłowi Radomiaka są, muszą być przede wszystkim szybcy, bo to jest klub nastawiony na granie z kontr już od dłuższego czasu.
2: Ale podoba mi się, bo wiem, że SofaScore to nie jest najlepsze źródło wiedzy piłkarskiej pod względem takim umiejętności piłkarzy, ale są mocne i słabe strony. I mocne są takie wysoki pressing, szybkość, słabe strony panowanie nad piłką podania. No panowanie nad piłką by się przydało, ale wierzę, że SofaScore po prostu popełnił tutaj błąd i dobrze panuje nad piłką.
3: Ale będzie biegał dobrze.
2: Słucham?
3: Będzie dobrze biegał.
2: Na pewno będzie dobrze biegał.
1: Ja bym chciał powiedzieć, bardzo mi się podoba, że jest jako na Transfermarkcie, tutaj patrzę, jest Josh Wilson Esbrand, on tam zagrał chyba z dwa mecze.
2: A, tak, tak. Banku.
1: I tutaj jest, że...
4: Klub pozyskujący
1: Manchester City.
2: 10 milionów euro.
4: João Pedro jednak nie Real Madryt, a z Radomiaka do Guangzhou.
2: Ale dalej uważam, że Ancelotti powinien go powołać, tak szczerze, tego Pedro, nie?
0: Maurides odejdzie z Radomiaka.
2: Kto?
0: Maurides.
2: Oje,
4: nasz news?
0: Nie, ale możemy przywłaszczyć.
1: Powiedzmy, że... A to byłaby strata akurat dużo, bo jakieś tam bramki strzela.
0: Tak, znaczy to zależy tego, kogo ma Radomiak w zanadrzu, bo też no da się znaleźć lepszego napastnika niż Maurides i młodszego i takiego, który ma mniej ociążałe ruchy, ale no to będzie mocno zależało po prostu od dalszych poczynian Radomiaka Radom na rynku transferowym, ale też znając ten klub, to jestem skłonny uwierzyć w to, że któryś z tych zawodników, który przedstawiał chwilę temu Roch, realnie odpali w tej ekstraklasie.
2: Manu na pewno odpali.
0: I będziemy musieli znowu przepraszać Radomiaka.
2: Ale ja po prostu to mówiłem z czystą radością, bo ja wiem, że któryś z nich odpali, to pewnie będzie właśnie Manu albo Ronaldo, nie pamiętam z tego nazwiska, nie chcę...
0: Lumungo.
2: Tylko po prostu Radomiak zawsze daje szczęście, bo oni nie wiem skąd biorą tych piłkarzy, ale ja już nie będę mówił, że Radomiak
0: spadnie.
2: Portugalia
0: i były kolonie.
2: Słucham?
0: Portugalia i były kolonie Portugalii.
2: No, generalnie
0: i
2: tak.
0: I Brazylia.
1: Znaczy wiadomo, też była, tak. Była kolonia, ale...
3: Warto wspomnieć.
1: Nie myśli. To może jakaś inna teraz drużyna.
3: A jeszcze chciałem zapytać, bo tak mówicie, kto odpali, a czemu według was Fernand Guerre nie odpali?
1: Nie wiem.
2: Nie, no też może odpali.
1: Może odpali.
2: Każdy, nawet Karasek może odpalić.
4: Jak ma prawo jazdy, powinien odpalić.
3: Tak, to prawda. A co do Karaska, to ja myślę po prostu, że Karasek poszedł przez to do Radomiaka, że to w sumie motor każdego oddaje, to aż wstyd nie brać zawodników z motoru.
1: Nawet
3: plotki, że Chelsea chciała zawodnika z motoru, no to nie był jaki klub.
1: No dokładnie, ale jak już mówimy o motorze, to przejdźmy do motoru. Ciekawostka jest taka, że niedawno zrobili transfer do motoru, a nie z. To jest niespodzianka w ich przypadku. Mianowicie przyszedł Mihai Popal i to jest rumuński bramkarz z Cluj. Czyli z dosyć znanego klubu.
0: Cluj jest dobre.
1: To jest dobry klub całkiem. Chciałbym jeszcze jakieś statystyki znaleźć, ale no trochę mam to problem z internetem.
4: Ale szkoda na pewno będzie motoru, bo trochę się rozebrała ta ekipa, którą co tydzień zasiadaliśmy jak do telenoweli, no bo opuścił klub Bartosz Wolski, Iwan Drgić, Michał Król, Filip Wójcik między innymi, z takich zawodników,
2: Serhi Samper.
4: No właśnie chciałem na baczność wymienić, no to między innymi Serhi Samper, ale również znany z ekstraklasowych boisk, na przykład Renat Dadaszow, czy znany jako syn trenera, albo raczej brat, czyli Paweł Stolarski.
0: Duże straty motoru.
4: To jest czwarty rozbiór Polski.
0: Myślę, że...
1: No,

0: powiedzieć, że w tym przypadku na własne życzenie, ale Rozbiór też trochę był na własne życzenie.
1: Więc poniekąd tak.
0: No myślę, że polityka przedłużania kontraktów leży i kwiczy w Motorze Lublin i być może fajnie się słucha prezesa Jakubasa, który próbuje nam tłumaczyć rzeczywistość, się uważa za osobę, która no najlepiej się zna na piłce nożnej, ale gdy przychodzi co do czego, no to się pojawiają problemy tak naprawdę i no też ta kadra Motoru Lublin w poprzednim sezonie wydaje mi się, że nie była aż tak jakościowa jak ta kadra z pierwszego sezonu Motoru w Ekstraklasie, albo była porównywalna, a ten klub ma progresować i to ten poprzedni sezon też był tak naprawdę takim znakiem zapytania, czy na pewno Jakubas panuje nad tym, co się w Motorze Lublin dzieje, czy na pewno ma plan, czy po prostu ma ambicje, które nie są podparte tak naprawdę żadnymi argumentami.
2: No, zatrudnienie Mariusza Misiury jest trochę wymowne, że jakby Motor chciał walczyć o utrzymanie, w sensie Mariusz Misiura to jest, generalnie już pokazał, że dobry trener, który wie, czego drużyna potrzebuje, bo z Wisły Płock wycisnął jak najwięcej i to trochę wygląda na ruch, gdzie Jakubas wie, że Motor będzie miał problemy w tym sezonie i Mariusz Misiura uratuje swoją piłką taką, która jest efektywna, ale nie efektowna. To tak no, trochę to co, wygląda to, z mojej perspektywy, bo Stolarski chciał grać jednak futbol ciekawszy, na pracy nie ma.
1: To co, to on go zatrudnił, bo wie, że co, że Motor, że trzeba się zwiec z Motoru, czy co?
2: Nie, uważam, że Mariusz Misiura po prostu będzie grał trochę inny futbol niż Stolarski i miałby większą szansę, żeby się utrzymać.
1: Mi po prostu chodzi o to, czy celem Motoru jest utrzymanie, czy progresowanie, bo to się ze sobą nie łączy.
2: No to mi wygląda w tym momencie na utrzymanie.
1: No ja bym chciał tylko wspomnieć to, że mi się bardzo podoba, że u Tomasza Świąkawy, który, no jak wiemy, robi te wywiady, był niejaki Bogusław Leśniodorski, który powiedział, że właśnie trener Stolarski powinien zostać zwolniony z Motoru, po czym kilka dni później zostaje zwolniony z Motoru. Wielki wizjoner, jak widać. Ma nadal wpływ chyba na Motor, tak jak wcześniej.
0: Muszą się lubić panowie bardzo.
3: Jak jesteśmy przy Motorze, wielkim kibicem Motoru jest Waldemar Dobrogoszcz, ale również jest kibicem Widzewa, więc ja bym chciał porozmawiać chwilę o tym, że w Widzewie, jeśli chodzi o pieniądze, to tam skarbonka bez dna. Tak mi się wydaje.
0: Tak, czy widzę
3: pytanie, zarzucę od początku. Mhm. Czy największym transferem, nieważne jaki piłkarz przyjdzie, i tak nie będzie Łukasz Masłowski Widzewa?
0: Bardzo możliwe. Mi się wydaje, że Widzew to, co dobrze zrobił w tym momencie, to jest to, że zabrał się za ten pion sportowy, bo to było źródło wielu problemów i wielu nieporozumień transferowych, których no, było mnóstwo na przestrzeni poprzedniego sezonu i tam było dużo, dużo wymian. Prezes Dobrzycki mówił w wywiadach, że nie chce rewolucji, ale i że nie będzie rewolucji, ale mamy chyba różne też definicje rewolucji, jak wymienił cały pion sportowy i podejrzewam, że paru zawodników Widzewa też przyjdzie.
2: Na razie jeden,
0: więc tak powoli, ale ten pion sportowy się zmienił i też chyba trzeba dać czas panu Masłowskiemu i reszcie tej ekipy na działanie.
2: Znaczy też Widzew ma ogólnie, moim zdaniem, dobrych piłkarzy na papierze, więc może chodziło tutaj właścicielowi o kadrę po prostu, rewolucję kadrową, tak to może odebrał. Ten Karol Świderski to wydaje mi się, że może być flop niezły, bo strzelił 5 bramek w Lidze Greckiej i nie grał tam wcale jakoś aż tak dużo, a Liga Grecka w tym momencie chyba nie jest jakoś bardzo ponad Ekstraklasę. Już nie oglądam Ligi Greckiej, ale tak po prostu...
3: A kiedyś oglądamy?
2: tak chłopski rozum po prostu, ale...
3: Album obejrzał jakiś Panathinaikos z Olympiakosa.
2: No ale więc zobaczymy do tego Świderskiego, ale możliwe, że faktycznie tej rewolucji kadrowej nie będzie, bo mam wrażenie, że da się z tego, co już tam jest, zbudować fajną ekipę.
3: Wykupienie transferem definitywnym Samuela Akere na pewno też pomoże na skrzydle i Pape Meysa Ba, to nie jest ten Demba Ba, co był taki dobry kiedyś. W Chelsea, ale to też jest środkowy napastnik, który przychodzi z...
1: To znaczy on już był wcześniej, wiesz?
3: Zimowy transfer,
1: tylko on był w wyporze, nawet nie zimowy, to jest lepszy zeszłego roku.
4: On przyszedł latem, ale proszę na wypowiedzenie zimą. Tak,
2: zagrał 70 minut.
1: Tak samo.
0: To można uznać za nowy transfer w sumie. Nie widzieliśmy go zbyt często w ostatnim sezonie.
1: Wydaje mi się, że też Widzew nie ma co robić transferów aktualnie, bo ma piłkarzy.
4: Czekam na napad Akere, Bukari i Ba. To by było coś.
2: No czekamy.
1: Czarne pełne.
2: Ja chciałbym jeszcze jedną drużynę tutaj wyróżnić. Piast Gliwice też robi fajne ruchy.
3: Fajne.
2: Przyszedł bramkarz z drugiej ligi portugalskiej, nazywa się Domen Grill.
1: I zrobili zapowiedź, w której oglądał skoki Domena Pewca.
2: Tak, tak. Tak.
4: Myślałem, że Grilla robił.
2: Nie. Ale akurat przyszedł w takim momencie, że pewnie akurat dużo Polaków robiło Grilla. Jest ze Słowenii, także wszystko pasuje. I też przyszedł chociażby Jakub Łabojko. No ale to, że Motor sprzedaje zawodników, to wiemy. Także
5: to jest sprzedaje, tylko oddaje.
2: No to prawda, po prostu oddaje
1: za darmo. Ale odszedł chociażby tak ważny piłkarz jak Grzegorz Tomasiewicz i Michał Chrapek. To bardzo ważne.
2: No i Dziczek, ale to już wiemy
1: Dziczek,
2: od pół roku.
1: No Piast raczej
2: to
1: no
2: jest kolejny sezon, gdzie Piast i Radomiak Piast i Radomiak wyglądają na spadkowiczów na 100%. Szczególnie, że mamy na papierze mocnych beniaminków, tak jak nigdy tak naprawdę, mam wrażenie. Na takim papierze kadrowym, finansowym, organizacyjnym mam wrażenie, że Wieczysta, Wisła i no Śląsk trochę się aż tak nie wpisuje, no ale to nie jest Puszcza Niepołomice, czy kto był taki w poprzednim sezonie takim ananasem? No,
5: Termalika.
3: Termalika, klub Jojo.
2: Tak jest, no to nie ma takiego klubu, więc to są najmocniejsi beniaminkowie, więc znowu wygląda to, że Piast i Radomiak muszą spaść z tej ligi. Czy tak będzie, to się dowiemy, bo pewnie nie.
1: Wspomniany Grzegorz Tomasiewicz właśnie do Śląska poszedł.
5: I to jest dobry transfer.
2: To jest bardzo dobry transfer.
1: I przyszedł też Malali Dembele, też wspomniany wcześniej, on przyszedł z Sivasspor'u. To jest jakiś klub w Turcji.
2: No tak brzmi. Tak. Spor na końcu.
1: Tak, no jak jest spor, to
4: jeszcze Karol Niemczycki wraca do Polski.
5: Z Izraela.
4: Tak, jeszcze był w Niemczech w międzyczasie.
5: Oho, ciekawy zestaw krajów.
3: Chyba powroty z Izraela są dość w modzie, no bo Ben Lederman wraca do polskiej piłki.
1: No niektórzy na przykład nie wracają z Izraela, tylko grają z izraelskim klubem, właśnie Legia na przykład.
5: Tak, Legia i Radomiak, tak zgodowo chyba.
1: Tak. Izrael wspólna sprawa.
3: Ben Lederman wzmacnia Szyki Wieczystej Kraków, no która nie powiem, że będzie chłopcem do bicia, ale na pewno te wzmocnienia muszą być konkretniejsze, bo jak na razie no to mamy m.in. Matusa Wojtko, znanego z
4: Lechii. Tam robi?
2: No właśnie, to nie rozumiem.
1: Nie grał pewnie, piłkę.
3: No tam przynajmniej płacą chyba.
2: Tak,
1: Ben Lederman. To poniesie konsekwencje.
3: Ale po raz kolejny, ja generalnie śledzę socjale Wieczyste już od momentu, kiedy się pojawił pan Kwiecień i tam co sezon masz PowerPointa z 50 slajdów zawodników, którzy odchodzą. Ta sytuacja powtarza się w tym roku, no bo z takich najgłośniejszych nazwisk, no to jest Carlitos, Jacek Góralski, Maciej Gajos, Michał Pazdan, którzy nie przedłużyli lub nie dostali oferty przedłużenia umowy z Beniaminkiem z Krakowa.
2: Szkoda, że nie dostali Las Densa w Ekstraklasie. Nie wiem, czy byliby takimi piłkarzami pierwszego składu, możliwe, że nie, ale chociażby na ławkę taki Michał Pazdan, myślę, że to byłby mimo wszystko dobry ruch, ale no Wieczysta to nie wygląda czasami jak klub, tylko jako po prostu no biznesplan, i to nie jest żadna tajemnica.
5: Wieczysta z każdym awansem tak naprawdę zmienia praktycznie całą kadrę, więc no taką mają politykę. Wisła Kraków,
3: nie jest nic nowego.
5: Wisła Kraków ściągnęła Marcela Łubika, wypożyczyła.
2: Fajny ruch, bardzo.
5: Tak, to jest dobry transfer. No i też ściągnęła Maxence Masuinuewe z La Louvre.
2: To jest klub.
1: La Louvier,
5: przepraszam.
2: Mamy naszego. To jest jakiś francuski, bo Wojtek wie, jak się wymawia.
1: Nie, to belgijski.
2: No to okej.
1: No nie, bo Louvre byłby w Francji.
2: Bo ty powiedziesz Louvre, to okej, dobrze.
5: To jest zasadnicze tutaj akurat wszystko. No i też doświadczenie we Francji, w Clermont B, więc to nie jest najbardziej. I jeszcze US Saint Malo. Więc ta Wisła na razie też poza tym Łubikiem to spokojnie bardzo.
3: Mamy linię lotnicze Meteor, trzeba keksowe linie lotnicze zrobić i przerabiać kluby najciekawsze z całego świata.
5: Tak. No myślę, że Radom może nas wiele nauczyć w tym aspekcie.
3: Kiedy rozmawiamy o klubach, to Erasmusie. Jak chcemy rozmawiać w kontekście Radomiaka.
1: A do Wisły przyszedł jeszcze Marcel Łubik, czyli bramkarz, który grał poprzednio w Górniku Zabrze.
4: To samo powiedziałbyś się mówić przed chwilą, ale dziękujemy, że
2: to jest...
3: O Patryku Helebrancie nic nie powiemy?
1: Nie zauważyłem tego.
2: Tak, no Korona Kielce to też jest ciekawy przypadek, bo klub do niedawna miejski tak naprawdę od jakiegoś czasu już z bogatym właścicielem i sprowadza jednego z najlepszych środkowych pomocników w lidze, który mógłby grać w Lidze Mistrzów. Nawet nie, że w Górniku, tylko chociażby w jakiejś, nie wiem, Slavii Praga, albo myślę, że nawet do jakiejś ligi belgijskiej lepszej mógłby pójść na spokojnie. Idzie to Korony Kielce. I tutaj ja widzę tylko jedno wytłumaczenie, czyli pensja, no bo naprawdę Korona musiała nieźle wyłożyć, żeby Patryk Helebrand do nich przyszedł.
5: Może Kielce mu się spodobały.
2: No możliwe, że też był w Górach Świętokrzyskich i stwierdził, że chce mieć blisko, ale no mimo wszystko jeden z bardziej zaskakujących ruchów tego okienka, bo Patryk Helebrand to było moje marzenie. Tak sobie myślałem, fajnie jakby poszedł do Lecha, ale myślę, że to może być nierealne i on idzie do Korony. No to się trochę zdziwiłem, nie?
3: Tam przede wszystkim bardzo duża premia za podpis była na stole, oczywiście też Korona Kielce wpłaciła klauzulę wykupu, więc tam za dużo negocjacji odnośnie kwoty transferu nie było.
2: Tylko 1 700 000 za Helebranda.
3: Gdzie jego wartość rynkowa jest wyceniana na około 3.
2: Jan Leszczyński pójdzie za więcej niż Helebrand.
4: No Lisman przyszedł za więcej.
3: Szkoda było czytać komentarze pod postem Patryka Helebranda i generalnie no nastroje w Kielcach nie są najlepsze, można byłoby powiedzieć. Uważa się go już troszkę za zdrajcę. To przykre.
5: Tak, to przykre.
3: Bo jest to zawodnik, który dużo zrobił dla klubu i mimo tego bardzo trudnego wejścia w meczu z Lechem Poznań, później udowodnił swoją wartość.
5: Jak najbardziej. No myślę, że warto docenić takiego piłkarza i myślę, że dość naturalnym jest to, że człowiek, że piłkarz też jest człowiek, a człowiek naturalnie szuka miejsca, w którym zyska więcej także finansowo i po prostu Patryk Helebrand poszedł w takim kierunku, nie poszedł do Ruchu Chorzów ani Legii Warszawa, wtedy bym bardziej rozumiał to oburzenie, więc tak, przydałoby się też trochę docenić jego wkład, bo naprawdę bardzo pomógł, szczególnie w tym Pucharze Polski, który dla Górnika no mi się wydaje jest takim najważniejszym wydarzeniem w ogóle w ostatnich latach tego klubu.
3: To była trochę klątwa, bo ja dosłownie kilka dni przed transferem odświeżyłem sobie food truck z Patrykiem Helebrandem i mówił, jak bardzo lubi okolice Zabrza, że tam wybudował dom właśnie, żeby mieć blisko do Czech, i się okazało, że jednak przeprowadzka. Mam nadzieję, że nie jest to duży stres i obawa dla jego żony. Tak dalekie zmienienie miejsca zamieszkania.
2: No miejmy nadzieję, że nie. Też, jeżeli chodzi o sam Górnik Zabrze, to na ten moment też mam wrażenie, że trochę spokojnie, chociaż jakieś tam ruchy są. Oczywiście dwa z Ligi Czeskiej, już Ondrej Zmrzly oraz Erik Preko przyszli do Górnika oraz jakiś młody talent z Chorwacji za 900 000, 18-letni skrzydłowy Bruno Durdow, także no i Kasper Urbański, więc Górnik coś tam robi. Chociaż na razie nie wygląda to na takie transfery, jakby Górnik miał takie dobra, spróbujemy tą Ligę Mistrzów, tylko też na spokojnie, a Korona tylko właśnie Patryka Helebranda sprowadziła, ale coś czuję, że nas jeszcze zaskoczy jakimiś takimi niespodziewanymi ruchami ta Korona Kielce i będzie szła po więcej, w końcu zacznie progresować, a nie tylko, że będziemy ją oglądać i sobie powiemy, ładnie gra to Korona, żeby potem grała beznadziejnie, bo im się połamią piłkarze po prostu.
4: Na razie niech kogoś jeszcze jednego oprócz Helebranda sprowadzą, bo no, to nie wygląda zbyt dobrze.
1: No ale odszedł właśnie Paul Vesta do GKS-u no Katowice.
2: No czyli najlepszy, jeden z niewielu w ogóle obrońców Korony.
1: Korony, wydaje mi się.
2: Tak, tak.
1: No i odszedł do GKS-u Katowice, jeszcze tylko szybko powiedzmy już o tym GKS-ie, bo oprócz Westy przyszedł też Bartosz Wolski z Motoru, to jest bardzo, myślę, transfer ciekawy.
2: Nie, GKS-a to naprawdę robi, tak, jak na swoje możliwości, robi świetne ruchy i to już nie teraz, tylko ogólnie od kiedy jest w Ekstraklasie.
1: Maciej Kikol z Widzewa wypożyczony i Gabriel Kobylak, czyli dwóch bramkarzy sprowadził GKS, no bo odszedł Dawid Kudło.
2: Tak jest, także no GKS-a robi jakieś ciekawe ruchy, jak zawsze, mimo że jakichś tych zasobów ogromnych nie mają, także zobaczymy, co jeszcze tam przyszykują. Jeszcze Maciej Rosołek wraca z wypożyczenia. To taka ciekawostka.
3: No właśnie chciałem powiedzieć, że mocne wzmocnienie, ponieważ na transfer Markcie jest powrót z wypożyczenia do Siedlic.
2: A.
3: Więc kolejne wzmocnienie GKS-u Katowice.
2: Okej.
3: Nie no, transfery no. Transfery. Tyle chyba, nie?
5: Tyle. Mi się wydaje, że już co jest powiedziane, jeszcze ważne rzeczy.
2: Wszystkie transfery wymieniliśmy chyba ekstraklasowe.
6: Nie ma Sebastian Kerr w Zagłębiu Lublin.
2: O, tak, to też fajny, to też bardzo fajny, przyjemny ruch, chociaż Zagłębie też tak, nie wiem, czy śpi, czy mi się po prostu aż
4: no,
2: tak...
4: No tam masz kilku zawodników, Alamrowicz, przyszedł ten też Łyczko z Stali Rzeszów.
5: Idealnie na dziesiąte miejsce transferu.
4: I chyba jeszcze jeden jakiś model, nie pamiętam nazwiska.
1: Karasiński jeszcze z Ruchu.
4: Karasiński do zatłoczenia chyba wrócił.
2: No to coś tam,
1: a, faktycznie,
2: coś tam się dzieje, no ale tak to podsumowując, Lech dobrze, Radomiak jak zawsze, Legia słabo. Także możecie już przestać słuchać, bo wszystko podsumowałem właśnie.
5: Koniec.
4: Tak, koniec.
5: Dziękujemy serdecznie w ogóle, bo to pewnie ostatni keks Mieszka Grabowskiego w roli członka Radia Meteor, ale mamy nadzieję, że w przyszłości...
2: Jako ekspert.
5: Jeszcze jako właśnie ekspert niezrzeszony albo zrzeszony do nas przyjdzie i również wymienia się z nami opiniami, podyskutuje. Dziękujemy za keks cały, bo wiemy, że to jest zasługa Mieszka Grabowskiego, że możecie tego programu słuchać już, to będzie trzeci sezon Ekstraklasy z keksem. Więc to jest dużo rzeczy i mamy nadzieję, że przyjemnie się słuchało dzisiejszej audycji i wszystkich, które były.
3: Pozwolę sobie trochę przyciągnąć, bo jakbym po tej audycji nic ważnego już na antenie nie będzie, ale właśnie te pełne dwa sezony temu, kiedy wymarzyłem sobie już trochę wcześniej, ale te dwa sezony temu, kiedy przeszło do realizacji, że bardzo bym chciał, bo było mało Ekstraklasy na antenie, kiedy byłem raz zaproszony i to bez żadnego żalu ani wyszydzania, ale zaproszony przez Julkę Koniewską i Julka na pressing, żeby coś opowiedzieć o Ekstraklasie, to w połowie zdania ważniejszy był gol Harry'ego Kane'a i zostało mi przerwane i tyle było generalnie Ekstraklasy na antenie. Ale no, gdzieś tam małe marzenie się spełniło, żeby jednak tę polską piłkę móc nawet nie popularyzować, bo Kanal Plus robi to bardzo dobrze i pozostałe inne programy, ale gdzieś tam dać upust takiej swojej wiedzy dużo powiedzianej, nawet
5: pasji
3: bym powiedział, bo nazywacie mnie ekspertem, moje jedyne eksperckie doświadczenia to są rozmowy z Dawidem Dobraszem na siłowni, więc... Ale cieszę się bardzo, że keks żyje. Miałem obawy, że jak nie będę mógł pójść na keks, to keks nie poleci, a się okazało, że keks sobie lepiej żyje beze mnie i to był mój cel, żeby to nie był, keks nie był równoznaczny z moją osobą, tylko żeby keks był osobną audycją, żeby to była przede wszystkim społeczność. Dlatego z mojej strony bardzo wam dziękuję, panowie, za... nie chcę powiedzieć, że to jest moje dziecko, bo to nie jest moje dziecko, bo to jest nasze przede wszystkim dziecko wspólne, że dbamy o te audycje i co tydzień dowoziliście materiałami i mało mi się język plącze, ale nie było dużo merytoryki, było dużo humoru, było tak dużo eksperckich analiz i przede wszystkim kłótni Wojtka Piasnego z Maćkiem.
4: Czyli też już Wojtek powiedział kilka rzeczy, jak Legia nie szkoli zawodników i ich nie wprowadza do pierwszej drużyny, ale to już byłem cicho, byłem cicho.
2: Na twoje pożegnanie masz się gdy zwięzek.
4: No Wojtek, no słuchaj, możemy tak trochę powymieniać, ale to nie teraz, bo teraz taką ładną chwilę przeżywaliśmy, to potem ci powiem.
3: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że następny dżingiel, jeśli będziecie chcieli zmieniać, to będzie lepszy ode mnie, od mojego, którego zrobiłem właśnie te dwa lata temu. Mam się żegnać?
4: Tak.
3: To była audycja Kompendium Ekstraklasowych Komentatorów Sportowych. Prowadzili ją dla was Mieszko Grabowski,
4: Maciej Chwaliński,
2: Rocho Żachowski,
5: Ziemowic Dziopa,
1: Wojciech Kas.
5: Zostańcie też na antenie, bo teraz też ważna audycja, wbrew temu, co Mieszko powiedział chwilę temu.
3: I do usłyszenia. Cześć.
7: Szybko, proszę.

0: Dobry wieczór. Nie wiem, czy chyba jeszcze pamiętam, jak to się robi, ale dobry wieczór. Jesteśmy po godzinie 22, dokładnie 22.11, dlatego nadmiernie nie będę przeklinał, jak to mam w zwyczaju. Jednak lubię sobie czasami jakąś kurwą rzucić, więc mam nadzieję, że nie będzie się to zdarzało zbyt często dzisiaj. Ale cześć wszystkim moim znajomym, przyjaciołom i osobom, które specjalnie odpaliły Radio Meteor i przyszły do studia posłuchać mojej pożegnalnej audycji, ponieważ tak, dzisiaj ostatni raz słyszymy się w roli prowadzącego, mam nadzieję, że nie ostatni raz w ogóle. I miałem problem. Miałem problem, bo nie wiedziałem, w jaki sposób się pożegnać. Mikołaj Obała zrobił świetną audycję repertuaru. Julia Seberańska zrobiła genialne podteksty, gdzie wszyscy recytowaliśmy najdziwniejsze numery, jakie nam przyszły do głowy. A ja czegoś takiego nie miałem, więc wymyśliłem sobie, zrobimy jakieś małe talk show, może jakieś śmieszne rzeczy z internetu poczytamy, ale przede wszystkim powspominamy i mam nadzieję, że posłuchamy dobrej muzyki. Wykonałem jakąś małą selekcję, taką, żeby one nie tyle, że były, jakby to powiedzieć, to co ja lubię, to jest jedno, ale żebyśmy przede wszystkim się pobawili i żeby one opowiedziały jakąś spójną historię. Widzę, że sobie wciąłem za szybko, ponieważ na początku chciałem puścić dwie autorskie rzeczy, które zrobiłem i które tydzień w tydzień umilały, mam nadzieję, słuch bardziej treścią niż tym kilkusekundowym utworem, czyli najpierw dwa dżingle, jakie miałem przyjemność wykonać dla Mikesów i dla Keksu. Pozdro. Job's not finished.
1: Szybko krąży piłka, co za akcja i tylko w siatce, ależ bramkę ze strzałem i gol! Isak, król Mikael Isak!
0: I to były dwa podkłady, które miałem przyjemność zrobić w momencie, kiedy te audycje dwa lata temu wchodziły na player, ale teraz, żeby was trochę rozchuśtać, żeby to nie było takie smętne i żeby to nie było takie, Jezus, jak jest smutno, to zrobimy mały vibe check. Mam nadzieję, że na realizatorce i przed odbiornikami, że nie zabiją was za to sąsiedzi. Zrobimy mały vibe check, czyli w momencie, który na pewno wyczujecie, krzykniecie bardzo głośne ELO!

To był przed chwilą młody Wajcior na antenie Radio Meteory. Nie bez przypadku, ponieważ vibe-check zapożyczony od jedynego w swoim rodzaju DJ-a za X-a, czyli Jakuba Wlazło od Pawła Kaderabka ze słonecznej Pragi. A za tych, co nie mogą, alkohol wypić mogą. Jest to też swego rodzaju do opowiedzenia anegdota, ponieważ jako pełnoprawny szef Planety Sportu dotychczas, to był klasyk. Przyspawane kluczyki na następny dzień robota, więc żadnego alkoholu, ale odwdzięczyłem się wszystkim, którzy się dzisiaj tutaj pojawili, nie powiem czym, ale takim podobnym barszczykiem, który dostałem od Ziemowita, niekoniecznie białym, ale historia jest bardzo ciekawa, ponieważ ja tego sam nie kupiłem, tylko podszedł do mnie bezdomny i on mi je po prostu dał. Bezinteresownie. 20 sztuk białego, znaczy nie białego, 20 sztuk białego barszczyku, ale niestety go nie zapytacie, ponieważ no ten bezdomny po prostu nie żyje.

Red Hot Chili Peppers z ich hitowym numerem Californication, opowiadającym o tym trochę plastikowym, zepsutym świecie, hardcore, soft porn i to, czym wszyscy chcemy żyć, a co nie jest prawdziwe. Ale dlaczego poleciał ten numer? A to z bardzo prostego powodu, chociaż nigdy nie prowadziłem Magmuza. Kilka razy w niedużej ilości słów, ale brałem udział w audycji Hip Hop Krytów, która opowiada stricte o rapie, hip hopie, trapie i różnego rodzaju odłamach tej muzyki. No to jednak ta muzyka w jakiś sposób była mi zaszczepiona i między innymi właśnie numer Californication czy AC/DC czy Metallica, to wszystko przez moich rodziców, przez mojego tatę i moją mamę, którzy po prostu 24/7 słuchają muzyki, czy to na odtwarzaczu w kuchni, czy to w samochodzie. No nie dało się tego przeżyć. Znaczy nie dało się tego ominąć. Dało się to przeżyć bardzo dobrze. Mój tata nie może przeżyć muzyki, jakiej teraz ja słucham, ale tato, przepraszam, tak już po prostu bywa. Więc no, teraz przejdziemy, myślę, bardziej do segmentu, gdzie już będziemy mogli sobie wspominać te czasy teraźniejsze. Dlatego po kolei będę śmiało zachęcał tutaj osoby, które się pojawiły, żeby wchodziły do studia, żebyśmy sobie pogadali, pośmieszkowali, a nawet jeśli ktoś słucha tego na odtwarzaczu, no to nie ma żadnego problemu. Radio Meteor udostępnia możliwość łączeń, dlatego serdecznie zapraszam, będzie mi bardzo miło. Ale tak, następny numer, osoby, które patrzą w playlistę, to już wiedzą, to będzie BDOS 215, z Taco Hemingwayem, Kubi producent, Chłopaki nie płaczą. Ale dlaczego chłopaki nie płaczą? Bo my nie mamy emocji. A tak naprawdę jest to hołd dla Kuby Czapskiego. Dla Kuby Czapskiego, który BDOS 215 słuchał najwięcej, przynajmniej wynika to z jego Spotify'a, a numer taki przyjemny, ponieważ Taco Hemingway też bardzo ładną zwrotkę dograł, a przy okazji, no chłopaki, no pamiętajcie, że my też mamy uczucia i my też możemy płakać.

0: No i tak jak mówiłem, pierwsza osoba zawitała w studiu. Co prawda musiałem trochę wyprosić, ale bardzo mnie to cieszy, że ta osoba się pojawiła. Jest to Adry Maciołek, czyli osoba, która poniekąd przyjęła mnie do tego radia.
1: No tak, tak było. Przyjąłem cię do Radia Meteor i ja pamiętam dokładnie ten dzień. Pamiętam, jakie właśnie pytania ci zadawałem w trakcie tej rekrutacji, ale pamiętam przede wszystkim bardzo ciebie, dlatego że razem z Kubą Czapskim, bo był moim wtedy zastępcą, ja pamiętam, jak przyszedł taki zawodnik właśnie w tym dresiku, o którym wspominałaś w trakcie swojego filmiku na grupie Radia Meteor, no ale pamiętam, no taki uśmiechnięty, cały czas byłeś taki uśmiechnięty, cały czas hi. I taka właśnie była z tobą rozmowa, nie? Pamiętam to, jak opowiadałeś, że z tatą oglądałeś mecze, opowiadałeś o historii, o swojej karierze.
0: Przygodzie.
1: Przygodzie, jeżeli chodzi o piłkę nożną, o swoich podróżach klubowych, tak bym to powiedział. No i zadawaliśmy tobie pytania i widać było przede wszystkim tą biegłość w odpowiadaniu. I faktycznie, no, wiedziałem, że chcę mieć takiego człowieka w dziale, przede wszystkim takiego, który po prostu jest uśmiechnięty, dużo gada i przede wszystkim wprowadza bardzo dobrą atmosferę, bo jednak atmosfera w dziale, to jak doskonale wiemy, to jest coś bardzo ważnego, także ja tutaj w trakcie rekrutacji nie miałem żadnych oporów przekazać działu sekretariatu, tak, chcę tego człowieka, ale właśnie, bo pamiętam, wspominałeś również w tym nagraniu, kto chce do niego nawiązać, bo pamiętam, że powiedziałeś w tym nagraniu, że dziewczyny z działu info czuły się podrywane, coś tam Mikrus do tobie powiedział, ale jeszcze trzecia osoba.
0: O, do tego nie znam.
1: Trzecia osoba, twoja dziewczyna, która była szefową foto, podchodzi do mnie i do czapy i mówi: kurwa, co to za dziwak? Co to za człowiek, nie? No, my powiedzieliśmy, no to piłkarz jest, no, taki styl ma i taki człowiek jest na pewno nam bardzo potrzebny w dziale, więc no, to jest ciąg dalszy tej historii, której nie znałeś. No ale przede wszystkim cieszę się, że byłeś w tym Radiu Meteor, że dołączyłeś, bo faktycznie jako człowiek, jako dziennikarz, no bardzo mocno się rozwinąłeś.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Do tych słów, które powiedziałeś, tej historii, której nie znałem, to tym razem ja nie będę spał na klatce, tylko ktoś inny śpi na klatce i nie wraca do domu. Nie będę. Śpi na kanapie, nie na klatce. Śpi na kanapie.
1: Dobrze, że nie na wycieraczce.
0: Nie, no aż tak to nie, mimo wszystko. Adrian, jakbyś miał, myślę, tak o jakimś wspomnieniu rzucić, to jaki ci wpada w głowę, bo ja mam być, jak mam być szczery, no to każdy Pleszew. Szczególnie chyba ten tegoroczny, gdzie pedałowałem w jedną i w drugą stronę i byłem bardzo zestresowany i cała ekipa dźwignęła pod twoją batutą.
1: Wiesz co, może mam takie z tobą wspomnienie, które sprawiło, że zacząłem trochę inaczej patrzeć na ciebie. Bo zawsze miałem ciebie przed oczami jakiego luzaka, za przeproszeniem, wyjebie jakiś tekst i nie będzie myślał, co o nim myślą, po prostu idzie i wyważa drzwi razem z futryną. I takie zawsze miałem o tobie zdanie. Fakt, wiele się to nie zmieniło, bo nadal twardo stąpasz po ziemi i dalej masz to swoje zdanie, ale takim wspomnieniem, które mi przychodzi na myśl, to przede wszystkim szkolenie z tworzenia transmisji. Mhm. Ja takie szkolenie tworzyłem, no i mówię, patrzę Mieszko, patrzę jeszcze parę innych osób przyszło i byłem zaskoczony, bo byłeś najlepszy na tym szkoleniu. Przede wszystkim dlatego, co mi zaimponowało w tobie, to, że potrafiłeś bardzo logicznie myśleć. Wiedziałeś od razu, co trzeba połączyć z czymś. Było dla ciebie to bardzo logiczne. I wtedy poznałem ciebie z tego Mieszka, który potrafi myśleć bardzo logicznie, potrafi przede wszystkim fajnie sobie poradzić w sytuacjach, które są dla niego nowe i potrafisz szybko się z nimi zaadaptować. Także to mi się bardzo w tobie spodobało, bo mogłem poznać ciebie jako człowieka, ale trochę z innej strony I naprawdę byłem wtedy bardzo zbudowany po tym szkoleniu, nie tylko dlatego, że będziemy mieli człowieka do transmisji, ale że mogłem poznać ciebie także z innej strony, także to jest jedno z tych bardzo miłych wspomnień, które z tobą mam. Pleszew, rzeczywiście to są na pewno wspaniałe wspomnienia. Przede wszystkim naprawdę potrafiłeś świetnie to wszystko zorganizować i to zrobić, bo faktycznie miałem bardzo ułatwioną robotę, za co ci też bardzo dziękuję. Ale jeszcze jedno mam takie wspomnienie, bo ja pamiętam, jak my bardzo przykładaliśmy wagę, bo mnie cisnęli o to i potem ja cisnąłem o to wszystkich, o poprawność językową, żeby nie było takich kolokwializmów w wypowiadaniu się. Ale nie zapomnę, jak zacząłeś komentować mecze futsalu, lubiłeś używać i dosyć często używałeś tego słowa szpącić. Bardzo mi się, bardzo mi się ono spodobało. Mówię, a nie będę nawet tam nic mówił o tym szponceniu, bo mi się to bardzo podoba. No i faktycznie, jak myślę sobie o szponceniu, to zawsze mam przed oczami twój komentarz.
0: Bardzo mi miło. Myślałem, że tutaj pogadamy żartobliwie, ale dziękuję bardzo za te wszystkie miłe słowa. To tak na sam koniec. Nie ode mnie, a od siebie, jakbyś miał coś dla słuchaczy powiedzieć, ponieważ to nie jest tylko o mnie dzisiaj.
1: Nie, no to jest twoja audycja. Ty tu jesteś głównym aktorem. Ale co jeszcze mógłbym powiedzieć słuchaczom? No,
0: czego życzysz Radiu Meteor?
1: Ja zawsze życzę wszystkim jak najlepiej, bo powiedzmy sobie szczerze, życie jest krótkie, a nie warto sobie nigdy, nie warto sobie życzyć czegokolwiek złego, rzucać kłód pod nogi. Warto zawsze być dla wszystkich dobrym, życzyć przede wszystkim co najlepsze. Ja Radiu Meteor życzę jak najlepiej. To miejsce niewątpliwie mnie bardzo mocno ukształtowało. Samo bycie szefem działu sportu, to jak doskonale wiesz, to nie tylko ustawianie tabelek, nie tylko ustawianie ludzi na transmisję czy na audycję, to również trudne rozmowy o życiu, trudne sytuacje. Wtedy pojawiają się ludzie, na którym można ufać, na którym można polegać. Jest to niewątpliwie miejsce, które daje dużo doświadczenia takiego bardzo pozytywnego, również daje zawody, ale przede wszystkim jest to miejsce, które buduje twój charakter i przede wszystkim daje ci wspaniałych przyjaciół i wspaniałych ludzi dookoła.
0: To jest chyba najlepsza puenta, jaką mogliśmy to skończyć. Dziękuję tobie bardzo, Adrian, serdecznie za obecność, a my trochę chyba sobie potuptamy nogą, no bo dużo było tego gadania, więc odpocznijmy.

0: I był Adrian Maciołek, który dzięki jego wielkiej przyjemności miałem możliwość być członkiem działu sportu, a teraz osoba, która tak naprawdę do tego działu sportu mnie zachęciła, czyli jest z nami Kuba Nowacki. Dla Kuby specjalny oklask za fakt, że przyjechał tutaj z oddalonej 100 km Piły tylko po to, żeby wrócić drugie 100 do domu. Cześć Kuba.
1: Cześć, witam serdecznie. Wiesz co, no są takie okazje, dla których warto przyjeżdżać. Myślę, że ludzie ważni w życiu to są właśnie tacy, dla których warto pewne rzeczy robić, dlatego też tutaj jestem. Byłem z tobą na pierwszej audycji. Byłem z tobą na historycznej audycji, która była ostatnią w tym studiu, historycznej audycji Keksu, tak. O której bardzo długo się staraliśmy, więc też nie mogło mnie zabraknąć na tej audycji finalnej, The Last Dance.
0: Ale chyba fajnie było. Myślisz, że fajnie było. Pamiętam pierwszy raz przed mikrofonem, to w ogóle nam się gość

0: elaborat po pierwszej audycji. Taki, gdybym miał skrócić ten komentarz, to było: gościu, fajna audycja, ale nie czytaj tylko z kartki.
1: No, takie były te uroki w ogóle tych pierwszych planet, jak to były researche typowo czytane punkt po punkcie. Ale najbardziej się cieszę z tego wszystkiego, że udało nam się zrobić audycję z Mateuszem Kosteckim, czyli z zawodnikiem Red Dragons Pniewy, który był naszym trenerem, bo to chyba trochę zatoczyło koło. I w moim, jak i w twoim życiu, że facet, który generalnie był królem strzelców i wygrał Puchar Polski, siedzi z nami w studiu i gada jak kumpel.
0: No dokładnie, myślę, że to też była taka piękna historia. W ogóle piękna historia jest zawsze, kiedy tego człowieka spotykamy, bo tak jak powiedziałeś, historia zatacza koło. Wcześniej my razem jako zawodnicy, tutaj jako trener, teraz już można powiedzieć, że w różnych przestrzeniach, jako koledzy, jako znajomi, ta relacja już zupełnie inaczej się układa. Także tak, myślę, że to też była taka nasza wspólna, najpiękniejsza audycja. Bardzo dobrze ją wspominam, bardzo dobrze się rozmawiało, myślę, że byliśmy fajnie przygotowani i przede wszystkim dzięki tym relacjom, o których mówisz, no to był świetny vibe tej audycji.
1: Tak myślę, co my tutaj jeszcze takiego wspólnego zrobiliśmy, ale żeby teraz trochę tobie wysłodzić, mi bardzo imponował fakt jeżdżenia na wszystkie transmisje i to, jak pisałeś te teksty, dlaczego finalnie się zdecydowałem dołączyć. To chyba z twojej perspektywy też było spoko, nie?
0: Tak no, to było takie pierwsze doświadczenie, które tutaj miałem w radiu, jak mogłem pisać te researche, jak mogłem po prostu robić to, co kocham, czyli oglądać mecze, interesować się sportem i to przekładać. Dalej to były artykuły, które były świetne, no i trzy transmisje, gdzie faktycznie ta bliskość sportu, doświadczenie go od innej strony niż zawodnicza, no to było piękne i dlatego też chciałem z chęcią ciebie tym zarazić, no bo wiedziałem, jak to może być fajne doświadczenie.
1: Fajna przygoda, mam nadzieję, że jeszcze więcej przed nami. Jakuba, tobie bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność. No jeszcze się, mam nadzieję, nie będziemy żegnać, ale żeby było potwierdzenie na antenie, no to trzeba ci życzyć szerokiej drogi, żebyś przede wszystkim bezpiecznie wrócił do domu.
0: Pięknie, dziękuję, myślę, że się przyda.
1: A numer dla mnie teraz bardzo symboliczny, ponieważ mam wrażenie, że jest ze mną przez całe życie i z pełną szczerością mogę powiedzieć, że jest to mój ulubiony numer all time. O, jakaś jeszcze śmieszna wersja jest, ale jest to Sydney Pollack z PZ-em. Opera.

0: to był Sidney Pollack w specjalnej wersji właśnie z Opery Leśnej. Nie do końca byłem pewny, jaką wersję przygotowałem, ale do niej cieszę się, że ogólnie ona w końcu wleciała, bo do niej bardzo lubię wracać. Szczególnie tym głosem Sidneya Pollacka, który leci w wersji PZ-a słowo po słowie. Dobra, mniejsza. Był Kuba Nowacki, osoba, która mnie zaraziła Radio Meteor. Był Adrian Maciołek, który pozwolił rozkochać Radio Meteor w moim sercu, a jest osoba, która rozkochała mnie w wyrobach herbacianych i nie wyobrażam sobie na naszego spotkania bez zaparzenia sobie tej używki, jakby nie patrzeć, ale przede wszystkim na nowo pozwoliła mi zanurzyć się w świat koszykówki, czyli Jędrzej. Cześć. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się ciebie trochę tutaj, że będziemy mogli rozmawiać, ale bardzo mi miło, że jesteś.
1: Siema, mi też miło. Często jak prowadziłem Planety Sportu, a ty słuchałeś, to pisałeś mi wiadomości typu, co się kurwa jąkasz, więc postaram się nie jąkać w tym momencie.
0: Nieprawda. Ja byłem bardzo łagodny.
1: Mogę odkopać, może do innych do mnie nie.
0: Nie ma takiej konieczności.
1: Ale nie, ja zawsze szanowałem to, że tutaj była szybka wiadomość bezpośrednia i wiedziałem, co poprawić, jakie usprawnienia dać i żeby było gdzieś tam lepiej poprowadzić. I tutaj już czuję, że się trochę kurwa jąkam, więc oddaję tobie głos.
0: Dobrze, że jesteśmy po godzinie 22, ale anegdotycznie dzisiaj, żebyśmy sobie poopowiadali, moja ulubiona anegdota to jest, kiedy przyszedłeś do radia zachęcony pewnie przez Czapę i przez Wojtka, jak nie mówię pewnie, bo jestem prawie pewny, ale nie chcę palnąć farmazonu.
1: Tak było.
0: I się spotkaliśmy w budynku radia, to pierwsze co pomyślałem, o to jest ten ziomek, co go 3-0 machnąłem w koszykówkę 1-1, bo jak chodziliśmy na WF jeszcze przed Radiem Meteor.
1: A to ja też w tym segmencie, ale bardziej pozytywne dla mnie wrażenia miałem. Że sobie pomyślałem, o to jest ten ziomek, co zawsze na moje pompki skakał na WF-ie, więc...
0: No tak było.
1: Ale tak. Jeszcze pamiętam, jak graliśmy to 1-1, zabrałem cię na ostatnim WF-ie, ej, chodź, pogramy 1-1, a ty mówisz, nie, bo przegram. Ja mówię, chodź, dawaj dla fanu i żeś nie walnął 3-0 generalnie i do
0: chaty. Co miałeś wtedy w głowie? Po prostu chciałeś zagrać, czy próbowałeś sobie podbudować ego?
1: Wiesz co, raczej chciałem zagrać, ale wiesz, jakby ja nie unikam nigdy podbitki ego, więc generalnie chciałem zagrać i chciałem wygrać, kwitując.
0: Bardzo mnie to cieszy. Jędrzej, ja się bardzo cieszę, że byłeś w tym radiu, bo przez bardzo długi czas byłeś osobą, która trzymała mnie przy pozytywnym myśleniu, ponieważ były momenty różne w momencie, kiedy trzeba było zajmować się siedziałem sportu, czy to jako wiceszef, czy jako szef i pojawiały się momenty słabości, to jednak twój optymizm i takie twoje, dość powiedziałbym do pewnego momentu, żeby to nie zabrzmiało też źle, żebyś tak tego nie odebrał, ale takie proste podejście, czasami na chłopski rozum, mówiłem sobie, no, ma rację. No dobry jest.
1: No wiesz co, generalnie ja mam wrażenie, że my się dopełniamy, że ty byłeś czasami zbyt pesymistyczny, a ja byłem naiwny, co też mi zawsze gdzieś tam w rozmowach o wieczornych porach, najczęściej w twoim samochodzie właśnie zarzucałeś, a ja byłem skłonny ci przyznać rację i w sumie jakbym miał powiedzieć, z czym mi się kojarzysz, to właśnie to... jest masa rzeczy, ale właśnie te rozmowy, które się generalnie wydłużają, czasami 5 razy zbijamy piątkę i mówimy nara, ale jeszcze jeden temat wlatuje, to jest jedno z tych. No nigdy ci nie zapomnę, ja generalnie, wydaje mi się, że ani razu...
0: Trochę się boję, ale...
1: Ani razu nie przeklnąłem na antenie, więc teraz sobie ponadrabiam troszeczkę u ciebie i porzucam mięsem.
0: Nie możesz za dużo, bo mnie...
1: Ale tu jest cytat, to ja nie mogę inaczej.
0: Dobra,
1: mogę
0: cytat, przytomić. Ale chciałem powiedzieć, że mnie dyrektor programowy mnie wyrzucił. Ups.
1: No, już nie. ale
0: cytuj.
1: Cytat. Co ten Krajewski kurwa odpierdala? Co on myśli, że jest Reggie Miller? I generalnie te wyjazdy, tak jakby kwitując wyjazdy na Enea Basket, czy nawet te początki z Eneą Basket, jak chodziliśmy razem w dwójkę, mieliśmy
0: legendarne
1: swoje
0: bingo.
1: Dziadu Szczapko.
0: musimy chyba trochę przystopować z tymi wulgaryzmami, bo naprawdę nas zdejmą, ale no tak, te raz bliższe, raz dalsze wyjazdy za drużyną NA Basketu, czy nawet po prostu za pierwszą ligą, czy to do Łodzi, czy do bliższej Bydgoszczy. Bardzo fajne przeżycie i mam nadzieję, ponieważ świat się toczy dalej, że dalej będziemy tak jeździć.
1: Nie, to zdecydowanie tutaj nasze Big Free jeszcze z Grubym, którego pozdrawiamy. To
0: Kołaj Michalak, pozdro.
1: Tak jest, to jest coś nieocenionego, a ja myślę, że jak będziemy chcieli przeklinać, to jak jeden właśnie z dziennikarzy, którzy są na konferencji prasowej, zadaje pytanie, to było takie pytanie do trenera, więc tak samo powinniśmy robić.
0: Dziękuję tobie, Jędrzej, za obecność. No, playlista jest specjalna, więc ty numer już wiesz, jaki będzie. Już chyba wszyscy tutaj, którzy siedzą, już wiedzą, jaki będą.
1: Śpiewałem go kiedyś.
0: Więc, a zapraszam cię bardzo serdecznie do śpiewania, jakby droga otwarta.

0: Oszczędzimy słuchaczom, bo słyszą to co tydzień, słyszeli już dzisiaj to chyba 3 razy, ale no jest ze mną ekipa keksiarzy moich kochanych.
1: Witamy.
2: Siema.
0: Cześć. Z powrotem. Dziopa, Maciek Chwaliński i Wojtek Piasny, czyli dopełniamy transfery ekstra klasy o klubach, których jeszcze dzisiaj nie zdążyliśmy porozmawiać. Nie, żartuję. Wiem, że są osoby, które nie lubią ekstra klasy. Powinny tak? To zmienić, ale nie róbmy im tego. Dostałem prezent
3: każdy
0: od was,
3: lubi.
0: Fajny.
1: Tak.
0: Dostałem kolejny barszczyk. Kolejny barszczyk.
1: Ale tym razem, a mi się wydaje, że po kolorze to bardziej rosół.
3: To czerwony barszcz był akurat.
0: To prawda.
4: Czernina.
0: No cześć chłopaki.
1: Cześć. Cześć. Bardzo dobrze, chociaż to też smutny dzień niestety. Odszedł Antonio Milić, teraz odchodzi kolejna legenda odchodzi.
4: 3 mistrzostwa Polski. Sporo.
3: Sieć finał Ligi Konferencji.
1: 2 mistrzostwa flanek.
0: O, w końcu coś o mnie.
2: Ja to powie.
0: Właśnie z tymi flankami to jest tak, że teoretycznie w momencie, kiedy jestem w dziale i każde 3 edycje flanek, na jakich byłem, czy jako, tak jak w zeszłym roku, raczej osoba sympatyzująca z planetą, ale raczej organizator turnieju, czy 2 lata wcześniej, nie byłem, sport nie był niżej niż finał. Przegraliśmy raz z kulturą, od tego momentu back to back i mam nadzieję, że do końca świata planeta będzie wygrywać i będzie przede wszystkim atmosferą wygrywać.
1: A to masz dużo wspólnego z Miliciem, naprawdę, bo on też podobny wpływ ma.
4: I to jest atmosferka.
0: Co, ja nie wiem, czy nie mam, czy pod tym względem, akurat ja wygrywałem, ale czy większego powiązania bym nie miał z Tomkiem Kędzierą i finałami Pucharu Polski.
2: Okay. A propos flanek, to ja dość dobrze wspominam te flanki sprzed 2 lat, w sensie wtedy planeta nie wygrała, niestety. Wtedy był finał z kulturą, ale wtedy to był taki okres, że nie byłem w planecie sportu. Był taki czas, że się stwierdziłem, że nie. I się trochę wyparłem, ale właśnie był finał kultura, planeta. Dużo osób się, mi się wydaje, że większość osób zgromadzonych na trybunach była team kultura.
0: Nie wiem, czy była jakaś osoba za nami w tamtym momencie, jak mam być szczery.
2: Byłem jedyną osobą, która krzyczała precz z kulturą wtedy.
1: I to teraz zostało.
2: Tak. A później oczywiście do planety wróciłem i uważam, że to była świetna decyzja, ale bo to jest audycja mieszkocentryczna, więc będę rozmawiał o Mieszku Grabowskim i osobiście, jeżeli mam jakimś wspomnieniu z tobą powiedzieć, to pamiętam, że raz byłem na obserwacji planety sportu, dawne dzieje, czy nie, może nie tak dawne, rok 2023, jeśli się nie mylę, i wiem, że razem jakiś kawałek wracaliśmy tramwajem. Ja wtedy tak w było. Ogóle przechodząc do radia byłem totalnie nieśmiałą osobą i trochę... Już wtedy trochę odczuwałem respekt względem ciebie, ale pamiętam, że tam jakiś temat żużelkowy się chyba przewinął w rozmowie i to mnie bardzo... Jakoś tam ucieszyło, ale jak sobie patrzę na tą rozmowę z tramwaju, kiedy trochę się bałem wypowiedzieć słowa, a na to, jak sobie gadamy teraz, też widzę ogromną różnicę i ta różnica świadczy o tym, że Radio Meteor jest takim miejscem, że z czasem ludzie, jak chcą, to czują się swobodniej i mogą być realnie sobą, bo wtedy przechodząc do Radio Meteor miałem z tym duży problem, ale no chciałem powiedzieć, że planeta sportu pod twoimi rządami i rządami czapy też stała się takim miejscem, że przestałem się bać być realnie sobą w radiu i bardzo się z tego cieszę i myślę, że to też jest w dużej części właśnie twój dorobek, że jestem jaki jestem. Nie wiem, na ile to jest pozytywny dorobek, ale...
0: Bardzo pozytywny. Ale... Kochamy cię wszyscy, ziomowi.
2: Dziękuję. Ja również i właśnie to chciałem teraz w tym momencie powiedzieć, że na pewno gdyby nie to, że ty i Czapa byliście szefami, to trudno byłoby zbudować taki mikroklimat, żebym mógł realnie przebić jakieś wszystkie bariery, które we mnie były od początku i i za to na pewno jestem ci w dużej części wdzięczny.
1: No przychodzenie do planety też było dla mnie takie, przychodzenie do tego radia, nowe środowisko i tak dalej, ale praktycznie od razu się w planecie czułem swobodnie, ale to co z tego, co ja ci zapamiętam, to też miałem problem z podejściem do tego radia, jak je traktować, ale kiedy zobaczyłem, gdzie ty na każdej transmisji jesteś bez funkcji, po prostu każdy coś robi, a ty po prostu jesteś, siedzisz przez 2-3 godziny bite, nic nie robisz praktycznie, siedzisz w telefonie, ale jesteś z nami i czasami przysypiasz, bo dopiero wróciłeś z roboty albo spałeś 2 godziny w nocy, to mimo to siedziałeś z nami, jak coś się stało, to Mieszko po prostu klika i po chwili jest ogarnięte. Dzwoniłeś do Kamila Podejmy, do innych ludzi, jeździłeś w kółko swoim autkiem ukochanym, które zapamiętam na zawsze, także to oddanie radio to jest też coś, co zmieniło moje trochę podejście do tego radia.
2: Zaangażowanie, bo też pamiętam sytuację sprzed paru miesięcy, że coś było z, był jakiś problem techniczny i on wynikał z tego, że ktoś coś źle zrobił i nie pomyślał wtedy i wpadłeś trochę w szał wtedy na sali i padło słowo, co to za ulungi i dalej sobie odpuścimy to zrobię, ale to...
0: Dziękuję za to oczernianie, chłopaki, przez ostatnie 2 minuty.
2: Ale to było absolutnie piękne i to też świadczy o trosce generalnie o radio i o tym, żeby ta jakość tego, co wypuszczamy, była jak najwyższa.
3: Ja bym chciał powiedzieć, podobnie jak się mówi, że ja też przechodząc tutaj, no, generalnie będąc osobą raczej z charakteru dosyć nieśmiałą, no się to dosyć zmieniło, wydaje mi się, przez ostatnie 3 lata, ale to nie o mnie tu chodzi. Ja chciałem powiedzieć, że tak się złożyło, że przechodząc tutaj, pierwszą audycję, jaką poprowadziłem, mówię tutaj o Planecie Sportu, właśnie była z Mieszkiem.
0: Z panem trenerem
3: Brodzińskim. Pan trener Maciej Brodziński. Ówczesny szkoleniowiec NEI Basket, to było w styczniu 2020.
0: No i Wojtek, znowu popełniłeś ten sam błąd. To były muksiary.
3: Tak, serio?
0: Tak, w tamtym momencie też przedstawiłeś na szczęście na researchowej godzinie. No też przedstawiłeś drużynę Muksiar jako mężczyźni, teraz ale nie ten zespół, ale...
1: No bo brother jest Muks, nie? No to się
0: brother jest Muks, a poza tym trenera Brodzińskiego syn jest w Akademii.
3: No to dlatego więc... można, ale wydaje mi się, że to jest taki...
0: Czym byłaby planeta bez pomylenia zespołu? No niczym, ale... Kontynuuj.
3: No właśnie, to tak właśnie się złożyło, że ta Neo Basket tak mi się wyła i wtedy, tak się wyła wtedy, że do dzisiaj mi się wydawało, tak? I dopiero teraz zostałem wyprowadzony z błędu. Ja bym chciał też taką rzecz powiedzieć, tylko muszę się zastanowić, jak to powiedzieć, że też ja przez te tutaj lata widzę też, że ty się też zmieniłeś trochę. No,
0: dziękuję.
3: Każdy się zmienia.
0: Dziękuję.
3: Ale chodzi mi tutaj o samo prowadzenie audycji, że jednak lepiej to wygląda niż wtedy.
0: Dziękuję.
3: Uważam, że...
0: No dobry byłem chyba, nie?
3: Byłeś dobry, ale jesteś jeszcze lepszy. O to mi chodzi.
1: A fajnie, że na ostatni dzień dostajesz analizę z całego swojego
0: kształcenia. Ale to jest kwintesencja keksu. No. To jest kwintesencja keksu.
3: Ale myślę, że to jest dosyć miłe tak usłyszeć, że ktoś się rozwija. Uważam, że...
0: Ja bardzo za to dziękuję.
3: Wszyscy tu się rozwijamy, no to właśnie też, jako że to jest audycja na twoją cześć, chciałem podkreślić twój rozwój.
0: Dziękuję pięknie, Wojtek.
4: Dla mnie fajne było to, że pokazałeś, że można to robić z dużym luzem. Pamiętam swoją pierwszą planetę sportu, też mieliśmy razem, nie wiem, czy pamiętasz.
0: Mieliśmy tego nie pamiętam.
4: Z gościem, chyba to był twój kolega, jakiś siłowni, boksował chyba coś, albo coś w tym, jakiś sport właśnie taki jeszcze
0: tak,
4: w starej siedzibie.
0: Tak.
4: No i ja się tam w ogóle nie znałem, taki cały obstrany, ale
0: z Kastronowickim,
4: to... Tak, to było i też mega fajnie mi się to prowadziło, w ogóle tak pierwszy raz byłem taki się mega dumny i też mi tam pomogłaś, ale na pierwszej godzinie też tam był research i zapomnieliście chyba wrzucić wiary Lecha Futsal i tam chyba była minuta do wejścia na antenę, to takim ludzie chuj, no to powiem o tym to. Powiem o tym tak teraz, nie? Ten cały taki nowy obstrany, co się dzieje, jakieś tej wiara Lecha Futsal, co to w ogóle jest. I nie no, w ogóle mega fajnie, że pokazałeś taki luz z takim czymś, co się robi tak mega profesjonalnie, jakby nie patrzeć. I też pamiętam, takie twoje pierwsze moje wspomnienie z tobą, jak była kolegium pierwsze moje, w sumie to było. I ja sobie tam siedziałem i usiadłeś obok mnie, nie wiem czemu, chyba tam było jedyne wolne miejsce. No, jeszcze się nie znaliśmy, nie, ale ja wiedziałem, kim tak mniej więcej, bo sobie robiłem research na grupie i sobie zrobiłeś jedną osobę loży szyderców i to było mega śmieszne.
0: Okej.
4: No i tak... chyba tyle ode mnie. A i dzięki za zaproszenie do keksu, bo to było mega.
3: Tak, właśnie dobrze, że powiedziałeś o tym, bo chciałem o tym wspomnieć, że wydaje mi się, że też bardzo dużym tutaj twoim krokiem w tym radiu było właśnie stworzenie keksu jako audycji, która można się zajmuje ekstra klasą, bo tak jak w sumie powiedziałeś pod koniec audycji po 21, że brakowało takiej przestrzeni w radiu, no bo był pressing, ale tam różne ligi były rozpatrywane, a tutaj
0: ogólnoświatowy.
3: Ogólnoświatowa piłka generalnie, a zwłaszcza pamiętam, jak były pierwsze audycje keksowe, to wtedy jeszcze nie ustaliliśmy systemu, że 3-4 osoby i było tutaj po 5-6 osób i była beka z Sergiego z Samperu.
2: Tak,
3: z innymi.
0: Dla ciebie to była beka?
3: Tak. Ale nie, chodziło mi o...
2: Łukasz Cołowiej był taki.
3: Chodziło mi o to, że...
0: Kącik miłości Dawida Abramowicza.
3: Dawid Abramowicz, Łukasz Cołowiej i jeszcze ktoś, ale już zapomniałem.
4: Jakiś Bramkosz chyba jeszcze był, ale to nie pamiętam.
1: To nie był Abramowicz, bo ja pamiętam, że...
3: A Śląsk Wrocław jeszcze oczywiście.
4: A, to przez ciebie głównie.
0: Teraz wraca...
3: Teraz też będzie.
0: Synek Jacka Sutryka, Ekstraklasy.
1: Ja nie wiem, jak u was to wyglądało, że wy dostaliście po prostu zaproszenie od Mieszka na keks, rozumiem, żeby razem poprowadzić od początku.
4: Na grupce, a ja wysłałem do Ziemowita i powiedział, że też to wchodzi.
1: Okay.
0: Tak. Na grupie wysłałem zaproszenie, że taka audycja powstaje i żeby byli prowadzący.
1: Tak, to ja miałem trochę inaczej, bo ja wszedłem później po prostu do Planety i jak się dowiedziałem od Macieja Ziemowita, których znałem wcześniej, że jest coś takiego jak keksu, miałem taki, Jezu, ale super, ale ja nie wiem, czy ja się dostanę, jestem nowy w radiu w ogóle, prawie audycji nie prowadziłem, napisz do Mieszka, przecież on jest straszny, on jest szefem. No bo też to jest, że od początku się czuło taki respekt mimo wszystko.
2: To prawda, to prawda.
1: Ja na początku też byłem, jak już Maciej powiedział, też powiem obstrany.
0: Może ja tyranem byłem, a nie ten.
1: I ja tak, no dobra, napiszę, nie? I tak zapytałem, czy można. I Mieszko do mnie pisze, dobra, ale zrobię ci najpierw test. Ja mam takie, ja cię kręcę, nie? No po prostu, co to jest, no dobra, no odpowiem, nie? I najlepszy bramkarz. Ja piszę swojego najlepszego bramkarza, najlepszy pomocnik, okej? Okay? I odpowiedzi, wszystkie złe, Serhii Samper, Sławomir Abramowicz, Piotr Wlazło i Sołowie, nie? I to były odpowiedzi, ale się dostajesz generalnie. I po trzech dniach miałem swoją pierwszą, po kilku dniach miałem swoją pierwszą audycję o wspominkach generalnie piłkarzy z keksu, więc to też mega dobrze wspominam, że...
2: Z ekstraklasy piłkarzy, bo...
1: Z ekstraklasy.
3: Tak,
1: z ekstraklasy.
2: Tak, na keksie.
1: Tak, to była moja pierwsza audycja na keksie, więc to też dobrze wspominam, że naprawdę byłem też obsrany strasznie, żeby napisać, Jezu, audycja autorska brzmi mega poważnie, miałem dwie planety wtedy na koncie, może nawet
0: mega
1: nie...
0: Mega poważniej wyszło, jak wyszło.
1: No i... Także to też mega po prostu doceniam, że wystarczyło na pisać i po prostu od razu zostałem złapany tutaj, już zostałem na półtora roku już tutaj mam w keksie swojej kadencji.
0: Ja próbowałem odkopać pierwszy keks, taki oficjalny na antenie radio, bo pierwszy nagrałem zerówkę, pamiętam, żeby w ogóle dyrektor programowa Ola Grzelak uznała tę audycję za godną uwagi, z Michałem Korkiem i tam rozmawialiśmy o tym, że Puszcza będzie mocna, bo wygrała 4-2.
3: No i... Z kim wygrała wtedy?
0: Zabił mnie chyba z Lechią Gdańską.
3: Chyba tak, no też mi się wydaje. Bo w sensie tak mi się kojarzy, że był jakiś taki
0: z Lechią Gdańską my wtedy tak, wysoko. Nie no, ta Puszcza to będzie mocna. No i od tamtego momentu mieli chyba serię. I teraz idealnie pod wycięcie, pod Warmazon, że gadam głupotę, ale chyba seria chyba 5 czy 6 meczów bez zwycięstwa.
3: Michałem Korkiem, a chyba potem już nie było.
0: No nie było niestety Michała.
3: Niestety
0: Michała nie było, miał inne obowiązki, ale... Ale jest na grupie i z nami dyskutuje.
3: Tak, oczywiście, tak. Więc jakby on częścią redakcji jest, szkoda tylko, że no właśnie, ale myślę, że się pojawi kiedyś.
2: Kiedyś się pojawi. Pamiętam, że pierwszym keksie takim na antenie to na pewno byłeś ty, był Maciej, Kuba Nowacki był i ja, i Wojtek, i chyba to był skład. Tak mi się wydaje, albo nie było Macieja?
3: Ja nie wiem, czy ja nie byłem tydzień później.
0: Ja chciałem odkopać pierwszy keks, żeby was zapytać, czy pamiętacie pierwszych docenionych w kolejce zawodników przez nas. Oj. I nie odkopałem. I nie odkopałem, okay. Niestety.
2: To może dobrze.
3: Nie ma, jak jest tam w tym, jak się nazywa, szpiegu, no, październik 24?
4: Kopać i kopać.
0: Odkopalibyśmy, ale nie miałem czasu, niestety. Tak się rzetelnie przygotowałem.
3: Będę miał czas, to poszukam.
0: Dobrze, i mam nadzieję, że przypomnisz na następnej audycji kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych, czyli w skrócie KEKS. Nie pamiętam, znaczy wiem, co kierowało mnie w momencie wymyślania tej nazwy, po prostu bardzo chciałem, żeby słowo keks było gdzieś zawarte, bo ja bardzo lubiłem takie skróty myślowe, które są rozwinięte i składają się w jakieś śmieszne słowo. No i padło.
3: Tutaj właśnie Jakub Nowacki na naszej grupie na Messengerze pisze, że mnie nie było na pierwszym keksie i to się zgadza. Miałem rację, że mnie nie było, byłem na drugim.
2: Okej.
0: W pierwszym keksie chwaliliśmy Aidena Hasicha. No to jest...
2: Nowacki
0: to jest osoba z tak i fotograficzną i taką pamięcią do zdarzeń. Czasami zdarzy nam się pokłócić o pewne fakty. Moim zdaniem ja mam rację w większości, ale prawda jest inna. Ale to prawda. Aidan Hasicz wtedy w mocnym momencie był. I Benny Kallman wtedy.
3: Wtedy Cracovia była w bardzo dobrej formie. Wydawało się, że będzie walczyć.
2: Sezonu.
3: No właśnie, chciałem powiedzieć, że jak zawsze na początku sezonu, że będzie walczyć
1: tak
3: o
1: przynajmniej puchary. Tak samo w poprzednim sezonie było, tak w sumie.
4: Jeszcze była dyskusja o Aleksie Zagnasie, czy jest dobry, czy słaby. Z jakiego klubu przed, który był ostatni, ale traci mało bramek, to w sumie jest dobry.
0: Bo to na mnie atakowali. Liga Szwedzka jednak jest mocna. Tak. W sumie jest dobra ta Liga Szwedzka. Nie no, panowie, bardzo dziękuję za te anegdotki, które rozbawiły, mam nadzieję, słuchaczy tej audycji. Dziękuję wam pięknie jeszcze raz za wzięcie keks na swoje barki gdzieś w momencie. W pewnym momencie po prostu się osunąłem trochę w cień, bo widziałem, jak dobrze wam to wychodzi i jak przede wszystkim fajnie się tego słucha, bo widać, że spędzacie ze sobą bardzo dużo czasu i ze sobą przede wszystkim się lubicie. To jest największy plus tej audycji, że wy siebie lubicie nawzajem.
1: Kłócimy, ale lubimy. Tak.
0: Słucham?
1: Kłócimy, ale lubimy.
0: Ale kto się nie kłóci?
1: No. Ja wiem, kto się kłóci bardzo często.
0: No właśnie.
1: Patrzę teraz na panów.
0: Już temat rozmowy, wychowanków Legii Warszawa był poruszony poza antenium. Nie poruszajmy go ponownie, bo tak jak mówiłem, że to nie jest keks, ale dziękuję wam pięknie, chłopaki, za cały czas w planecie, mimo że baliście się mnie, co jest dość absurdalne. Tak jednak ja was wszystkich bardzo dobrze pamiętam, przede wszystkim jako osoby bardzo pracowite, przede wszystkim żyjące mentalnością walczyć, trenować, planeta musi panować. Czy wszyscy słuchają nas, dumą rady, jesteśmy od lat. Oprawy, czy to denatura, że wam się chce jeździć na bandę patałachów, którzy kopią w piłkę. To jest
3: tak
0: najlepsze.
3: Tak lepiej niż Adam, jak grać.
0: To jest dla mnie kwintesencja tego, czym bardzo chciałem, żeby to radio i przede wszystkim planeta była. Wiem, że zostawiam planetę w bardzo dobrych rękach, nie tylko ziemowita, ale waszej całej czwórki i całej dwudziestki osób, która w tym dziale jest. Jeszcze raz serdecznie wam dziękuję. A numer, bo muszę, wypadałoby go zapowiedzieć, no to jeden z moich ulubionych muzyków, dość kontrowersyjny, ale numer mam wrażenie, że bardzo sentymentalny. Sunday.

0: Jeśli będę pokazywał, to był zamach na moje życie, ponieważ zadławiłem się trochę napojem wody kokosowej, ale żyję. Ale żyję i mam, kurde, kolejnych gości współprowadzących tej audycji, tak bym nazwał, czyli osoby, między innymi jednej z najmocniejszych rekrutacji Planety Sportu, jakie pamiętam, czyli jest ze mną największy fan Dawida Jaspera i jeden z najwyżej pozycjonowanych donatorów, czyli Dominik Maćkowiak, i jest ze mną bestia z Łazarza, ten, który ubolewał trochę nad tym, że nie było jego największego rywala na flankach, czyli działu realizacji, czyli Piotrek Stachura.
1: Ej, jest. Siema.
2: Witam.
1: Siema.
0: Cześć, siema.
1: Piotrek, powiedz mi proszę ciebie, czy ty się kontaktowałeś z Dominikiem Pardakiem w sprawie jakiejś umówienia walki na tegorocznej edycji flanek, bo powiem ci tak, tam jest akurat naprawdę niezła tego, tam nie była niezła publika, niezłe też trybuny były i tam można jakiś oktagon postawić na luzie przy paczkomacie, w sensie paczkomat to nawet może być jedna, wiesz, jedna ścianka, wiesz, jak ktoś będzie chciał po paczkę przyjść, to mu wypierdali głowę. Ale tego, czy kontaktowałeś się z nim w ogóle w tej sprawie?
3: Generalnie, żeby tutaj uciąć wszelkie spekulacje...
0: To wszystko w duchu sportowym.
3: No tak, oczywiście.
0: GTA RP.
3: Gangsterka,
1: właśnie,
3: wiadomo,
1: czy byś
3: chodzi.
1: Go pobił, ale w GTA RP.
3: Tak, tak. Okay. I nie no, jeśli chodzi o to,
0: nie będzie żadnej bitki.
3: Nie będzie, aczkolwiek... jakbyś miał jeszcze coś do rozwiązania, to hit me up generalnie. Nie no, raczej nie będzie, mam nadzieję przynajmniej, chyba że flanki również poniosą wszystkich dookoła, tak jak miało to miejsce nie w tym roku, ale w zeszłym.
1: No w tym roku w ogóle spokojnie jakoś było, w sensie nie było żadnych dymów.
3: No stary, no przecież przychodzą do mnie ludzie, jak jest rozdanie nagród i do mnie, proszę nie bij się dzisiaj. No ale nie no, to był wybryk natury. Niestety, bądź niestety, nagrany rekord video zostało zrobione, że tak powiem.
0: Jest białko.
3: Tak, jest białko, ale w sumie przechodząc do tego tak płynnie, to jedną z rzeczy, za którą dziękuję, to było uratowanie między innymi mojej dupy i dupy Planety Sportu podczas afery
0: flankowej.
3: Bo tam był niezłe kombo.
1: Ja pamiętam z tego dnia to, że ja kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje, bo wtedy byłem chyba po prawej stronie, grałem wtedy akurat chyba we flanki i w ogóle nie pamiętam, co się działo. W sensie widziałem, że coś tam, jakieś dymy były na trybunach, ale wiesz, no stałem z piwem po prostu, wiesz, jak tego.
3: No nie, ja człowieku...
1: Ja byłem jak Trae Young, który, wiesz, wychodził z parkietu i tam się za nim biją wszyscy.
3: No stary, ja zrobiłem cieszynkę Juda Bellinghama do prawiaka generalnie, zrobiłem to, nie?
1: Ale nie, fajne to były flanki, ale w tym roku chyba moim zdaniem lepsze, może przez tego aurę samą też, przez deszcz naprawdę fajnie, ale ja też dziękuję. Zawsze dziękuję za przyjęcie mnie w ogóle do Planety, bo pamiętam, jak przyszedłem, przed on był Kuba Cichy na rekrutacji i on tak do mnie mówi, podchodzi i szepta mi na ucho, że ej, bo Czapa Westbrooka lubi, co nie? To weź tam coś tam przysmol z Westbrookiem, że powiedz, że spoko czy git. I wiesz, no podchodzę do was, gadam tam o NBA, że się NBA i tak dalej interesuje i słyszę właśnie to pytanie, jaki jest ulubiony zawodnik. Nawet mówię, no, Kawhi Leonard ogólnie spoko, ale wiesz, Russell Westbrook też w miarę spoko, nie? Nie, LeBron James, okej, okay. W ogóle Lakersów też bardzo, bardzo lubię, tam tego Kobe Bryant, Karim Abdul-Jabbar, to wszystkich ich lubię i dostałem się, mimo że wam też w twarz powiedziałem, że sport to nie był mój pierwszy wybór, tylko muza była pierwszym wyborem, do muzy się nie dostałem, nie dostałem się też do info chyba. Tak już miałem takie poczucie, że nie, to już jest koniec kariery mojej w Meto, że zaczęła się tak szybko, jak się skończyła. Ale dostałem SMS-a od Czapy, że gratulujemy, dołączyłeś do Planety Sportu i się mega, mega, mega, mega super ucieszyłem, nie?
3: Ja pamiętam to, co nie zapomnę do dzisiaj, kiedy właśnie już w sumie kończyła się ta rekrutacja. Mieszko mnie zapytał, czy zatańczyłbym TikToka z policją na TikToku.
1: Też.
3: Najlepsze było to, że ja wtedy jeszcze nie byłem tak obeznany w sumie z TikTokiem i w sumie z takim...
0: Z grypserką uliczną.
3: Ja tak wiesz, kminie, co mam powiedzieć, że mówię, że nie, bo to wiesz, tak na chłopski rozum, a mówię, co on do mnie powiedział właśnie, nie? Ale też pamiętam, że no byłem ciekaw tej rekrutacji, w ogóle cała ta historia, jak poszedłem na rekrutację i w ogóle się załapałem na Radio Meteor, jest generalnie śmieszna. Ale sam fakt, że dołączyłem do Planety Sportu, że miałem okazję gdzieś pracować, czy to właśnie z osobami, które dołączyły tej samej rekrutacji co ja, czy tymi osobami, które no już pracowały tam jakiś czas, w tym oczywiście Mieszko, no to na pewno było to bardzo fajne, takie spełnienie troszeczkę marzeń, a właściwie powrót do tych marzeń, bo nie ukrywam, że przez pewien czas no, gdzieś tam to umknęło, ta praca za mikrofonem i ten splot wydarzeń różnych sprawił, że jestem tutaj już 2 lata tak naprawdę i że też właśnie dzięki Mieszkowi, dzięki Czapie mogę się rozwijać, mogę, no, że tak powiem, robić to, co lubię, czyli właśnie prowadzić te audycje i że mogę gdzieś tutaj, no, zwyczajnie w świecie spędzać czas z naprawdę dobrym gronem ludzi, gdzieś tutaj po prostu rozwijać się, być sobą i tak dalej.
0: Ja sobie specjalnie patrzyłem w laptopa, przepraszam Dominik, bo chciałem odkopać plik rekrutacyjny z właśnie tamtej waszej rekrutacji. Ciekawostka, Kuba Cichy był przyjęty z buta, w sensie tak, że on odszedł i mówiliśmy, dobra, pewniak jak nic. Dominik, ty jesteś na pomarańczowo, czyli tak...
1: Pół na pół
0: powiedzmy, ale patrz, czy mamy jakieś na przykład notatki, dlaczego tak było. A, imo nawet ok, ale prędzej muza.
1: Okej, okay, do muzy mnie nie przyjęli, nie?
0: A Piotrek, nie wiem dlaczego mam czerwone u ciebie, okay, a ma napisany git.
3: A, no, dlatego.
1: Ile w ogóle osób było na tej rekrutacji tam?
3: Dużo.
0: Dużo. No. Powiem ci, że z samego pliku mam chyba 20 parę osób.
1: Kurde, a przyszło ale 7? Ja jest... 8?
0: O, 24 osoby.
1: No, to 7 przyszło, albo 8 chyba.
3: No, ale właśnie...
1: Była taka legendarna Martyna, przecież pamiętam, że była.
3: Jest. Martyna?
1: Ta, była taka jedna Martyna.
0: Martyna Skorupka.
1: No, która nie...
3: Dobra.
1: Ja nawet nie wiem, jak ona
3: wygląda. Ja ją w ogóle przekonałem do tego.
1: Tak?
3: Bo to gdzieś tam jest moja taka dobra kumpela ze studiów i my się tam trzymamy od początku studiów. No i ona się interesowała żużlem, bo pochodzi z Leszna. Ja wiem, że Unia Leszna to nie jest polski klub. Ale no właśnie gdzieś tam ją przekonałem, jakoś tak wyszło. No trochę to nie bajka, potem gdzieś tam była w tym radiu, co prawda nie w sporcie, tylko gdzieś tam chyba w socjalach czy w info, no nie pamiętam. Ale była.
0: Pozdrawiamy Martynę, jak słucham.
3: Tak, pozdrawiamy.
0: Ja was, chłopaki, jestem bardzo dumny, bo...
1: Ja z siebie też jestem
0: tak
1: dumny.
0: Tak jak chłopakom mówiłem, że... Dzięki, Dominik, że oni są tym, czego ja sobie marzyłem w Planecie, to wy jesteście dokładnie tym samym. Jesteście...
1: Cześć?
0: Przede wszystkim wyznajecie zasadę walczyć, trenować, a przede wszystkim tak, jaki progres zrobiliście, naprawdę. I to bez słodzenia. Dominik jest najzabawniejszą osobą na antenie.
1: Dzięki.
3: Nie, to jest prawda.
0: Dominik jest najzabawniejszą osobą na antenie i ja wiem, że bycie prezenterem dla ciebie to nie jest jakby przywilej, tylko to był obowiązek, żebyś ty tym prezenterem był.
1: No bo ty mnie też namówiłeś, nie? Ja pamiętam, że mnie namówiłeś, w sensie kilka osób mi mówiło, ale tak najbardziej zapamiętałem ciebie na audycji wigilijnej, co mi powiedziałeś, że w sumie to spoko, jakbyś był prezenterem, nie? Przydałoby ci się. Ale tak jak sobie pomyślę, nie? Jak ja przychodziłem tutaj do radia, to byłem strasznie nieśmiałym w ogóle gościem. A to też wypadkowa liceum, nie? Bo w ogóle tam COVID, liceum i tak dalej. Nie za bardzo sobie radziłem z tym. I po prostu, wiesz, taki zabawny i tak dalej. Byłem w podstawówce, w liceum trochę doroślałem. Na szczęście już teraz jestem trochę mniej, trochę bardziej infantylny i taki przygłupi czasami. Ale to jest git, nie? I wiesz, no zrobiło się z tego, że robiłem jedną audycję na 3 miesiące do tego, że robię 3 tygodniowo. Mam jedną historię, w ogóle jak byłem pierwszy raz, nie, robiłem relacje z NA piłki ręcznej i podbiłem do tej, do Amelii, jak ona, do trenerki.
0: Do pani trener.
1: Do pani trener Amelii. I wiesz, no pytam się, czy mogę na ona słowo, nie? No to mi mówi, nie, później, teraz nie, ale tam jest XYZ, do niej podbij, nie? No i tam już mają tą ściankę rozstawioną, co nie gadają. No i ja trochę taki, wiesz, rozkażony, nie wiem, co zrobić, więc... Wiesz, wszyscy dziennikarze są po prawej stronie, trzymają mikrofony, ja się wpierdam.
0: Pani Amelia Chmielewska.
1: Tak.
0: Jak mogliśmy zapomnieć.
1: Jak mogłem zapomnieć o niej, no faktycznie, nie? Niesamowite. Wiem, że jest blondynką. I tego, no i podbijam tam z lewej strony, co nie? No i potem słyszę na kolejnym kolegium sportu, że jakiś debil się w ogóle nie wyjebał TVP Sportowi w kadr i musieli to wyjebać, bo i to byłem ja i nie chciałem się do tego przyznać, bo bałem się, że w ogóle mnie wywalicie za to, że TVP Sportowi przeszkodziłem. I druga historia. To strasznie się bałem Adriana Maciołka przez jakiś czas, ponieważ... Nie wiem, miał jakąś taką aurę, nie? Takiego dziada leśnego. Znaczy, nadal trochę ma taką, nie?
0: Ale... Król gór w końcu.
1: No król gór, no, faktycznie. Mamy króla góry, jeszcze platynowego króla tam w tle. I jestem na transmisji pierwszej, w ogóle mojej pierwszej transmisji z futsalu kobiet, bo z czego innego. I jestem na kamerze, zapisałem się na kamerze i akurat wtedy Adrian Maciołek był. No i wiesz, ja myślałem, że to będzie tak, że on ogólnie wytłumaczy co jak i będzie, co się będę patrzył, nie? Jako widz to będę patrzył. I on po prostu w pewnym momencie mówi, że ej, weź trzymaj kamerę, nie? I poszedł sobie na drabinę chyba tam gdzieś do góry na halę.
0: No takie maciołkowe trochę.
1: I wiesz, no i ja w ogóle łapa mi się telepie, bo nie wiem co robić, nie? Ale też mnie nauczył, żeby przybliżać, jak ktoś se połamie nogę, to też spoko. To też, też jak nadal na kamerze jestem, to mówię innym.
3: A potem kiskamy zacząłeś robić.
1: Nie, kiskamy to w przyszłym roku na ampach, to z tym trenerem w różowym trykocie. A drugi raz, pierwsze ampy, to komentowałem z Adrianem Maciołkiem i też się strasznie stresowałem się i pamiętam, że takie pierdoły tam gadaliśmy. Jedyne, co zapamiętałem z tej transmisji, to to, że gadaliśmy o tym, jaki rozmiar stopy miał Jezus. Nie mam bladego pojęcia, skąd to wyszło, ale gadaliśmy o stopach Jezusa i w sumie tyle, nie?
3: Ja pamiętam, jak chyba wszedł ten pomysł robienia sobotnich Planet Sportu dla tych nowych właśnie osób. I pierwszą audycję, jaką zrobiłem, to było właśnie z

0: Na audycji z tobą, Mieszko. Jedynie keks mi się tylko kojarzy, ten quiz chyba dwa razy, albo raz nawet. W ogóle też w sumie to tak też zostawiałem trochę dla siebie przez jakiś czas. Pamiętam, jak dołączyłem do planety i była ta masa ludzi w różnym wieku, w różnym, że tak powiem, przysposobieniu i takim stosunku do życia. Ja pamiętam, że przez pewien czas w ogóle ciężko mi było tak zagadać do ciebie typowo jak taki ziomek, bo miałem wrażenie, że między nami jest taka... Jakby to powiedzieć...
1: My jesteśmy w tym samym wieku.
0: Tak, ale taki rozstrzał jakby w stylu bycia, wiesz o co chodzi. No. Ja miałem takie, kurde, ciężko mi tak, wiesz, tak przełamać te pierwsze lody z ludźmi, nie wiem, właśnie typu ty, Czapa, ktokolwiek inny. I bliżej mi było do właśnie osób, które razem z mną przychodziły do planety, czyli na przykład Kuba Cichy, z którym z automatu gdzieś tam się złapałem. Chyba rok też, jak dobrze pamiętam. No, oczywiście, to później minęło, ale to pamiętam, że przez długi czas...
2: Minęła znajomość z Rokiem.
3: Nie. Z kim się przyjaźnisz?
0: Teraz wszystkich poza Rokiem.
3: Dobra.
0: Nie, no nie.
1: Na ile lajków byś sprzedał Roka?
0: Nie no, ale właśnie pamiętam, że z biegiem czasu, nie pamiętam dokładnie kiedy, gdzieś udało się na nowo, zbudować takie te pierwsze znajomości, takie pierwsze gdzieś tam kontakt złapać. A później, tak jak sobie teraz to myślę, to przypominam sobie integrację planety. Graliśmy mecz FIFA i solidarne, że tak powiem, picie po każdej bramce. I
1: nie, chciałem powiedzieć, że nie chcę tego pamiętać, ale ja naprawdę tego nie pamiętam. Nie, żartuję, pamiętam.
0: No, ale nie, no ogólnie też tak.
1: Dla mnie to był szok, że rok wcześniej, czy pół roku wcześniej jak graliśmy, to jeszcze nie, ja na pewno nie byłem pod wpływem barszczyku i przegrałem, a teraz już kilka miseczek z łóżkami wypiłem.
0: Tak.
1: I wygrałem.
0: Tak,
3: to ale finał się w ogóle nie odbył w tym roku. Nie w końcu.
1: Słyszałem.
3: Kuba Cichy chyba wygrał trzeci raz.
1: Ale nie wygrał.
3: No nie wygrał. Nigdy nie wygrał.
0: Ja pamiętam, że już tak potem...
1: Wygrał sport.
0: Wygrał sport, tak. A ja pamiętam jeszcze, jak tam potem już w sumie każdy się rozchodził do siebie, to jak tak z Mikołajem Ciślakiem sobie graliśmy jakieś takie różne meczyki, tak czasami spoglądałem na siebie po prawej stronie i patrzę, że barszczyk spowodował u ciebie pozycję bezpieczną.
1: Co spowodował?
3: Że... Pozycja bezpieczna. Taka, nie wiem, jak się nazywa? Fetalna, tak? Tak to się nazywa.
0: No. Nie, no ale...
1: O mój Boże, kolejni przyszli i mnie oczerniają. Nie, fajna impreza
3: nie,
1: była.
3: Nie, czernie. Ja ogólnie na początku, znaczy w czapie miałem taki, wiesz, widok jakby fadre figur trochę, ale w tobie, ciebie miałem do takiego trochę, wiesz... Nie będę mówił takich słów na antenie.
1: Jonglera.
3: Nie. Jonglera zostawiamy w 2024. Ciebie miałem za takiego, w sensie, może nie starszego brata w kontekście rodziny, tylko takiego starszego brata typu jakiś, nie wiem, nawet nie wiem jak to, wiesz, powiedzieć, taki kurde cyniczny, strasznie, taki ogólnie niezbyt ciekawy typ, sympatyczny. Okazało się, że potem zobaczymy, że masz w ogóle obsesję na punkcie Dawida Jaspera też. Znaczy ja nie mówię, że mam obsesję na tym punkcie, po prostu go lubię.
0: Ale bez ciebie nie byłoby tego pięknego donate'a.
3: Tak, i dlatego też, wiesz, w ogóle strasznie ziebałem to wysłać na grupę, czy zaraz nie zostanę zjechany, że tego, od ciebie właśnie, że nie zostanę zjechany. Okazało się, że to przyjęło się bardzo pozytywnie i było puszczane na Prima Aprilis. W tym roku nie było puszczane na Prima Aprilis, chyba jestem smutny bardzo
1: było.
3: Z tego... Tak?
1: Było.
0: Na 100% było.
1: Było.
3: Na pewno?
1: Było. 1000%.
3: Tak?
1: Tak. Okay, no poważnie mówię.
3: Okej, nie? I ciebie się bałem, tak nieironicznie, bałem się cokolwiek do ciebie pisać, jak już to pierwszą osobą do kontaktu był zawsze Czapa.
0: A to nie? Prawda, to się zgodzę pod tym względem. No, ale no, to jakby myślę, że powody są podobne.
1: Kolejna osoba, która się mnie boi. Dyktator Grabowski.
3: To wiesz, no, to musisz coś ze sobą zrobić, nie?
1: No ja na pewno tak.
3: To się nie rodzi znikąd, jak już tutaj wiesz, szósta osoba przychodzi, nawet pewnie przyszedł tutaj kto. Też Adrian Maciek powiedział, że ogólnie ciebie się bał na początku. Jan tam mówił, że uchachany przychodziłeś. Mikrus mówił, że w ogóle spener z ciebie jest.
1: Do tego chyba dojdziemy.
3: Możemy zaspoilerować, że w sensie no, nadal masz taką aurę penera trochę.
1: Dzięki.
3: A takiego mniejszego, nie? W sensie za koszulkę realnie.
0: Jakbyś był złazany, to byś pasował idealnie ogólnie, nie?
1: Mieszkałem przez rok na Mazarzu.
3: No to pasuje, nie? do ciebie? Znaczy w sumie nie wiem, jak wyglądają ludzie z danych dzielnic, nie? Poznania.
0: Wojtek Piast na przykład jest z Łazowca.
3: Tak?
0: Znaczy, nie, on nie jest.
3: Nie jest? To skąd?

0: Znaczy, nie wiem,
1: Wojtek,
0: nie...
1: Wojtek mieszka w ulicach Łazarza Wildy.
2: Jest tam Wojtek Piasny za szybą? Może
1: Wojtek jest hometown na Ramowice, jak ja dobrze pamiętam.
3: Nie, ale właśnie tak jeszcze przechodząc, myślę, do takiego końca, w sensie z mojej strony przynajmniej, to jakby w pamięci też zapadła mi ta kwestia właśnie na ostatnim gdzieś tam grillu radiowym, gdzie dosłownie na sam koniec całej imprezy, pamiętam, że z tobą rozmawiałem jeszcze i powiedziałeś, że ty o przyszłość radia się kompletnie nie martwisz, bo po pierwsze jest ziemowit, jako ten nowy, gdzieś tam nowa osoba, jakby dyrygująca całą planetą. Mhm. I że ogólnie jesteś dumny z tych wszystkich ludzi, których miałeś pod swoimi skrzydłami, że też między innymi ja, jeśli się tylko i wyłącznie postaram, to mogę zrobić gigantyczną karierę i wszyscy, którzy gdzieś tutaj są, to nie boisz się o przyszłość tego radia, nie boisz się o przyszłość Planety Sportu, bo wiesz, że no, są godni następcy i ta sukcesja będzie trwać generalnie długo, długo, jeśli tylko w tym radiu oczywiście pozostaniemy. Dziękuję ci za te wszystkie lata, rady, zjebki, jeśli były, że nie pamiętam. Wszystkie
1: teraz
3: jakieś tam...
1: to już nie ma znaczenia.
3: Teraz to już nie ma znaczenia, ale chodzi o to, że nauczyłem się dużo rzeczy, jakby w takim szybkim czasie dorobiłem się w sumie od Planety Sportu i gdzieś tam transmisji dorobiłem się w sumie łącznie współprowadzenia bądź prowadzenia trzech audycji, czyli Planeta, Keks i też moja audycja, jaką jest na Wysperskim Murawie. Dziękuję, po prostu dziękuję za możliwość bycia w tym radiu, dziękuję za takie, może nie prowadzenie za rękę, ale że była możliwość takich bycia takim mentorem, trochę zrobienia czegoś, czego te 2 lata bym w życiu sobie nie pomyślał, że zajdę, będę w takim miejscu, że będę no po prostu wdzięczny tobie i wszystkim w koło, że mam taką, a nie inną możliwość się rozwijać.
2: Dziękujemy, Piotrek. To było poruszające.
1: To było bardzo miłe.
2: Ustosunkujesz się do tego?
3: Dzięki.
1: Nie, to bardzo miłe, że tak mówicie. Tak
2: jeszcze
1: jak
2: nie powiedziałem.
3: Ty nie mówisz.
1: Nazwałeś mnie penerem, więc...
2: To nie były moje ostatnie słowa jeszcze dzisiaj, nie?
1: Okay.
2: Ale może
1: pozwolę ci dziękuję, Dominik.
2: A, dobra, teraz ja. No dobra. Ogólnie... Ty urosłeś w moich oczach bardzo mocno po zeszłorocznych flankach, nie? To się wtedy cię naprawdę polubiłem po tym, jak zauważyłem, jak się angażujesz w to, ile serca w to włożyłeś, też przez to, że dostałem się w ogóle do zespołu Flanek, no bo... kurde, no ja w Planecie wtedy, w tym pierwszy rok byłem mega niewidoczny. W sensie ja tylko robiłem research na Planecie, byłem raz miesięcznie, a w radiu w ogóle praktycznie w ogóle nie było. Chyba, no nawet jak miałem okienka jakieś, to nawet tutaj nie siedziałem, teraz to przesiaduję pół dnia, tutaj i pół tygodnia. I ty zyskałeś dużo w moich oczach po tych flankach. Dużo też zyskałeś po czym? A, nie pamiętam nawet, zapomniałem, urwał mi się wątek, załóżmy, że po flankach, nie? Po tym poście, co wygraliśmy World Flanks Champions też, co tam byłem też, to bardzo miłe. Bardzo miłe, że mnie tam uwieczniłeś.
1: Obowiązkowo.
2: No. I co? Ogólnie to całe radio Planeta Sportu, no Planeta Sportu, wiesz, na początku, odbudowało taką pewność siebie we mnie, w sensie ja byłem strasznie zamkniętą w sobie osobą. Myślę, że było to po mnie widać na rekrutacji, że wiesz, że mimo coś tam chciałem zażartować, na przykład z tym policjantem, czym zatańczył, powiedziałem, że no, nie widzę problemu, z czym zatańczył, czy nie. Jakby ja z tym problemu nie mam.
1: To jest dla ciebie dojebane, tak?
2: No tak. W sensie, no bo pamiętałem tego mema, nie? Ja pamiętałem go w ogóle tylko, jak on mówił po hiszpańsku. No. Tylko tą wersję pamiętałem, musiałem wydedukować, co on tam mówił. Mówił si, habla polonese, si, policjanto, no. I ogólnie trochę się bałem tutaj być, bo jeszcze we Fleszu wcześniej byłem, w sensie nic tam nie zrobiłem, po prostu oni mieli pierwszą rekrutację i tak kurde pomyślałem, nie no, oni są trochę przychlastami, trochę tam przyjebani i nie widzę siebie tam. O meteorze tak trochę nie myślałem, też jak zobaczyłem, tu wszedłem, to widziałem tutaj faktycznie szansę na rozwój, tylko musiałem popracować nad sobą, popracowałem nad sobą i czuję się teraz o wiele lepiej niż kiedy tutaj przychodziłem, bo nabrałem dużo doświadczenia, czy to takiego w realizowaniu tutaj po rankach, czy realizowaniu na transmisjach, czy jeśli chodzi o dykcję, bo ja w ogóle rok przed tym, jak dołączyłem do radia, miałem jeszcze aparat na zębach z takim gównem na podniebieniu. Musieli mi w ogóle podniebienie wycinać. Jeszcze nie jest najlepiej, ale staram się, żeby było jak najlepiej. I ogólnie po prostu dzięki wielkie, nie?
1: Ja również wam pięknie dziękuję. Tak jak mówiłem, ja jestem spokojny o przyszłość planety, bo no jesteście murowanymi gwarantami do tego, żeby zajść daleko w swoich dziedzinach, żeby się spełniać. I cieszę się bardzo, że miałem przyjemność z wami obcować, za co jeszcze raz serdeczne dzięki. Nie mam niestety przygotowanej piosenki Dawida Jaspera. Tak? Miałem przygotowane na
3: Playlist. Ale jest zastępstwo. Ja widzę taką jedną fajną autopromocję.
2: Autopromocja Metro Spike'a?
1: O. To...
2: Weź fuj się na teraz Spajka, autopromocja, bo jingle to jest to samo w sumie.
1: Tak zrobimy.
3: Bo to jest idealne podsumowanie.
2: Ta, ale...
3: Myślę, że Dominika też między innymi.
2: Tak, okej.
3: Okay, ale... tej historii, że tutaj...
2: Możesz tego, co możesz puścić fajnego, nie? Myślę.
1: Dziękuję wam pięknie. Mam nadzieję, że wymyślisz, ale trochę nasz czas goni. Jakby i tak już... Nie ma nic
2: tak
1: ponad.
2: Tak przysmoliliśmy już nieźle.
1: Smoliliśmy, ale...
2: Wazelina wjechała.
3: Spuściliśmy.
1: Jest specjalna dedykacja dla Dominika.
2: Ale dla Piotrka też, przecież on też tutaj był.
1: Dla Piotrka również, także dziękuję wam pięknie, chłopaki. A my przechodzimy do autopromocji Meteor Spike.
0: Autopromocja. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.

0: To był Franciszek Oceański, który również w moim życiu odegrał bardzo ważną rolę, tak jak odegrała moja następna współprowadząca tej audycji, czyli Julka Koniewska. Witam cię w ten, jeszcze środowy wieczór.
1: Tak, jeszcze środowy wieczór.
0: Co tam?
1: Świetnie, jest cudowna atmosferka i ja zawsze tak jakoś tak tobie myślę, że byłeś z tej samej rekrutacji co ja.
0: Tak.
1: I przyjmował
0: nie,
1: nas...
0: Ja chyba rok później byłem. Mi się wydaje.
1: Mi się kojarzy, że jest podobno, bo jeżeli byłeś w tej samej rekrutacji co Michał Korek.
0: My jesteśmy z tej samej rekrutacji?
1: Tak.
0: Wow.
1: Ja czasami samo o tym zapominam. Wow. Rekrutował nas Adrian Baciołek.
0: Wow, ja myślałem, że byłaś rok wcześniej ode mnie.
1: Nie. Ja wiem, że ja już jestem ciotką tego radia, ale aż tak długo w nim nie jestem.
0: Dobrze, że ciotką, że nie babcią.
1: Chociaż jest taki Roch Orzechowski, on twierdziłby inaczej.
0: Nie no, Julka, ja ci powiem, już to powiedziałem keksiarzom, nie zapomnę, z pozytywnych względów nigdy nie zapomnę tego, jak wycięliście mnie na pressingu, jak gadaliśmy o Ekstraklasie chwilę, jak Harry Kane strzelił gola, i jakby ja, mówiliście, w końcu doszedłem do głosu, bo padło do mnie pytanie i byłem w środku drugiego zdania i nagle Harry Kane gol i przeszliśmy do Ligi Mistrzów. Uwielbiam to wspomnienie, naprawdę. Uwielbiam to wspomnienie.
1: Taki był piękny pressing z Julianem. No Julian sam wie, że on nigdy za Ekstraklasą nie on niezbyt. Jak usłyszał, ja tego najbardziej nie zapomnę, jak było oficjalnie, że nadchodzi keks i Julian miał takie: nie muszę gadać o Ekstraklasie, udawać, że mnie interesuje ta liga.
0: Prawda, to prawda,
1: to
0: pamiętam.
1: Piękne wspomnienie.
0: Jeszcze śmieszna była taka waleczka, która audycja sportowa, piłkarska jest lepsza.
1: Ja uważam, że obie są wspaniałe, no.
0: A teraz jeszcze trzecia na Wyspiarskim Murawie doszła.
1: No, to, ale tutaj wiesz, no Piastochura to jest pomysłodawca, ja tylko się, wiesz, doczepiłam, bo zobaczyłam, że pressingu nie będzie, a chcę sobie o piłce coś tam poudawać, że się znam. A wiesz, w twoim przypadku, jak sobie myślałam, słucham tych opowieści, jakieś wspomnienia związane z tobą, z czym mi się ty będzie zawsze kojarzył i było coś, co się często powtarzało,
0: no.
1: Takie uczucie co do ciebie i jeśli mam być, bo przez rok, pamiętam, nie za bardzo ze sobą gadaliśmy ani nic.
0: Ja pierwszy rok mnie nie było w planecie.
1: Ja wiem, ale jak byłeś w tym radiu, to ja tylko cię kojarzyłam, no na pewno cię zapamiętałam ze względu na imię, bo bardzo charakterystyczne, umówmy się.
0: W końcu nie to, że Penner jest.
1: Ale pierwsza rzecz, jeśli mogę być szczera, to ty mnie na początku przerażałeś.
0: Dzięki.
1: Ja się bałam do ciebie, to ja miałam takie koźne. Ale wiesz co? Jak zacząłem ciebie poznawać, no, to sobie myślę, kury, to jest tak fajny, sympatyczny chłopak, że to jest niesamowite.
0: Dzięki, mam.
1: Tak, i bardzo mnie to... Bardzo mnie to ucieszyło, jak zostałeś w ogóle szefem planety, mimo że zdarzały się osoby, co by ty na to narodziły. Ale ja byłam bardzo ciekawa, jak będzie wyglądać planeta. Jak ty będziesz szefem, bo widziałam ją, jak było u Adiego, jak było u Czapy, ale wiedziałam, że sobie dasz radę i jeśli jest coś, co z twojego szefostwa zapamiętam najbardziej.
0: Zapomniałam,
1: tak. Dzisiaj już język plączę, ale zapamiętam to, że ty wprowadziłeś taką zupełnie inną atmosferę, bo atmosfera zawsze była, ale jak się zaczęło takie koszuleczki i tak dalej, ja sobie myślę, kurde, to właściwie człowiek na właściwym miejscu.
0: No, zawsze mi się marzyło zrobić jakiś merch, nigdy talentu plastycznego nie miałem, ale na szczęście spotkało się z aprobatą, najpierw walczyć, trenować i teraz tegoroczne.
1: Tak, teraz tegoroczne, no ona co prawda z opóźnieniem miała swoją premierę, ale nie ma czegoś takiego jak za dużo merchu Planet Sportu.
0: Czyli już jeszcze, dopiero wyszedł drugi, a już muszę trzeci planować?
1: Najwidoczniej.
0: Czy trzeba komuś przekazać to planowanie?
1: No, słuchaj, ja myślę, że się chętnie wszyscy znajdą, no.
0: Oprócz tego cudownego wspomnienia też poza anteną mówiłaś o tym, że jedną z pierwszych planet mieliśmy razem. To jest najgorsze, że ja tego nie pamiętam.
1: Ja pamiętam przez mgłę, ale pamiętam, że jak jeszcze był rok w starym studiu, to ja to dobrze pamiętam, mieliśmy, no, na fizyce i było to ogarnienie i tak dalej. Znaczy mówię, ja chyba pamiętam planetę, to miałam z Jurianem Kor,

0: Ale mimo, że to była moja pamiętna właśnie z Dniem Planeta, to głównym aktorem był Michał Kurek i tak, bo to była jego słynna relacja, która trwała chyba ponad 9 minut.
1: Tak było. Tak było. Pamiętam to.
0: Tak. Ja to pamiętam i też z ciebie zapamiętam z tego względu, coś, co mi się zawsze podobało, jeśli chodzi o współpracę z tobą, że ty zawsze byłeś taki konkretny. Krótko, zwięźle i na temat. Jak trzeba było pisać, słuchaj, Mieszko, ja muszę to, żeby to tekst wyszedł tu i tu, spokojnie, nie ma problemu. I nie było u ciebie, że nie wiem, coś przeciągać i tak dalej, tylko krótko. Krótka piłka i ja to będę cię zawsze szanować akurat.
1: Ja przede wszystkim w tej kilkuletniej naszej współpracy to bardzo doceniam za to sprawdzanie tekstów. Tych tekstów nie było, nie wiadomo ile, tak szczerze, patrząc na to, jak na przykład świetnie dział kultury je publikuje, to jednak jak się pojawiały, to o czasie bardzo dobrze do przeczytania. Twoja korekta i twoje trzymanie tego wszystkiego, top level. Ziomowit, jeśli tego słuchasz i Julka chce dalej to robić, to masz człowieka.
0: Mogę potwierdzić Ziomowitem, że już do mnie z tym pisał i ja powiedziałam, że mogę to dalej robić, mi to się nadal podoba i wiem, że pomimo, że tych tekstów dużo nie mamy, to Planeta na pewno będzie miała jakościowo teksty wybitne, czy to halo, te nagrody pokazały, że tak.
1: To prawda, zgadzam się. A które teksty sprawdzało ci się najlepiej, z ciekawości?
0: Najlepiej mi się na pewno sprawdza te, kiedy jest o sporcie, który, znaczy nie, że się znam, tylko że wiesz, rozumiem chociaż zasady, wiem co się dzieje, bo jak dostawałam teksty z NBA chociażby, to wiesz, dla mnie to jest obcy świat. Chociaż ciekawa jest wtedy też praca z takim tekstem, bo człowiek się czegoś nowego dowie. I ja pamiętam, jak jeszcze właśnie Czapa był szefem, że miałam moment taki, że do niego pisałam, czy możesz mi to jedno zdanie sprawdzić, czy to jest źle sformułowane, czy to jest taki język, że ja po prostu nie rozumiem nic z tego, bo to taki wiesz, typowo koszykarski, ja tylko mogę się na to patrzeć i takie, nie wiem o co do końca chodzi. Raz mieliśmy tekst, pamiętam, o tenisie, ale on był na tyle taki bardziej informacyjny, że się nie wgłębiał w tenisa, że nie było problemu, ale faktycznie jak wchodziło to NBA, a mamy przecież tutaj świrf od koszykówki, no to te teksty, to było największe wyzwanie, bo z mojej strony po prostu chciałam mieć pewność, że to jest dobrze napisane, a też nie chciałam autorom zawracać czasu z takiej, ej, a weźcie wyjaśnijcie mi o co chodzi, bo ja nic z tego nie rozumiem.
1: Ja ciebie też bardzo dobrze zapamiętam i będę pamiętał i będę dozgonnie szanował przede wszystkim za to, jak byłaś w radiu, jesteś i zawsze z uśmiechem, zawsze w tym samym koncie, meczyk na swoim laptopie, drugi multiliga na ekranie wielkim. To jest widok, którego się nie zapomni. No i przede wszystkim prowadzenie świetnej audycji Kąciku Popkultury, który ja przerodziłem w Pącik Kokultury dla żartu, ale że można tak ciekawie opowiadać o tematach, o którym za bardzo się nie ma pojęcia.
0: Bardzo miło mi to słyszeć. Jesteś jedną z takich nielicznych osób, które mi to powiedziały wprost, bo jest to po prostu, wiesz, taka audycja, że ja chcę po prostu o tym pogadać i chcę się podzielić z ludźmi o czymś, czego się dowiedziałam, co mnie jara. I dlatego ja sobie też lubiłam zawsze keksu słuchać i jestem też wdzięczna za to, że ta audycja powstała, bo mimo, że ja bardziej byłam na keksach reprezentacyjnych, bo aż tyle ekstraklasy nie oglądam, to, że zbudowałeś coś takiego, stwierdziłeś, a warto o naszej polskiej piłce pogadać i żeby to robił ktoś, kto nie będzie narzekał, że musi o polskiej piłce wspominać.
1: Ale pozdrawiamy Juliana.
0: No Julian to jest Julian i
1: kochany nasz.
0: I nawet jeżeli ja czasami nie jarzyłam, co się dzieje w polskiej piłce, to zawsze czegoś się ciekawego dowiem. Ja zawsze mogę zrobić sobie wieży keks o przyszłym sezonie, o trzeciej lidze, bo Hetman Zamość się do niej dostał w końcu. Więc jak będziecie chcieli trzecią ligę, to zapraszam.
1: Ale my kiedyś z Adim na Planecie naprawdę chyba zrobiliśmy 10 czy nawet nie 15-minutowy segment o trzeciej lidze grupie B w Obrębie tutaj.
0: O.
1: Wiesz, jak się fajnie to prowadzi? Później dostajesz mokrą szmatą po głowie za to, że masz 15 minut wejścia, ale to było jedno z ciekawszych doświadczeń na Planecie.
0: Komu się nie zrobiło raz wejścia za długiego?
1: To prawda. Dziękuję tobie, Julia, za obecność. Pędzimy, bo jeszcze trochę tych numerów mamy do posłuchania. Mam nadzieję, że jeszcze trochę osób tutaj zawita. Dziękuję ci pięknie za cały wkład. Dziękuję ci pięknie za te wszystkie lata, gdzie mieliśmy naprawdę wielką przyjemność współpracować i oby tak dalej.

0: możesz zapytać o mnie. To takie, taka przestroga już, niestety po fakcie, ale żebyście się nie bali mnie pytać, ludzie z radia, mogliście się nie bać. Chyba jestem spoko, tak jak mówicie, ale jestem panerem.
1: To cześć, prawda. Julia. Cześć, Mieszko. Ja w ogóle się zastanawiałam, co można powiedzieć człowiekowi, z którym się budzisz i z którym się zasypiasz i w ogóle powiedzieć mu jeszcze coś miłego, kiedy mówisz mu coś miłego codziennie i sobie...
0: Tak się nie dzieje.
1: Adrian Maciołek przypomniał mi, że to w ogóle kompletnie inaczej brzmiało to zdanie i proszę, żebyś to uszanował, nie śpię dzisiaj na kanapie, ponieważ to brzmiało w taki sposób, że uznałam, że Boże, co to za pener, jak można się tak wozić w ogóle? I to jest bardzo istotne, ale skoro to jest o tobie i opowiadasz tutaj anegdotki, to mi się przypomina bardzo dużo takich, ale jednocześnie przypomina mi się, w ogóle jak dzisiaj tego słucham, jakby nie patrzeć...
0: Przynudza mnie.
1: Strasznie, Jezu, już męczę się, możemy już wracać, Mieszko, do domu, proszę. Chodzi o to, że pamiętam, kiedy siedzieliśmy sobie na ławeczce na Wichrowym Wzgórzu, tak standardowo dla początków naszej przyjaźni, i zadzwoniłeś, że jest jakiś error, że chcesz pogadać, coś tam się w denaturacie działo, już mówiłeś, że masz odchodzić. Nie odszedł.
0: Już słyszę ten śmiech Mikrusa.
1: I
0: tak było, Mikołaj,
1: ja
0: ty o tym wiesz.
1: Ja tak słucham i sobie myślę, matko boska, po co w ogóle ten człowiek do mnie mówi? Ja rozmawiałam z tobą wtedy trzeci raz w życiu pełnymi zdaniami w ogóle, ale okej, uznałam, że potrzebujesz wsparcia i tak się słuchałam i wymieniałam wszystkie twoje wady wymowy, które posiadasz.
0: To prawda, tak było.
1: I dzisiaj policzyłam i trzy z nich z pięciu, które wtedy ci wymieniłam, wyplemiłeś.
0: To dobrze.
1: I chciałam powiedzieć, że jestem z ciebie strasznie dumna i bardzo żałuję, że kończysz tą... Znaczy... No, bardzo żałuję, że kończysz tę karierę przed mikrofonem.
0: Przygodę. Karierę miał Boniek.
1: Bo mam takie mokre sny czasami, śni mi się, że prowadzisz audycję i ani razu nie powiesz Niestety tak się nie wydarzyło. Przypomina mi się też anegdotka, kiedy... I jeszcze wcześniej wymieniałam z tobą pełne zdania, kiedy postanowiłeś przewrócić się na rowerze. Tak strasznie paskudnie, no poobijałeś sobie całą mordę i
0: kostki.
1: No strasznie
0: koszulkę
1: się ten...
0: podarłem.
1: Koszulkę podarłeś, lusterko zbiłeś w drugim rowerze na przykład.
0: Tak.
1: I
0: to
1: ja
0: była
1: wtedy
0: stłuczka na drodze.
1: Drugi raz uznałam, Boże, co to jest za pener w ogóle, co to jest za człowiek. I chciałam powiedzieć, że w ogóle dla mnie niesamowicie fascynującym było, ja się taką trochę czułam matką zawsze, twojego sukcesu. Jakkolwiek źle to brzmi, nigdy nie było nam dane być dłużej ze sobą na mikrofonie. Bardzo tego do dzisiaj żałuję, ale pięknie było patrzeć na to, jak po prostu się w tym radiu rozwijasz, jak bardzo ludzie z przerażenia wychodzą z założeniem, że Jezu, ten Mieszko Grabowski to jest zajebisty ziomek, jednak go kochamy i że wszyscy tak mocno cię kochają i uwielbiają i wszyscy mówią, że się ciebie boją. Ja tutaj chciałam też dać taki statement, że codziennie rano boję się ciebie budzić. Do dzisiaj. To już drugi rok i wciąż się boję. Najpierw bałam się przez telefon, teraz boję się na żywo. I też myślę, skąd wynika ten strach przed tobą i pomyślałam sobie, że to musi być naprawdę ciężkie przez ostatnie 5 lat? Przypomnij mi. Nie wiem, kiedy to ten efekt motyla, który nam pokazuje Radio Meteor, doprowadził cię do tego miejsca, ale powiedzmy, że to było te 5 lat.
0: Niech tak będzie.
1: 4, że to musi być straszne brzemię dźwigać na plecach ciężar bycia jebaną legendą.
0: Nie, no.
1: Tak sobie pomyślałam. Mam nadzieję, że nie będę spać na kanapie.
0: Nie będziesz, Julia. Ja tobie również bardzo dużo, bardzo dziękuję w tej radiowej pracy, ponieważ bardzo dużo mnie nauczyłaś, mimo tego, że nie byliśmy często wspólnie na antenie. Jeśli mnie pamięć nie myli, był to raz i to był poranek na zastępstwo.
1: Tak.
0: I
1: spóźniliśmy się na niego.
0: Ja się bawiłem dobrze. Ja się bawiłem dobrze, niestety nie było nam dane więcej. Drugi raz to był chyba twoja pożegnalna audycja i recytowanie Sentino.
1: Co było piękne, na swój sposób wzruszające i ja w ogóle też pamiętam, że podczas tej ostatniej audycji powiedziałam, że Meteor to jest dobre miejsce, ale strasznie chujowymi związkami i Mieszko Grabowski mi wtedy powiedział, że nie no Julia, jeszcze znajdziesz kogoś fajnego, może nie będzie z Meteora. No już nie będzie.
0: Dziękuję tobie pięknie. pozwolę ci nie spać dzisiaj na kanapie. Dziękuję za wszystkie miłe słowa i za sprostowania. A udało mi się przygotować numer, który może trochę bardziej ci się kojarzyć ze swoim byłym współlokatorem, ale w pewien sposób to jest numer, który nas trochę łączy, mnie bardziej z tej darterskiej strony, ciebie trochę bardziej z tej muzycznej, czyli The Killers i Mr. Brightside.

0: Była tutaj mowa o legendzie. Ja siebie za taką nie uważam, ale jest osoba, która może nie przez całą siebie, ale przez innych ma do tego pełne prawo. Bardzo mnie to cieszy, że jest ze mną Mikołaj Mikrosobała. Raper Tuar, szef Magmuza, szef naczelny, kreatywny, Hive IPU, Nutmak,
1: okay.
0: Janosik, pan fotoradar.
1: Nie, myślę, że na pewno możesz się mianem legendy określać tego radia. Zauważyłem, że najwybitniejsi dla tego radia to są ci, którzy słyszą o sobie cały czas, że się ludzie ich boją. Zauważyłem pewny common sense, że tak powiem. Natomiast no plułbym sobie w brodę, jakbym się tutaj nie pojawił, bo my poza moim gościnnym udziałem w Mikes and Dunks na temat butów, to my nie mieliśmy chyba wspólnej audycji.
0: Tak, wspólnej nie.
1: Ale realizowałem twój, nie wiem, czy to był Planetę. Pierwszy wywiad, ale realizowałem twój wywiad ze starym Bandurą.
0: Tak było, z panem Maciejem, pozdrawiam.
1: Tak, pozdrawiam.
0: Wiesz, jak mnie zestresowałeś, bo w pewnym momencie na ekranie pojawiło się 2000 i mówię, nie ma szans, że 2000 widzów, a później przy gościu... 2000, nie 2000. Kurwa. Ja mówię, Jezus Maria, przy gościu jeszcze. No koniec, nie? Koniec. Ale tak było, Mikołaj.
1: No tak, no ale chciałeś feedback, to miałeś. I real-time feedback.
0: Ale ja to bardzo doceniam, że do teraz się tego wyuczyłem.
1: No i takie rzeczy najbardziej uczą, mi się wydaje. A to radio jest do tego stworzone właśnie, żebyśmy... Jak mamy gdzieś popełnić fuck-upy, jak mieliśmy gdzieś popełniać błędy, no to tutaj to było najlepsze miejsce, wręcz wskazane do tego, żeby to robić.
0: Jesteś w bardzo dużej mierze osobą zaintrygowaną w to, że faktycznie jestem tutaj w radiu, gdzie jestem, bo zaprosiłeś mnie na mikrosówkę. Zaprosiłeś mnie do Denaturatu najpierw, a później na mikrosówkę, przez co ludzie dowiedzieli się o moim istnieniu.
1: Bez przesady. O twoim istnieniu się dobitnie dowiedzieli wszyscy chwilę po tym, jak wyszedłeś z sali po rekrutacji.
0: Możemy rozwiać tego legendarnego penera,
1: który już... Pener
0: counting powinien być zrobiony na tej audycji.
1: Ja nie wiem, czemu ty się wypierasz tego, że podrywałeś koleżanki z działu informacyjnego podczas rozmowy.
0: Tak było, Julka, Ola.
1: Nie wiem, czy byłeś w tamtym momencie ambasadorem mydła jakiegoś czy coś, ale odpowiadając na pytania, co chwilę było i przecierałeś ręce.
0: Byłem ze strony jak nikt.
1: Bardzo, bardzo ciekawa była ta...
0: Wychowały mnie mokry.
1: ...ta reakcja. Ale co? Bardzo ciekawą przemianę przeszedłeś i ja sam jestem ciekaw, bo nie wiem, czy ty mi to kiedykolwiek powiedziałeś, bo faktycznie... Byłeś osobą, która z mojej perspektywy miałem o niej inne zdanie. Co tydzień miałem o niej inne zdanie, bo raz sprawiałeś wrażenie osoby, która ma w to radio wyrąbane i jest w nim, bo jest. Jakoś tak się złożyło w życiu, że tutaj wylądowała. A później docierają już do mnie głosy, że i potem jak już z tobą rozmawiam i widzę, że zaczyna ci na tej redakcji coraz bardziej zależeć. I raz, że jestem ciekaw, jaki był ten moment, w którym stwierdziłeś, ej, to jest to. A dwa, strasznie boli serducho, że nie miałem przyjemności w twoim towarzystwie prowadzić kolegium.
0: To
1: jest jeden z takich eventów, który naprawdę myślę, że wiele osób może żałować, że się nie wydarzył.
0: To by było... Nie chcę ujmować tamtejszych kolegium, w których ty miałeś przyjemność brać udział, ale uważam, że to mogło być jedno z głośniejszych i najgłośniejsze, które było wtedy.
1: No i prawdopodobnie jedne z niewielu, które coś wnosiły tutaj, więc...
0: Okej, okay. Słychać strzały.
1: No, co mogę powiedzieć? No, ja uważam, że ludzie z jajami są potrzebni w tej redakcji, bo w momencie, w którym masz kumulację osób, paru dziesięciu, momentami nawet ponad setki osób tutaj w radiu i tutaj can't blame them. Tutaj przychodzą ludzie, którzy jeszcze tak naprawdę nie wiedzą, co oni chcą robić w życiu. To potrzebni są ludzie, którzy w jakiś sposób ten kierunek wybiorą za nich. I oni albo się podepną pod to i w tym kierunku z tobą pójdą, albo nie pójdą i zrezygnują. I dużo bardziej szanuję ludzi, którzy rezygnowali, niż ludzi, którzy obrabiali ci potem dupę za to, że się nie zgadzają z tym, jak coś robisz, jak coś prowadzisz. Tymczasem, no, nie byli świadomi tego, jaki stres też na siebie ludzie brali w kolegium, jaki stres brali na siebie szefując działami, no bo koniec końców obieraliście kierunek i odpowiadaliście za tych ludzi, odpowiadaliśmy i chcieliśmy, żeby wszystkim było jak najlepiej, a właśnie w takim miejscu, w którym jest kumulacja niezdecydowanych jednostek, jest to mega, mega ciężkie i niemożliwym jest ukontentowanie po prostu wszystkich, w związku z czym ten proces takiego trochę przesiewu, ten proces, w którym udowadniasz ludziom, że warto kawałek siebie oddać, żeby później, że tak powiem, troszkę większy kawałek z powrotem do siebie wziąć, jest naprawdę ważnym procesem dla tej redakcji i ważnym procesem dla nas samych, bo to jest taki moment, w którym rozwijamy się nawet nie dziennikarsko, ale w pierwszej kolejności jako ludzie, a to później procentuje na każdej płaszczyźnie.
0: Jak on potrafi skraść show, słuchacze? Teraz powinny być takie, wiesz, edity, gdzie masz jakieś takie motywacyjne gadki i twoje gadanie w tle, padający deszcz, ale
1: to nie, pytanie... Na miejsce na ścianie nie zasłużyłem.
0: Na twoje robię. Pytanie, Mikołaj, o ten moment, w którym stwierdziłem, że dam za to radio wszystko, za chwilę odpowiem nie ja, a utwór, ale my mieliśmy jeszcze styczność na twoim pożegnalnym, twoim i Filipa Madejskiego repertuarze. I coś, co nam się nigdy nie udało, jeszcze mam nadzieję, że się uda, to z twojej strony kolegium, a z mojej strony wyczekiwany M&M z podcast. siedzenie i zrobienie, zrobienie męskiej formy besties.
1: No, ale tam by jeszcze, wiesz co, MMMs, bo tam jeszcze bardzo by się wpasował Mikołaj Błędkowski, którego bardzo pozdrawiam z tego miejsca, bo to właściwie chyba z tego się wzięło, z tej
0: na Discordzie
1: nocy
0: siedzieliśmy.
1: Na Discordzie i tam też był Bledas razem z nami, nas tam było trzech mówiących i kilka osób nas tam słuchało i potem pisali nam, że słuchali tego kurwa północy i to było fenomenalne, w związku z czym Mikołaj Błędkowski, jeżeli kiedykolwiek odsłuchasz powtórki tej audycji, bo nie wierzę, że słuchasz tego na żywo, bo trzeba wstać na rybki o 5:00, to...
0: O tej godzinie to już sprzęt zaczynasz zwijać.
1: To jest cały czas realne do zrobienia. My jeszcze jesteśmy stosunkowo młodzi, więc możemy to robić.
0: Pamiętam ten rolling joke właśnie, że my gadaliśmy, a Bledas słuchał, że my byśmy gadali, a jego w tle postawić, że siedzi i w kąpie cały czas grzebie.
1: On mógłby adliby napić. On wali takimi one-linerami, że byłby wybitnym adlibowcem.
0: I tylko ustawić mu stream decka i tylko fa!
1: To jest prawda. Natomiast jest bardzo cienka linia pomiędzy fajnym projektem na podcast, a pomiędzy gościami, którym się gadka klei i nagle stwierdzam, że założą podcast, bo czegoś takiego jest plaga. A wczoraj, bo dzisiaj rano widziałem świetnego mema, na którym była para kochająca się, wiadomo, wychodząc z takiej czynności i dziewczyna mówi, powiedz to jeszcze raz, a on jej odpowiadał, nie mam zamiaru założyć podcastu. Więc no, więcej podcastów niż prowadzących, niemniej who knows, może ten MMMs kiedyś powstanie. Mam nadzieję, że przy okazji sponsoring od prawdziwych MMMsów by wtedy wpadł, ale koniecznie
0: ja
1: bez
0: rzeków. Ja jestem ten czerwony.
1: Ja tym niebieskie ogólnie, okay. Ze smaku oczywiście.
0: Okay.
1: A ludzko, czy tam postaciowo, to nie miałem teamu. Oni nie byli zbyt rozmowni w swoich materiałach. Nie, ani trochę.
0: Mikołaj, numer, który będzie następny, to pewnie widzisz w merliście, ale pojawił się na twojej pożegnalnej audycji, żeby docenić tego twórcę. Ja wiedziałem, bo się zapowiedziałeś, że przyjdziesz tutaj. Myślałem, żeby puścić...
1: Zostałem zaproszony, bardzo mi miło, żeby nie było, że się wprosiłem na krzywy ryj.
0: Cała przyjemność po mojej stronie, żeby puścić Bonsona. Tam mnie spotkasz, ale stwierdziłem, że tego już za dużo. Więc jednocześnie to będzie hołd w twoją stronę, że właśnie tymi rozmowami na Discordzie ja na nowo poznawałem muzykę hip-hop od strony, której jej nie znałem, czyli tej mniej mainstreamowej.
1: Fair.
0: A przy okazji to będzie odpowiedź, dlaczego ja w tym miejscu tak bardzo się zakochałem i dlaczego ja w tym miejscu tyle serca oddałem.

0: to był Małpa, który chyba dobrze odpowiedział, dlaczego tak dobrze się tu czułem, bo to właśnie wy, słuchacze, i to wy, przyjaciele, dawaliście mi siłę i dawaliście mi wiarę. Jedną z takich osób jest jedyna w swoim rodzaju, ta, którą kamera kocha chyba najbardziej z nas wszystkich z tej redakcji, czyli szefowa social mediów Julia Hasiuk.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, kochani, witam was.
0: To jest chyba moment, w którym ja odkładam słuchawki, wychodzę, bo mówiłem, no że skradniesz show.
1: Nie, musisz zostać, bo też dobrze. Nie mieliśmy wiele okazji, zostaję, żeby rozmawiać razem przed mikrofonem. Jeden z pierwszych razy, jaki pamiętam, to jak mieliśmy razem casting.
0: Tak, tak było.
1: I to był, pamiętam, ja się tak stresowałam wtedy i jeszcze nas połączyli, że my mamy wtedy razem gadać do tego mikrofonu, to było tak stresujące, a potem kolejny raz, nie pamiętam, kiedy my razem mogliśmy rozmawiać.
0: Mieliśmy w ogóle okazję?
1: No dlatego wiesz, to jest takie pięknie zataczające się koło, że ty będziesz teraz odchodzić i my jeszcze raz możemy tak ostatni raz pogadać chwilę razem na antenie, prawda? Tym bardziej, że dużo się zmieniło, odkąd wtedy prowadziliśmy podczas castingu, bo ja nie miałam doświadczenia żadnego przed mikrofonem i się strasznie spinałam. Jeszcze my razem wtedy musieliśmy czytać jakieś rzeczy w ogóle, ale teraz jest
0: było
1: inaczej.
0: Było to stresujące, prawda.
1: Prawda. No, ale generalnie ja nie będę nazywać cię penerem.
0: Dzięki.
1: Ale też mam anegdotkę. No jak widzisz, każdy ma jakieś takie pierwsze odczucia. Oczywiście one się z czasem zmieniły, ale ja już ci kiedyś tą historię opowiadałam i opowiem ją jeszcze raz.
0: Ja już wiem nawet którą.
1: Jak ja pierwszy raz przyszłam do radia, to Mieszko generalnie, ja go pierwszy raz zobaczyłam na grillu radiowym. I strasznie mnie irytował. Strasznie. Ja cię zobaczyłam i byłam jak, Boże, jaka gwiazdeczka. Boże, jaki taki... Nie miałam cię za piłkarzyka, ale miałam takie, Boże, on się zachowuje jak taki ze Stanów, z koledżu, jakiś taki chłopak, który jest taki cool i ma się za taką gwiazdę po prostu całego kampusu. I potem, kiedy no już się tam zaczęliśmy kolegować jakoś i tak dalej, to pamiętam, jak wspominałam o tym naszej też koleżance z radia, Oli Grzelak, i ona powiedziała mi w tamtym momencie, że Jula, ale ty jesteś dosłownie taka sama. I wtedy uznałam, że ty mnie po prostu irytowałeś, bo widziałam, wiesz, taką
0: konkurencję.
1: Bo mam wrażenie, że pod względem takiej... atencji, ale takiej, nie nazwałabym tego takiej, wiesz, przesadnej, czy takiej, ale takiej pozytywnej, że lubisz być w tym centrum uwagi, to myślę, że jesteśmy oboje takimi osobami, które rzeczywiście dobrze się w tym odnajdują. I jak ja ciebie wtedy zobaczyłam, to mówię, Boże święta, a ona do mnie mówiła, jak ty jesteś jak taka, nie wiem, taka cheerleaderka też z kampusu jakiegoś, dosłownie dwie konkurencyjne gwiazdy w tym wszystkim. No a widzisz, okazało się, że jest tutaj jednak znacznie więcej, że zrodziła się z tego po prostu przyjaźń i że oprócz gwiazdy jesteś też cudownie emocjonalną osobą i wspaniałym przyjacielem. Więc dobrze się to zmieniło, bo to mogło pójść w dwie strony. Mogliśmy być po prostu takimi enemies, nie? Nemesis po prostu w pracy, którzy cały czas ze sobą konkurują. Ale nie. Ale się dogadaliśmy. Pomimo, że mogą istnieć jakieś zgrzyty, to wszystko jest na przyjacielskiej stopie.
0: Kto się nie kłóci, ja już uznaję. Dzisiaj powiedziałem to słowo, to zdanie. Ja w tej całej przede wszystkim pracy radiowej to za to zawzięcie, że u ciebie coś musi, jak coś ma być zrobione, to ma być zrobione na tip-top. I chociaż uważam, że często mogliśmy się nie zgadzać w naszych zdaniach, tak jednak nawet nie dochodziliśmy do wspólnego języka czy do wspólnego zdania, ale to wszystko pozostawało na jakiejś drodze szacunku i również tobie bardzo dziękuję, nie tylko za pracę radiową, ale za całą pracę dookoła. I za spędzanie wspólnie czas przy grach, czy jakieś wspólne wyjścia, wyjazdy. Szkoda, że nie było cię na Armii Poznań ostatniej, ale...
1: Nawet nie zaczynaj ze mną tego tematu.
0: Armia Poznań tak samo jak i ja, nie umiera. Więc...
1: No to prawda, jeszcze będzie okazja, akurat jeżeli się dowiem, że nie będę musiała wtedy pracować, jak też już ci powiedziałam, że wyciągnąłeś to przeciwko mnie, a ja mówię, powiedział ten,
0: mógłbyś
1: co...
0: Być. Starczy,
1: tak,
0: odpisała.
1: Mogłam tam być, wystarczyłoby, żebym odpisała. No ale Mieszko też jest osobą, która często pracuje i
0: zdarza
1: często
0: mi się
1: pomija,
0: pracować. Zdarza mi się
1: więc
0: pracować.
1: Argument przeciwko mnie, że jak ja mogę w ogóle iść do pracy w tamtym momencie. No, ale Armia Poznań, pomimo, że nie dostała się, to na pewno jeszcze zagra, a jak nie ten mecz, to na pewno jeszcze jakiś inny się trafi. No come on, jeszcze tyle lat przed nami, jakby odchodzisz z radia, ale nie odchodzisz z życia, tak? Come on. Na tym się nie kończy, tak?
0: No tak, ja już to powiedziałem poza anteną i mówiłem to wiele razy, że jakby ja nie umieram.
1: No
0: jakby
1: tak.
0: Ja dalej dalej jestem. Mam nadzieję, że Keks mnie zaprosi, Mike Sendanks i ktokolwiek tutaj do audycji, a będziemy się widywać i
1: na Tea Time będziesz musiał przyjść. Razem z JJ-em, no bo wy jesteście...
0: Ale dobry,
1: herbaty.
0: No dobry zrobiliśmy Tea Time.
1: No oczywiście, że tak. Myślę, że taki legendarny. Tak się czułam dumna, bo się bałam troszeczkę. Bałam się, że będziecie parodiować, jak to macie w zwyczaju czasami. Oczywiście z dużym ilością również takiej sympatii wobec mnie ta parodia, ale jednak było naprawdę cudownie i byłam aż taka poruszona. Tak mi serce urosło w tym wszystkim.
0: Dziękuję tobie, Julio, bardzo serdecznie. Poprosiłaś mnie o ten numer, ja miałem w głowie inny, widziałaś który, ale ty powiedziałaś, że od teraz ta piosenka się będzie tylko i wyłącznie kojarzyła z Tea Time'em, no więc jedyna...
1: No nawet nie z Tea Time'em, ale z tobą po prostu.
0: A, to ja teraz nie zaśpiewam tak, jak mówiłem do 1 kwietnia.
1: No nie,
0: Sabrina
1: musisz,
0: Carpenter.
1: Wstęp, dawaj!

0: I zbliżamy się do końca naszych wspominek i dużo osób. Po raz pierwszy z nami mój były współlokator, którego bardzo dobrze wspominam i za nim nie ironicznie, nie żebym ci teraz lizał, ale ja naprawdę za tobą, Krzysztof tęsknię. Krzysztof Gwint-Jackowski.
1: Potwierdzam, często
2: o tym wspominam. Jasna cholera.
0: Szef social mediów, grafik, wybitny. Wybitny.
2: O, już mi tak nie słodź. To dzisiaj powinniśmy tobie słodzić i dzisiaj tobie prawie wszyscy słodzą. Niektórzy trochę mniej, niektórzy trochę bardziej, a w sumie rozkminiałem też, co mam tobie powiedzieć, bo mam tyle wspomnień, człowieku, z tobą. Jeszcze studiowaliśmy razem.
3: Gwinciu, nauczyłeś się odbierać telefony?
0: Nie.
2: Ani trochę. Akurat teraz muszę wyciszyć.
1: Krzysiu, oddaj odkurzacz.
2: Odkurzacz? Kurde, zapomniałem. Nie, w High Vibe jest.
0: Dawaj, lecimy.
2: Co, kurde, pierwsze to były studia. Siedzieliśmy razem na jednych zajęciach, już nie pamiętam, z czego to było.
0: To była matematyka, w sensie matematyka albo taki ścisły, pamiętam.
2: Coś w tym stylu.
0: W 121 w samym rogu siedzieliśmy.
2: Tak, i był przed nami jeden
0: ziomek.
2: Może.
0: Ekonomia chyba.
2: I był tam taki jeden ziomek, który za każdym razem odwracał się do nas i mówił: nie, brzuch boli, o pizzy!
0: No, mów.
2: Gdzieś po takim trzecim, czwartym razie już mnie jasna, już mnie biała gorączka strzeliła, mówię na całus, ale zamknij już ty w końcu tę mordę.
0: Tak.
2: I pani się wykładowczyni odwróciła i powiedziała: kolego złota, co ty takiego mówisz brzydkiego? I zaprosiła mnie na sam początek, siedziałem jak taki frajer.
0: Jeszcze była historia, pamiętam, że była przerwa między zajęciami, siedzieliśmy właśnie tam w rogu i kurwa padł call, że robimy odsłuch nowej płyty Rusiny i siedzieliśmy i słuchaliśmy Ostatnie dni najgorszych dni, czy jakoś tak ten album się nazywa, nie pamiętam, bo był średni, słaby nawet.
2: No i na początku twoja legenda była taka, że jestem śliczny.
0: To prawda, krótkie włoski.
2: Było tak. Boże, jest tyle historii z tobą. Ciężko nawet to wszystko przypominać. Boże, ile lat minęło? Trzy. A wy coś jeszcze? Nie?
1: Rok mieszkania razem.
2: No, to
0: wiecie,
2: też
0: co jest najbardziej zabawne? Że my mieszkaliśmy ze sobą, a potrafiliśmy się przez tydzień nie zobaczyć. Oboje będąc w tym mieszkaniu.
1: Ściana do ściany.
0: Dosłownie.
3: Ale co, Gwint siedział w szafie czy coś?
1: Dosłownie!
2: Trochę tak to wyglądało.
3: Czy to były jakieś objawy depresji?
1: Nie, w szafie siedział Mieszko, bo to on miał przesuwne drzwi.
0: Ja miałem przesuwane drzwi, więc to ja siedziałem w szafie.
2: Ale zdarzało mi się tak gdzieś o 23 randomowo zrobić.
0: Tak było, to prawda. No.
3: Ale co, uciszałeś tych dwóch?
2: Pomidor.
1: Ale Gwintowi też zdarzało się spać wtedy, kiedy nie powinien. I tutaj wchodzi kolejna anegdotka, bo kiedyś wracałam podchmielona sobie... tak zaczęła się moja w ogóle interakcja życiowa z Mieszkiem. Wracałam sobie podchmielona dosłownie wzdłuż osiedla Przyjaźni. I śledził mnie typek, który chodził dookoła mnie, mówił mi jakieś dziwne rzeczy. No koleś był ewidentnie pod wpływem jakichś mocniejszych rzeczy. I sobie pomyślałam, no dobra, chłopaki mieszkają na Zwycięstwa, to ja sobie pójdę do Gwinta i podaduję telefon, wrócę do domu, może mnie odprowadzi na Wichrowe Wzgórze. I rzucałam mu kamieniami w szybę i się nie obudził. I ja już miałam takie: Jezu, no to jest noc, której umrę. I stoję pod klatką i widzę ten kędzierzawy blond. Mamy na to 300-stronicowy...
2: Dobrze, że to podkreśliłaś.
1: Mamy na to 300-stronicowy papier, że blond, kędzierzawy łeb. Otworzył mi drzwi i ja w ogóle wchodzę jak do siebie. Ten koleś stoi na klatce za mną i tak później nomen omen rozmawialiśmy o Gwincie, bo nie było o czym innym rozmawiać. Ale, bo ja bym bardzo... Wszyscy mówimy, że Mieszko jest penerem. A ja bym bardzo chciała odczarować...
0: Powinien być jakiś dzwonek, który klikam za każdym razem, kiedy słyszę słowo penner.
1: Ale ja bym bardzo chciała odczarować tę historię Mieszka jako penera, bo chciałabym przedstawić Mieszka jako najsłodszego człowieka na świecie i nie jako jego dziewczyna, tylko prowadziłam kiedyś taką audycję jak Sprawne Rozmowy i pik słuchalności Sprawnych Rozmów to były 4 osoby, w tym była to mama naszego byłego naczelnego Tymka Simona, była to dziewczyna będącego w studiu Kuby Nowackiego Julita, prawdopodobnie mój tata, no i zawsze Mieszko słuchał. Mieszko zawsze był w pracy i musiał posłuchać Sprawnych Rozmów, nie wiem, czemu ciebie to interesowało. I kiedyś pik dosłownie, za przeproszeniem, wyjebał skalę, 20 słuchaczy, coś takie, 20 słuchaczy. Ja się tak strasznie tym jarałam. Pamiętam, chyba nawet napisałam do ciebie wtedy, że...
0: Tak było.
1: Że Jezu, Mieszko, 20 osób mnie słucha.
0: Tak było.
1: Pół roku później dowiedziałam się, że Mieszko kazał każdej osobie, która była w tamtym momencie w radiu, po prostu włączyć playera, żeby mi się miło zrobiło.
3: A do mnie nie napisał.
1: Nie było cię w tamtym momencie w radiu. Każda osoba, która siedziała w radiu, miała odpalone to na telefonie, na komputerze i tak dalej. I chciałabym tylko powiedzieć, że ten kędzierzawy blond pener potrafi być słodkim człowiekiem.
0: Dzięki, Julia.
1: Nie ma za co.
3: To, że jest słodkim człowiekiem, to ja wiem, ale powiem ci jeszcze jedną taką rzecz, którą zadałeś mi pytanie w moim pierwszym wejściu.
0: Adrian Maciołek, jakby tak ktoś nie skojarzył po głosie.
3: No, mogłem, przez ten czas mógł mi się trochę ten głos zmienić.
0: Rozluźnić.
3: Rozluźnić, tak, ale cztery słowa powiem i chciałbym, żebyś, Mieszko, trochę opowiedział więcej.
0: Dobrze.
3: Powiem dwa słowa. Bursa Jagódka.
2: Kalczy w Ogrowiecu.
0: To jest legendarna planeta, o której mówiłem, gdzie przez 15 minut rozmawialiśmy o trzeciej lidze, grupie B, o Wiktorii Września, o Kotwicy Kurnik. No i tam, kiedy przyszedł moment na rozmowę o futsalu kobiet i o naszym ukochanym AZS-ie UAM Poznań, no to był mecz ze Świtem Nowy Dwór Górzno. I Świt Nowy Dwór Górzno, ich stroną klubową nie był KS Nowy Świt Górzno, czy tak jak oni dwa razy zmieniali nazwę, tylko Bursa Jagódka. Bursa Jagódka
2: to było centrum informacji tamtej wsi.
0: Na bieżąco informowała, co się dzieje na parkietach futsalu kobiet, a Kalcze Wągrowiec to mnie rozbroiło. No jak już później też popłynęliśmy i rozmawialiśmy o futsalu męskim i usłyszałem tylko Kalcze Wągrowiec, no to był pierwszy moment, kiedy po prostu wybuchnąłem śmiechem na antenie i nie mogłem się pozbierać.
3: To jeszcze jedno imię i nazwisko muszę podać.
0: Ojej.
3: Wiesz, które?
0: Nie wiem.
3: Chris Pasella.
0: Oj. Pozdrawiamy serdecznie kierownika Chris. Drużyny Wierzbowianki Wierzb, no jednego z no większych na pewno ekspertów do spraw kobiecej piłki. Nieironicznie dziwiłem się, że nie został zaproszony do studia TVP w momencie, kiedy Polki grały mundial na terenach Tajlandii. I też się dziwię, że ja nie zostałem zaproszony. Ja i każda osoba z Radia Meteor, bo my na temat futsalu kobiet jesteśmy w stanie dużo powiedzieć. Panie Wojtku Weiss, że nie ogarnąłeś tam pracy. Panie trenerze.
3: Wojtku Weiss, tyle transmisji dla ciebie zrobiliśmy za frytę, a ty nie potrafiłeś nam załatwić biletu do Tajlandii. Wstydziłbyś się.
0: To prawda.
3: Mord by nam załatwił.
0: Jest z nami Kuba Nowacki, też założył, widzę, słuchawki, usiadł przy mikrofonie.
4: Jestem takim słuchaczem tutaj z boku, słucham waszych pięknych rozmów. Ja, tak jak siedziałem na boku, zdałem sobie sprawę po naszym pierwszym wejściu, że kurczę, my w tym radiu, ja ciebie wprowadziłem, ale dużo historii wspólnych nie mamy. I tak myślałem. I tych historii jest mnóstwo pięknych, ale w sumie samych pozaradiowych.
0: No to prawda, no z Kubą znamy się lat. Ja mam problem, ile ja mam lat, więc...
4: Ja mam 24.
1: Mieszko
4: zaczynałem,
1: ma
0: no,
4: zaczynałem w wieku 7 lat grać w piłkę, czyli 17 lat.
0: 17 lat,
4: tak?
0: No. Nie, no dobra, 17, uznajmy, że jestem jednak rok starszy. No, z Kubą się tyle lat znamy.
4: Futbol Akademii Piła to połączyło.
0: Futbol Akademii, później Mosir, później Soccer Stars i później się drogi rozeszły, ale tylko piłkarsko. Towarzysko nigdy żaden na siebie farby nie puścił, mimo że moglibyśmy. A pamiętasz, Kuba, jak złamałeś rękę przeze mnie?
4: Pamiętam, jak złamałem przez ciebie rękę. Pamiętam, jak nad tym słynnym wyjazdem nad morzem cofałem się do tyłu.
0: To prawda.
4: Pięknie powiedziane, cofałem się do tyłu i przewróciłem się, natomiast no, każdy wie, że prawda jest inna. Rodzice moi teraz tego nie słuchają, oni jeszcze tego nie wiedzą, ale prawda jest taka, że uderzyłem w boksera i uderzyłem tak mocno, choć niestety nie wygrałem, że pękła mi ręka.
0: Tak było i Kuba później dostał srogi okrzan. Nie, tak jak, uwaga, kolejne nawiązanie, jak Nikola Batura na audycji z tobą. Kuba Nowacki prowadził legendarną planetę z Nikolą Baturą. Jak wiemy, na antenie przed godziną 22 i ogólnie za bardzo nie używamy wulgaryzmów. I Kuba,
3: miałeś jaja wtedy, naprawdę.
0: Kuba miał dosyć trudną rozmowę, no bo po prostu współprowadząca nie była zbyt rozmowna. I kiedy zadał pytanie, jakie sposoby motywacji ma trener Brodziński, Wojtek Piasty, mam nadzieję, że słuchasz, trener ówczesny drużyny MUKS-u Poznań. Nikola po prostu wzięła oddech, tak jak Roberto Carlos wziął rozbieg w meczu mundialu przy rzucie wolnym i powiedziała: potężny opierdol.
2: Porządny opierdol.
0: No i ciągnęło się to chyba jeszcze przez najbliższe 2 lata.
4: Wiadomości płynęły od razu po tym, jak to padło.
0: No, tak było.
2: A mam pytanie, Mieszko.
0: Słucham.
2: Jak dawno temu jadłeś ulubioną słodycz Radia Meteor?
0: Kopersa.
1: Ej, ale właśnie nikt nie wspomniał
2: o tym,
1: że Mieszko był szefem działu integracji i zabawy. To jest najważniejsza twoja funkcja w radiu.
2: I prawda. Najważniejsza piosenka związana z Knoper Challenge.
1: I to, że Mieszko nie zmieści Knoperca, to brzmi.
0: Powiesz, że mnie kochasz, z dnia na dzień tak mi tym rzucisz w twarz, a ja nie umiałbym ci oddać.
2: Klasyk, instant klasyk to był.
0: No był taki czas, że cała redakcja jadła masowo Knopersy, aż w pewnym momencie zabrakło ich po prostu w pobliskiej Żabce.
1: Ale...
0: I chciałbym wiedzieć, co się działo w głowie właścicieli... Ojej, product placement.
3: Franczyzobiorców
0: sklepu z płazem w nazwie, że nagle masowo im wzrósł popyt na Knopersy.
1: Ale to ja uważam, że osobiście to serio powinno być coś, za co w tamtym roku powinniśmy być sobie wdzięczni, bo faktycznie wszyscy się mocno zintegrowaliśmy. I ja wam powiem, że ja na przykład Mieszka do dzisiaj namawiam, żeby nagrał swój trickshot challenge ponownie.
0: Też zrobiłem taki challenge, żeby się ludzie chwalili umiejętnościami.
1: Umiejętność parkowania w Stanach różnych. Zostałam poproszona przez Jędrzeja, aby opowiedzieć tę anegdotę, ale nie opowiem. Śmiem podejrzewać, że byłbyś w stanie.
0: Ale co?
1: Parkować w Stanach różnych w sposób...
0: Na przykład w stanie Massachusetts.
1: Tak.
0: Albo w stanie Nowy Jork.
1: Tak.
3: Powiem ci...
0: Moja umiejętność jest taka w skrócie, że potrafię się zmieścić autem w bardzo ciasne miejsca parkingowe.
2: Klasa.
0: Cisza, nie.
1: Powiem ci, ja się nie powstrzymuję.
3: Nie, ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Mianowicie, Mieszko, ja zawsze bardzo ceniłem cię i rzeczą, która sprawiła, że musiałem ograniczać pewną rzecz, jak ja wysyłałem ci filmiki do newslettera. To ty zawsze do mnie pisałeś, że jestem pojebany, ale że mnie za to bardzo kocha.
0: Nie, prawda.
3: Nie, jedna rzecz, taka jedna wiadomość mi... Kocham cię, Adrian, bardzo, ale jesteś naprawdę bardzo pojebany pod względem newslettera. Powiem ci już szczerze, że zrobiło mi się bardzo ciepło wtedy na serduszku.
0: Bardzo mi miło.
3: I powiem ci, że nikt mi tak pięknie nie odpisał na newsletterze jak ty, że jestem pojebany. I to wtedy mi...
1: Dało do myślenia.
3: Nawet nie tyle dało mi do myślenia, tylko sprawiło, że moje poczucie własnej wartości naprawdę wzrosło, nie? I że widziałem sens wysyłania tych pojebanych filmików dalej, ale chciałem powiedzieć ci, Mieszko, że wiedziałem, komu wysyłam te filmiki, bo jesteś jedynym szefem, bo oczywiście Czapie tego nie wysyłałem, bo on zawsze był zgorszony i zawsze widać, że czuł się zgorszony, dlatego zawsze wolałem tobie to wysyłać.
0: Dziękuję. Ale... Pierwszy moment, kiedy mogę czuć się lepszy w czymś od Kuby Czapskiego.
2: Ale muszę też przyznać, że nikt mnie tak nie nauczył przepisów kodeksu ruchu drogowego, jak Mieszko puszczający mi stop-hama o 23.
0: No tak i... było, no.
3: Ale jeszcze jedna rzecz, Mieszko... Kiedy jechaliśmy do grillbaru, naszego ukochanego miejsca, w którym praktycznie zacząłeś swoją kadencję jako szef Planety Sportu, bo tam była pierwsza integracja Planety Sportu.
0: Po prostu
3: w Poznaniu jest bardzo duża liczba restauracji, doskonale o tym wiemy, dużo miejsc, gdzie młodzi ludzie mogą się spotykać, ale my jako Planeta Sportu pojechaliśmy specjalnie 80 km za Poznań, żeby być właśnie w tym grillbarze. I kiedy ja jako kierowca zawsze opowiadałem różne dziwne historie związane z DK11, wyjeżdżając z miejscowości Klęka, w której istnieje napis OSP Klęka, czyli Ochotnicza Straż Pożarna Klęka, za tą miejscowością znajduje się węzeł Mieszków. I zawsze mówiłem, słuchajcie kochani, teraz będzie się to wam kojarzyło z nowym szefem planety. Węzeł Mieszków.
1: Ale on mieszka też przy ulicy Mieszkowskiej na przykład.
3: Ale więzeł Mieszków.
0: Co?
1: No obok ciebie jest ulica Mieszkowska.
0: Ale nie, chciałbym, jest Grabowa.
1: Ale Mieszkowska też.
0: Ale gdzie?
3: Ale jeżeli chodzi o Grabów, to ja bardzo często przebywam w miejscowości Grabów nad Prosną. To jest województwo wielkopolskie, powiat ostrzeszowski, tam bardzo często przebywam, ale jeżeli chodzi o Mieszków, to jest bardzo ważna miejscowość, jeżeli chodzi o powstanie wielkopolskie, ponieważ tam urodził się generał Taczak, czyli naczelnik powstania wielkopolskiego, także Mieszko, posiadając to imię, możesz czuć się dumny.
0: Dziękuję wam pięknie.
2: Jeszcze jedna ostatnia mądrość na koniec. Pamiętajcie, kochani, resocjalizacja nie istnieje, tylko maczeta i 9 mm.
0: Powiedział kiedyś tak Mahatma Gandhi. Nie powiedział tak Mahatma Gandhi, to ja tak powiedziałem. Tak, studiowałem
3: Ale jesteś wyższy od Gandhiego i masz trochę inny kolor skóry.
1: Trochę.
2: No ciupinkę.
0: Dziękuję wam pięknie za to, że byliście ze mną. Ja nie będę robił przerwy na muzykę, ponieważ następne wejście poświęcę sobie trochę prywacie, więc jeśli pozwolicie, nie będziecie mieli z tym problemu, w międzyczasie możecie opuścić studio. I ja ostatnia...
3: Każesz nam...
1: Tak.
0: Nie, nie każę wam. Ja was grzecznie proszę, bo nigdy wam nie powiem, żebyście wychodzili.
3: Wychodzi.
0: Dziękuję pięknie, Krzysztof. Wszystkich wyściskałem, ja ciebie też wyściskam, ale jak wyjdziemy... I kiedy oni sobie tak wychodzą, to dziękowałem tutaj wielu osobom, ale jest jedna szczególna postać w moim życiu, która jako pierwsza się dowiedziała i która traktowała moje przyjęcie do Radia Meteor jako zdobycie jakiegoś absolutnego szczytu. I mimo, że totalnie nie miała pojęcia, o co w tym wszystkim chodziło i o czym ja mówię, to mimo wszystko słuchała. Słuchała wszystkiego, o czym ja mówiłem. I to była moja mama. Moja mama, która nigdy nie miała okazji niestety zobaczyć naocznie, czym się tutaj zajmuję. Ale... Wiem, że gdyby dzisiaj z nami tutaj była, między nami, to na pewno by przyjechała. Ale wiem, że gdziekolwiek teraz się znajduje i nieważne gdzie, skąd teraz mnie i nas wszystkich ogląda, to słucha, to wie, że zrobiłem dobrą robotę. I to z tych wszystkich rzeczy, których dzisiaj zostały wypowiedziane, no to przede wszystkim jej zasługa za to, jakim jestem człowiekiem, jej się należy. I dlatego przedostatni utwór, jaki dzisiaj poleci na antenie, no to jest utwór, który był w moim domu od kilku bardzo dobrych lat. Moja mama była wielką fanką Corteza i za każdym razem, kiedy przyjeżdżałem z Bydgoszczy, z liceum, to i witała mnie w domu, to właśnie to, o czym mówiłem, z radia, z płyty puszczała Corteza. I bardzo, bardzo się cieszę, że jej te płyty, CD-ki sprawiały bardzo dużo radości. I że gdzieś tam udało mi się spełnić choć jedno jej marzenie, bo jednym było to, żebym skończył studia, co mi się nie udało dotychczas, to kupiłem jej bilet na koncert Corteza i mogła w trudnym czasie dla siebie choć chwilę żyć innym życiem, więc teraz to będzie Cortez i to będzie Hej Wy.
5: Pamiętam, jak mówili na mnie.

I to by było na tyle. To była audycja ostatnia, pożegnalna, bez żadnego konkretnego planu, bez żadnych wymysłów, ani jakaś specjalna, czy to ostatni Magnus, czy to ostatnia planeta. Chciałem pogadać. Zawsze w Radiu Meteor najbardziej lubiłem to, i to jest to, co osoby z zewnątrz mi mówiły, które mnie poznają, że mnie jest bardzo mało słychać, że ja jestem w tym radiu, ale to głównie moi goście mówią i to było w tym wszystkim najlepsze, więc po raz ostatni chciałem to ja trochę więcej o sobie powiedzieć i też moi cudowni goście, którzy byli w studiu i wszyscy najlepsi na świecie słuchacze. Jeśli ktoś z was do tych rozmów sobie słodko usnął, to mam nadzieję, że rano nie obudzicie się z rozładowanym telefonem przez player Radia Meteor. To by było na tyle. Ja będę się z wami żegnał. Specjalnie będzie jeszcze jeden utwór, będzie ich kilka, bo będzie Hada, Kiedy jak nie nić, będzie Depeche Mode, Enjoy the Silence, które jest trochę też definicją naszej grupy przyjacielskiej Johnów Porków i wyjazdu do Pragi. Tak jednak utwór, który, tak jak powiedziałem, Sydney Pollack jest moim ulubionym utworem, tak all time, bo on spędził ze mną najwięcej czasu i poprawił mi humor w trudnych momentach w czasie szkoły podstawowej, jak to śmiesznie brzmi, ale był i przez gimnazjum, i przez liceum, słuchałem sentymentem tego numeru. Tak, numer, który może trochę oddawać aktualne nastroje, czyli to będzie Drake, to będzie Lil Durk, to będzie Laugh Now, Cry Later, bo teraz się śmiejmy, mam nadzieję, że zapłakać za mną w tym miejscu nikt nie będzie, tylko będzie lepiej, jak to mawiał kiedyś K2, taki raper, miał taki dość radiowy numer, jeden moment. To by było na tyle. To byłem ja, Mieszko Grabowski, i dziękuję wszystkim jeszcze raz za obecność. Słuchajcie Radio Meteor, słuchajcie Keksu, słuchajcie Mike's and Dunks, słuchajcie na Wyspiarskiej Murawie, słuchajcie wszystkich audycji w Radiu Meteor, i jeśli ktoś tutaj jest, kto w tej redakcji nie był, to serdecznie zapraszam. Jest spoko.

0: dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy.
1: Mieszko!
0: Mieszko! Mieszko!
2: Ale urwa!
0: Mieszko! Mieszko! Mieszko!
3: Mieszko! Mieszko!

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Wielda
2: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
5: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.